chciałbym wykrzyczeć swoje grzechy, by z nowym dniem budzić się czystym, a nie z coraz większym garbem. Gdzieś to dziewictwo niewinności zniknęło, taka była przeszłość, teraz jest tych chwil przemoc. Dzieci swojej epoki bez recepty na jutro, nadmiar percepcji i strach za całą ludzkość. Piszę ten list ze skażonych pól swego serca, krzyk bezradności, zanim śmierć zabierze nas z tego miejsca. Zobacz, karmi nas kultura, ideałami wkłada nam te wszystkie bzdury w usta. I co? Też chcę wierzyć w miłość, w coś, co da mi szansę, pokaże sens, by dalej prowadzić tą walkę. Widzę tragedię, gdy wiara w Boga zabiera życie ludziom, co zamiast niego znaleźli religię. To list z ziemi jak Twaina, bo chcę to spisać. Łys atramentem namaluję swój obraz Guernica. Tak pragnę życia, tak pragnę ufać, poradzić sobie. Tak pragnę żyć, by wrzasku metropolis nie słuchać. Znaleźć harmonię, by świat był częścią mnie, bez systemu, bez potwora, który zjada moje serce. Wciąż chcę wierzyć w te ideały, wciąż wierzyć, że jest sens tej naszej pracy, że tak naprawdę ziemia jest tylko przelotnym momentem, krótkim przystankiem do stacji wieczne szczęście. Otwieram oczy i niestety wciąż jestem tutaj i tylko marzyć może mi się świat tonący w uczuciach.

przed ludzką ćmą. Chcę zostać sam na skraju świata, gdzie chciałbym w głąb wejrzeć, lecz tam

nie mam już sił nawet gapić się w ścianę szarą od spojrzeń obdartych z marzeń. Chcę wyjść na klatkę przed swoim blokiem, skierować wzrok swój

Naznaczać granic dla swoich słabości, bo łatwiej się poddać i utracić wiarę, zbudować mur.

Dobry wieczór, drodzy Państwo. Przy mikrofonie Marian Księżycowy, a to jest audycja Piosenki z końca czasu. Kilka minut temu gwiazdy wybiły północ, a to oznacza, że nad całą Atlantydą mamy już...

Słuchają Państwo audycji Piosenki z końca czasu. Przy mikrofonie wciąż Marian Księżycowy. Nad Atlantydą dziś spadają gwiazdy, jak świąteczne cacka pozłacane, jak to mówił kiedyś poeta. Gorąco polecam nastawić wieczorem czapki, może która wpadnie. Kto wie?

śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość, jak w bajce.

zauważył. Nikt nawet nie spojrzał, jak wychodził. Chociaż minął setki twarzy z entuzjazmu, bez radości, bez nadziei, że coś się wydarzy. Odpocznij, by pracować wydajnie. Jesteś potrzebny, a wyglądasz fatalnie. Pieszy

urodziłeś się królem, pokaż wszystkim koronę kłów. Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów. Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie, stupnie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój. Niebo jest twoim dachem, orszakiem, ptaki o świcie, błazny masy dla ciebie jak ty dla nich, bo żyjesz poza ich pogonią.

nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce skarbu.

0: wszystkiego.
1: Ty już nie wiesz dokąd iść, słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Włóż koronę, włóż.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotykam.

0: jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina.
1: Zobacz, gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nas. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 6:30 na zegarach, powoli można się budzić. Tutaj Aferanek, my z wami do godziny 10:00. Dzień dobry.

takich rytmach właśnie wchodzimy we wtorek, 15 dzień września. Za nami to Rozali i Iluzja. Imieniny dzisiaj obchodzi Nikodem, Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Remiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. No to najlepszego życzymy, czyli oboje moi współprowadzący, jeden z nich dzisiaj się pojawi, Kamil się pojawi, Eckhart, najlepszego życzymy w takim razie. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań oraz Dzień Olewania Systemu. Dzisiaj obchodzimy, jakie systemy wy olewacie. Na aferanek@afera.com możecie pisać jak najbardziej. Nasza ekipa to Mikołaj Pluciński, Marcel Kujawa, Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński. Właśnie my z wami do godziny 10:00. Przypominam.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki

0: Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
2: Reklama.

Budzenie do 10 zamówione, no ale właśnie, co będzie do tej 10? No bo to trochę czasu jednak, 3,5 godziny, prawie że. No to ja już wam streszczam. 7:05 to przegląd prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik, Gazeta Prawna oraz Głos Wielkopolski. 7:30 to Marcel przyjdzie i powie wam, jak wygląda sytuacja na drogach, jeśli chodzi o korki, ale też i pogodę, a to ważne, bo te mgły już nam przeszkadzają od rana kierowcom. Na 10-12 minut przed godziną 8 przegląd wydarzeń sportowych, 5 minut po godzinie 8 to płyta tygodnia, 20 minut po 8 przynęta kulturalna, 8:30 to Ewa Chylak zabiera nas ponownie do Zanzibaru, 9:05 to przegląd wydarzeń z Poznania i okolic, a 9:30 wtedy Marta Sybila z kolei zabiera nas do mózgu afera, w głąb afery sięgamy. Właśnie wtedy oprócz tego nowości, właśnie taka jak ta.

0: No a my zatrzymujemy, moi drodzy miejsców, czas i zatrzymujemy się na raportach pogodowych, które spadają na nasze stoły. 12 stopni Celsjusza, opanku.
1: Tak, to tyle właśnie stopni, a maksymalnie dzisiaj mają być 22 stopnie Celsjusza. Do tego wiatr bardzo, bardzo słaby, w porywach do 19 km na godzinę. Ktoś mi się kładzie na stół tutaj, przepraszam, na tych raportach muszę odsunąć go. 1020 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne. No i padać raczej nie ma dzisiaj, dopiero przewidywalne opady deszczu to jutro. Po godzinie 15 jedynie taki przelotny gdzieś tam deszcz może nas złapać i bez chmur. Chmurnie praktycznie dzisiaj.
0: To prawda, piękny dzień nam się dzisiaj szykuje. Kolejny letni dzień, tylko że chłodny.
1: No i mgły, ale to wiadomo.
0: No mgły o poranku, moi drodzy, więc jedyne, co musimy wam na ten temat powiedzieć, to uważajcie na drogach do godziny 8 mniej więcej, potem nie musicie.
1: Później nie. A żółta taksówka, też na nie uważajcie. A tu od Darii Zawiał, to pięknie można posłuchać, prawda?

0: Moi drodzy, niestety o poranku musimy zrzucić na was bombę informacyjną. Ja wiem, że jest wtorek. Ja wiem, że w ten wtorek to jeszcze trzeba jakoś tak przetrzymać, jeżeli chodzi o własny umysł. Tak jeszcze się trochę skupić, jeszcze trochę się podbudować. No ale niestety... O, prognoza biometeorologiczna wskazuje, że dzisiaj to ciężko będzie.
1: Będzie ciężko?
0: Będzie ciężko.
1: Dlaczego będzie ciężko?
0: Rano, biometr korzystny.
1: Aha. A później nie...
0: Dzień, biometr obojętny. Wieczór.
1: No to jest najgorsza teraz uwaga.
0: Niekorzystny. Zmiana warunków korzystnych w niekorzystne, moi drodzy, to zawsze bardzo niekorzystna zmiana. Więc ja bym na waszym miejscu uważał i na naszym miejscu też bym uważał, bo jeżeli... W sensie to też trzeba ustalić, kiedy się kończy rano, zaczyna dzień i kończy dzień i zaczyna wieczór. Bo... Jeżeli to wszystko się zrobi w trakcie poranka,
1: to będzie ciężko.
0: To będzie ciężko i niekorzystnie.
1: Kto to wymyślił wszystko, powiedz mi teraz?
0: Prognozy biometeorologiczne.
1: Nienawidzę ich. Zawsze mi psują dzień.
0: Tragedia, nie?
1: Rano wstaję, myślę, że jest dobrze, a później patrzę w pogodę i mówią, że źle.
0: Ale gdybyście mieszkali w Warszawie na przykład, to...
1: To jest najgorzej wtedy.
0: To wtedy biometr byłby z obojętnego w korzystny w dzień i korzystny w wieczór.
1: Czyli to jest ten jeden dzień, kiedy lepiej mieszkać w Warszawie.
0: Ja myślę, że nie lepiej mieszkać w Warszawie, tak czy tak.
1: Mimo wszystko.
0: Nawet jeżeli biometr tam jest korzystny, a u nas niekorzystny.
1: Powiem ci, z pogodą to jest prawie jak z polityką. Człowiek się budzi, myśli, że jest wszystko fajnie, później zagląda do prasy i do innych rzeczy i jednak jest źle.
0: No nie wiem.
1: Tak mi się wydaje.
0: Może.
1: Prasa to niedługo, za 15 minut.

0: Marcel Kujawa już w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was.
0: O, tak się przeciąga delikatnie zanim serwis informacyjny, to widzę, że biometr bardziej korzystny u ciebie niż niekorzystny.
1: To jeszcze się okaże na serwisie, wiesz, w praktyce.
2: Nie, no nie ma, że się okaże, tylko jest korzystny, koniec kropka.
1: No dobrze, dobrze, to będzie korzystne.
2: Dobrze się czujesz i tyle.
0: A czy ty spoglądałeś, bo nie wiem, moi drodzy, czy wiecie, szanowny pan Marcel Kujawa jeszcze będzie na pogodę spoglądał dzisiaj. Czy ty już spoglądałeś na prognozę pogody?
1: Spoglądałem rano, jak wychodziłem z domu. To była gdzieś
0: to taka bardziej
1: 5:40.
0: Prywatna prognoza pogody.
1: Tak,
0: nie, o prywatnych rzeczach tu nie rozmawiamy.
1: No właśnie, no, jesteśmy dżentelmenami.
0: Czy spoglądałeś w takim razie na prognozę dopuszczalnej aktywności fizycznej?
1: O nie, a są takie prognozy?
0: Bo moi drodzy, my właśnie odkryliśmy najlepszą rzecz na świecie, prognozę dopuszczalnej aktywności fizycznej.
2: Proszę bardzo.
0: Ja domyślam się, z czym ta prognoza dopuszczalnej aktywności fizycznej może się wiązać. I jak ten wskaźnik może działać, ale nie będę swoich domysłów na antenie przedstawiał. Mogę wam powiedzieć, że dzisiaj o 2:00 w nocy można było jeździć na rowerze, bo tu jest taki obrazek rowerzysty. No i właśnie na jego podstawie wnioskuję, że
2: tak
0: na
2: się
0: rowerze...
2: domyślamy właśnie,
0: tak,
2: że to chodzi o
0: 8:00
2: pojazd.
0: Będzie na rowerze można jeździć. Mhm. O 14:00... no tak...
2: Średnio.
0: Tak 50-50. Tak 50-50. Nie jest jeszcze na czerwono ten rowerzysta.
2: Chciałem 14:00 właśnie pojeździć.
0: Tak. O, no to będziesz musiał poczekać po 20:00 dopiero sobie wyjechać na rower.
2: Dam radę.
0: Bo o 20:00 znowu można jeździć na rowerze.
2: O 16:30?
0: O, no to nie, w tym wskaźniku akurat nie ma.
2: Bo to była druga moja opcja dzisiaj właśnie.
0: No, no to, no ale wiesz, tak pomiędzy 14:00 a 20:00 to tendencja bardziej nie spadkowa, tylko wzrostowa, bo to jest przeciwieństwo spadkowej, więc może jakoś tak godzina 17:00, 18:00, 19:00 to już będzie dopuszczone jeżdżenie na rowerze.
2: Taka równia pochyła. Ja wam obiecuję, drodzy słuchacze, że my nie będziemy do 10:00 o pogodzie tylko gadać. Tak jakoś Kamil wstał i stwierdził, że to jest jego temat dnia.
0: To prawda, bo tu jest bardzo dużo różnych ciekawych map.
2: Można się rozwodzić, prawda?
0: Na przykład serwis pyłkowy.
2: Mm. I jak tam pyłki dzisiaj?
0: No to już ci sprawdzę. Niskie stężenie, brak, niskie stężenie, średnie stężenie.
2: No i super, 3:00 do 7:00, czas na serwis informacyjny, trochę porządniejszy.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Budowa Teatru Muzycznego postępuje. Kondygnacja -1, gdzie będzie mieściła się sala kameralna, została już zakończona. Teraz trwają prace na poziomie -2. Obecnie wydzielane tam są pomieszczenia techniczne. Za niedługo planowany jest początek robót na poziomie 1. Tam powstanie serce całego teatru, czyli scena o powierzchni 264 m². Wyposażenie obejmie m.in. 4 dwupiętrowe zapadnie oraz 43 tankiety dekoracyjne. Widownia w sali głównej ma pomieścić 1200 osób. Całość prac ma zakończyć się w 2029 roku.
3: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie planu zagospodarowania dla wolnych torów. Jest to obszar 146 hektarów pomiędzy osiedlami Wilda a Święty Łazarz. O charakterystyce terenu i planach na niego mówi rzecznik prasowy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu Łukasz Olęcki.
4: Mamy do czynienia z obiektami pokolejowymi, pomagazynowymi, które wymagają przekształceń. Prace planistyczne, które trwają od wielu lat, idą w kierunku takim, aby stworzyć na tym terenie nową śródmiejską dzielnicę miasta, która będzie jak najbardziej odpowiadać potrzebom naszego miasta i mieszkańców.
1: Jednym z założeń ma być także poprowadzenie przez ten obszar nowej linii tramwajowej. Plan zakłada też wyznaczenie priorytetów dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Swoje uwagi do planu można wysłać tradycyjnie pocztą lub online do 2 października.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Studzienka Krontala odnowiona, fontanna u zbiegu Alei Marcinkowskiego i 23 lutego zyskała nowe sadzawki i balustrady. Do sadzawek skierowano strumienie wody, konserwacji poddano odlane z brązu rzeźby dzieci. Uzupełniono też ubytki, roboty objęły także wymianę układu pomp, systemu uzdatniania wody i instalacje elektryczne. Całą fontannę wzbogacono o oświetlenie LED, które umożliwia oglądanie rzeźby nocą. Prace były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Inicjatywa KGW na ratunek rozpoczęta w całej Polsce ma się odbyć 49 spotkań, w czasie którego koła gospodyń wiejskich będą szkolone z zakresu pierwszej pomocy. W Wielkopolsce zaplanowano 5 takich szkoleń. Pierwsze odbyło się w miniony weekend w Liskowych, gdzie szkoliło się ponad 200 osób.
5: To jest niezwykle istotne, ponieważ w codziennym życiu mogą się zdarzyć w naszym najbliższym otoczeniu zdarzenia, wypadki, na które będziemy potrafili zareagować. To jest budowanie odporności całego społeczeństwa.
1: Mówił europoseł Krzysztof Hetman. Szkolenia organizują Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek.
6: Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina siódma wybiła, to oznacza, że kura przychodzi do nas na antenę.

0: 15 dzień września mamy w kalendarzu, to wtorek. Moi drodzy, biometr korzystny w obojętny do niekorzystnego, więc uważajcie na siebie, a do
1: gdzie
0: weekendu
1: ty to znalazłeś znowu?
0: Tylko 3 dni nam zostały.
1: Boże kochany, ja go muszę odciągnąć od tego laptopa. Tak jak dzieciom się zabiera telefony, tobie laptopy trzeba zabrać i po prostu będziesz z głowy.
0: Mikołaj, ale ja muszę pracować.
1: Kamil, najlepszego ci życzę.
0: No, dziękuję.
1: Jesteś czwarty w kolejce, jeśli chodzi o imieniny, ale wiem, że tych imienin dzisiaj nie masz, no ale że jestem dżentelmenem, tak jak Marcel powiedział, że jesteśmy, no to ci życzę. Chociaż to trochę prywatne. Nikodem, Roland, Albin, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremirej, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Również im życzymy najlepszego.
0: Czy jeżeli złożyłbym ci dzisiaj wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to byłbym dżentelmenem w takim razie?
1: Nie, ale tu nie masz żadnych praw po prostu do tego, podstaw.
0: Tak, to trzeba prawo do tego mieć.
1: No jak?
0: Międzynarodowy Dzień Kropki, moi drodzy.
1: Kropkę należy postawić.
0: To by wypadało, żebyśmy powiedzieli na końcu tego, co mówimy. Dzień prostaty dodatkowo. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki. Będę się badał.
0: Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu.
1: No to dobrze.
0: Jak anarchistycznie. I dzień, moi drodzy, majonezu pewnej firmy, której nie wypowiemy na antenie, bo nie możemy mówić o firmach na antenie, ale jest to dzień majonezu pewnej firmy. Wydaje mi się, że tej lepszej.
1: Nie, mi się nie podoba to.
0: Nie podoba ci
1: się to? Nie podoba mi się ten majonez. On jest bardzo octowy. Ja jednak wolę trochę mniej octowy. Ostatnio w ogóle takie bardziej light kupuję, wiesz?
0: A wiesz, co ja ci powiem? Ten, o którym ty mówisz, to jest spoko majonez do jakiejś sałatki na przykład. A ten, który jest tutaj wpisany, to jest kompletnie do wywalenia.
1: Czyli jednak.
0: Tak myślę jednak.
1: No to super.
0: Bo mi się chyba pomyliło. Moi drodzy, mamy nowy feature, jak to mówi się teraz w naszym kalendarzu.
1: Coś tutaj nam zmieni.
0: Zadał nam kalendarz pytanie. Co prawda to nie jest pytanie na dzisiaj, tylko na 18 dzień września z jakiegoś powodu. Ale jest zadane pytanie. Ile garaży stoi w Polsce? Nie wie tego nawet GUS.
1: I oni nas pytają teraz? My nic nie wiemy, przecież to słychać i widać i czuć.
0: No, nie za bardzo wiem nawet, jak ten temat pociągnąć, bo jeżeli nawet Główny Urząd Statystyczny nie wie, ile garaży stoi w Polsce, a kalendarz pyta się nas, ile garaży stoi w Polsce.
1: Co to w ogóle znaczy za zdanie? W Polsce wystarczy, że wpuści kota. Tak jest to napisane.
0: Oni
1: chyba też mają niekorzystny biometr.
0: Chyba, że to sztuczna inteligencja przejęła nasz kalendarz.
1: No to się zaczęło teraz.
0: Moi drodzy, za chwilę nie o sztucznej inteligencji, ale informacje o tych prawdziwych dziennikarzy. Przegląd porannej prasy.

0: 7 minut po 7, to oznacza, że zaglądamy do porannej prasy. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski przed nami.
1: A w Wyborczej czytam o tym, że Rosjanie mogli zabić zachodnich dyplomatów ze stacji Jagodzin. Chwilę przed rosyjskim atakiem na pociąg relacji Kijów-Warszawa odjechał skład, którym jechali Boris Johnson i inni europejscy politycy i dyplomaci. W innym pociągu na tej samej stacji siedział wtedy były szef CIA. Tak oświadczyła ukraińska kolej. Sam Johnson mówi, żeby dać Ukrainie niezbędną broń po ataku, dokładniej w obszernym wpisie. Na X-ie zaapelował o zwiększenie pomocy militarnej dla Ukrainy. Jest wysoce prawdopodobne, że celem rosyjskiego drona mógł być pociąg dyplomatyczny. Takie właśnie oświadczenie wydała ukraińska kolej. Kolejny atak 800 metrów od granicy. Rosja, odnosząc się do zarzutów, oświadczyła, że celem była infrastruktura kolejowa. Atak na pociąg to sygnał, że Rosja jest gotowa na ofiary po naszej stronie, a może wręcz na obywateli krajów NATO poluje. Na obywateli krajów NATO poluje, tak komentuje Bartosz Wieliński. Musimy brać pod uwagę otwartą i jawną agresję na państwa NATO, mówi z kolei Dorocie Roman generał Stanisław Koziej. A ja czytam jeszcze o tym, że ceny ropy szybują, ale to już temat znany, chociaż baryłka wyniosła już teraz ponad $109. Za baryłkę tyle trzeba zapłacić. Piesiewicz odwołany, to kolejny temat. No i jeszcze o nacjonalistach w odwrocie. Szwedzcy nacjonaliści stracili poparcie po raz pierwszy, odkąd w 2010 roku dostali się do Riksdagu. To na stronie 8 Gazety Wyborczej przeczytacie.
0: Zaglądamy do Rzeczpospolitej również i tutaj także na pierwszej stronie o cenach ropy i cenach paliw i o tym, że to wszystko drożeje, ale dodatkowo informacje o kluczowym rurociągu w Arabii Saudyjskiej. No i to, że to wszystko i cała ta sytuacja z Arabii Saudyjskiej pogłębia niepokoje na rynkach. O tym na stronie pierwszej i na stronie 21. No dodatkowo, na jedynce informacje technologiczne. Pisze Michał Duszczyk o tym, że Polska chce zmusić Metę do płacenia. Warszawa rozmawia z Berlinem na temat walki z fałszywymi reklamami w sieci. Chodzi o stworzenie mechanizmu wypłacania odszkodowań ofiarom skamu. Polska zaostrza walkę z fałszywymi reklamami w internecie. Tak ustaliła Rzeczpospolita. No i pisze, że wiceminister i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce zbudować koalicję państw Unii Europejskiej, która wspólnie będzie domagać się od platform cyfrowych większej odpowiedzialności. Rozmowy rozpoczął już z przedstawicielami Niemiec. Chcą ukarać Metę pod koniec sierpnia. Gawkowski skierował do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie na właściciela Facebooka i Instagrama 250 milionów euro kary. Dlaczego? To wszystko w tym artykule o pieniądzach, które mają pójść dla ofiar skamów, o odszkodowaniach. No i o tym, ile zarobiły platformy społecznościowe na skamie w Polsce w ubiegłym roku. Tak tylko dopowiem, 725 milionów złotych. To na stronie pierwszej oraz na stronie 17. Jak to wszystko działało również tutaj we wnętrzu tego artykułu. Sondaż dla Rzeczpospolitej to kolejna rzecz na pierwszej stronie. Co powinien przede wszystkim zrobić rząd, żeby zmniejszyć deficyt w budżecie państwa? To pytanie do ciebie również.
1: Co ma zrobić? No pewnie te wszystkie zapomogi społeczne to jest za dużo.
0: Tak, i to jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o odpowiedzi u ankietowanych. Zmniejszyć wydatki socjalne. Na to jaką odpowiedziało 39,2% respondentów. Podwyższyć podatki to 19,7%. Zmniejszyć wydatki na zbrojenia to 16,8%. Pożyczać brakujące pieniądze. O, taka odpowiedź też się pojawiła. To 7% odpowiedzi. No i trudno powiedzieć, to 31,8. Myślę, że to trudno powiedzieć, to z dodrukowaniem ma dużo wspólnego. Nie chcemy, żeby kraj był na kredyt. A zaskakujący wynik sondażu. Tak na stronie pierwszej i na stronie 19 przeczytamy w Rzeczpospolitej.
1: A w Dzienniku Gazecie Prawnej czytam o tym, że karanie nauczycieli będzie łatwiejsze. Żądanie zdyscyplinowania nauczyciela za zorganizowanie konkursu wokalnego z muzyką turecką, wystawienie zbyt niskiej oceny z fizyki, czy rzekome zamknięcie drzwi przed uczniem. Tylko kilka przykładów wielu skarg, które trafiają do rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli. Resort edukacji przekonuje, że to się wkrótce zmieni. Postępowania wyjaśniające oraz dyscyplinarne mają zostać usprawnione i stać się bardziej profesjonalne. Projekt nowelizacji karty nauczyciela trafi już do konsultacji społecznych. Tematem dnia z kolei jest robienie biznesu w cieniu wielkich przemian. Brak warunków dla narodowych czempionów galopujących rosnące ceny energii i wysokie koszty pracy. O tym przedstawiciele biznesu chcieli rozmawiać z rządzącymi na spotkaniu Rady Prawno-Gospodarczej. I o tym przeczytacie na Jedynce właśnie.
0: Zaglądamy jeszcze na sam koniec do prasy lokalnej, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Na pierwszej stronie przeczytamy o mieszkańcach osiedla Batorego, którzy walczą o pasaż Opieńskiego do końca. No i nie tracą nadziei, tak pisze Paweł Antuchowski. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, gdzie jeszcze znajduje się pasaż Opieńskiego, trafił do Rady Miasta Poznania. Plan ten zakłada, że w miejscu stopniowego wyburzania pasażu powstanie osiedle mieszkaniowe. Przy okazji ma tam wyburzanie

0: oraz na stronie trzeciej o samych radnych. No i o tym, jak ta sytuacja może się i mogłaby się rozwiązać w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Dalej na stronie pierwszej o 200 tysiącach złotych z podatków, które poszło na grę, w którą mało kto grał. 200 tysięcy złotych, tyle według przedstawionych dokumentów miasto Poznań przeznaczyło na świadczenie promocyjne związane z grą komputerową osadzoną w Poznaniu. Projekt powstał w ramach współpracy miasta z organizatorami festiwalu Bittersweet Festival i o tym na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej w tekście Macieja Szymkowiaka przeczytacie. To Głos Wielkopolski.
1: I tą wiadomością kończymy również przegląd porannej prasy, prawie 14 minut. Po godzinie 7:00.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
4: XXI wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
5: Radio Afera.

0: aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Do godziny 10 możecie pisać, jak tam wasz biometr dzisiaj, jak tam wasze samopoczucie dzisiaj. O to, o takie rzeczy dzisiaj pytamy. Słuchaczka Lidia już napisała, zanim w ogóle to pytanie zadałem, że dzisiaj, w przeciwieństwie do wczoraj, jej biometr zaskakująco dobry. To cieszy.
1: No to cieszy jak najbardziej.
0: Twój biometr jak?
1: Nie, jest fantastyczny. Dużo lepszy niż wczoraj.
0: Biometr chyba też dużo.
1: Ale od razu wszystkich zawodzimy, że będzie niekorzystny wieczorem. Także bez optymizmu zbytniego.
0: No takiej może 50-50 by zrobić.
1: Jakbym zapomniał o tym, co powiedziałeś, to bym się czuł dobrze, a teraz już mi zepsułeś wieczór.
0: No i nie ma za co. Na rower też nie pójdziesz, kiedy chciałeś pójść. Kawa zrobiona, radio odpalone, to wszystko jest dobrze, bo jeszcze lista aferowych nowości nas czeka.
1: Oj, tam energicznie Tchorski do nas przychodzi z jego najnowszym kawałkiem Zapach lata. Nam jeszcze przychodzi, no to możemy wąchać.
0: No proszę bardzo, więcej informacji na naszej stronie.

0: A my, moi drodzy, przychodzimy do was nie z latem, a z konkursem aferowym. Do wygrania naprawdę bardzo ciekawe rzeczy dzisiaj mamy. No i zastanawialiśmy się nad pytaniem. Jakie by wam pytanie konkursowe zapowiedzieć, zaplanować i zadać? No i wymyśliliśmy jedno najlepsze. Ile garaży stoi w Polsce?
1: No to już chyba jakieś sugestie dostaliśmy. Mi się wydaje, że ja bym nie wpadł na coś takiego.
0: Ja też bym na coś takiego nie wpadł, moi drodzy. A kalendarz na coś takiego wpadł. No ale stwierdziliśmy, że to jest takie pytanie, no...
1: Słabe.
0: No słabe, no bo można wymyślić jakąkolwiek liczbę, no i jak to uzasadnisz?
1: Albo
0: nawet
1: sprawdzić
0: Główny Urząd
1: ją.
0: Statystyczny nie wie, ile jest garaży w
1: Polsce.
0: No to
1: jednak nie sprawdzisz, to prawda.
0: No właśnie, ale wymyśliło się coś innego. Dlaczego w ogóle cokolwiek trzeba było wymyślać? No bo możecie się wybrać do dwóch progów na Jolk i Filipa Żółtkowskiego kwartet. To już w najbliższy czwartek.
1: O godzinie 19 dokładnie wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i właśnie odpowiedzieć na pytanie.
0: W jakiej wiadomości nie stawiać kropki?
1: A ja właśnie czasami tak przekornie fajnie stawiam. Mhm. No, że to taki wtedy dramaturgii dodaje, nie?
0: No to prawda.
1: Bo często się nie daje już tak wiadomo w takich DM-ach tej kropki, a w jakich my pytamy wiadomościach nie stawiać kropki.
0: Tak, w jakich wiadomościach, moi drodzy, nie stawiać kropki. Do godziny 10 czekamy. Złotówka i 23 grosze to jest koszt wiadomości 7148.
2: Rozpadł mi się dzisiaj cały świat.
0: Z kolei 618750213 to numer telefonu w sprawach drogowych. Zapraszamy, gdzie są korki, gdzie są utrudnienia.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczynamy od pogody. Obecnie termometry wskazują 10 stopni Celsjusza. Na ciele będzie po godzinie 16, wtedy temperatura wyniesie prawie 22 stopnie. Czeka nas dzisiaj słoneczny wtorek. Sprawdzam sytuację na poznańskich ulicach. No, stoi rondo Rataje, stoi rondo Śródka, stoi też rondo Roosevelta, no i kotuje się na Starołęce. Oprócz tego też korek na Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca. Widzę, że też gorąco na Alejach Solidarności do Piątkowskiej. Stoi Lechicka pomiędzy Murawą a Połapską w obie strony. Lutecka do Ronda Obornickiego. Tam też są korki, więc musicie się w cierpliwość uzbroić. To samo też Lutecka zresztą w stronę Jana Henryka Dąbrowskiego. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji, więc rozkład jazdy pozostaje po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: 7.35 na zegarach. Zaglądamy do 15 września na łamach historii. Na początek rok 1926. Wtedy uruchomiono rozgłośnię radiową w Wolnym Mieście Gdańsku. Zgadnij, jak się nazywa?
1: Wolne Miasto Gdańskie, rozgłośnia radiowa.
0: Polskie Radio Gdańsk, po prostu, bez tego wolnego. Faktycznie, chociaż no, ktoś mógłby się pokusić o taką nazwę. 1967 rok to hitowy tekst wtedy powstał. Podejdź do płota. Premiera komedii filmowej Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
1: Sąd sądem, a sprawiedliwości musi być po naszej stronie. No, ja też taki znam.
0: Aha, taki jest tekst kolejny, faktycznie było. Też o kotach coś było.
1: Rok 1985, moi drodzy, wtedy to 15 dnia września rozpoczął się ostatni rejs Daru Pomorza. No a potem Dar Pomorza zacumował i stoi. I można go teraz sobie oglądać. Zapraszamy. Tak samo jak Lutycka.
0: Też można oglądać.
1: Też podobno stoi.
0: Wyjść z samochodu i oglądać faktycznie. Przechodzimy do kalendarium muzycznego?
1: No, proszę bardzo, jak już chcemy. No to co my mamy się tutaj rozdrabniać?
0: Rok 1976. Tutaj urodził się 15 września Paul Thompson, czyli szkocki perkusista zespołu Franz Ferdinand.
1: I on zagrał na przykład na tej płycie.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: A my odsyłamy was na afera.com.pl/aferzasta. Tam do piątku do godziny 12 możecie głosować na notowanie 1759. No i tam możecie znaleźć chociażby singiel Dominiki Garmat.
1: Ten singiel, który trafił na listę aferowych nowości, również to dorośli na 15 minut przed godziną 8.

0: 12 minut do godziny 8 nam zostało, moi drodzy. To oznacza, że zaglądamy sobie do świata sportu. Wczoraj rozmawialiśmy trochę o boksie. Mhm. Czy my boksujemy, albo boksowaliśmy, albo będziemy boksowali.
1: Faktycznie, to okazało nie z racji się... sportu, tylko z racji tego, że wielkopolski klub bokserski powstał. Tak, to
0: okazało się, że ani nie boksowaliśmy, ani nie boksujemy, ani boksować prawdopodobnie nie będziemy, ale moi drodzy, są od tego profesjonaliści i od tego zaczynamy sport.
1: Tak jest, Michał Cieślak dokładnie jest takim profesjonalistą, został nowym mistrzem świata WCA w wadze junior ciężkiej. Federacja odebrała tytuł Noelowi Mikelionowi i postanowiła awansować Polaka, który do tej pory był mistrzem tymczasowym. Pięściarz z Radomia w pierwszej obronie pasa ma walczyć z czempionem WBA i WBO, Dawidem Benavidezem. Ostatnim polskim mistrzem świata w boksie zawodowym był Łukasz Różański, który w latach 2023-2024 dzierżył tytuł właśnie WBC, tylko że w wadze Bridger. Pas, który właśnie trafił do Cieślaka w latach 2010-14, należał do Krzysztofa Diablo Włodarczyka. No i tą informacją kończę segment boksowy.
0: Ja zaglądam, moi drodzy, do segmentu nazywanego Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn, ponieważ te trwają, faza grupowa nieustająco trwa. Co prawda polska reprezentacja wczoraj nie działa, polska reprezentacja dopiero swoje spotkanie będzie grała dzisiaj, no ale dużo się działo. No i na to dużo trzeba spojrzeć. Przede wszystkim jak ta sytuacja wyglądała w naszej grupie, ponieważ Ukraina rozegrała swój mecz z Portugalią, no i kontynuuje swoją świetną passę nieprzegranych spotkań. 25 do 18, do 18 i do 19, tak Ukraińcy rozgromili Portugalczyków. No i tym samym wrócili na pierwsze miejsce w tabeli w grupie B z 12 punktami. W tym momencie są 4 rozegrane mecze, 4 wygrane mecze, no i 2 sety tylko przegrane. Reprezentacja Polski na ten moment spadła na miejsce drugie, no ale warto pamiętać, że rozegraliśmy jedno spotkanie mniej niż Ukraińcy właśnie. No i jesteśmy również w takiej komfortowej sytuacji, że żadnego seta my jeszcze nie przegraliśmy. Jest 3 mecze rozegrane, no i tym samym 3 mecze wygrane. Różni nas tylko to jedno spotkanie. No a to jedno spotkanie to jest właśnie mecz z Ukrainą. No i to spotkanie dzisiaj po godzinie 18. Trzymamy kciuki za naszą reprezentację, żeby to gładko przeszło. A propos meczy, które wczoraj mogliśmy oglądać, które również gładko przeszły, a nikt się tego nie spodziewał, to możemy sobie zajrzeć do grupy A, ponieważ tam reprezentacja Grecji sprawiła chyba największą niespodziankę na tym etapie Mistrzostw Europy roku 2026, no i pokonała Słowenię 3-1. To pierwsza ich wygrana w tegorocznej edycji czempionatu właśnie. To jeżeli chodzi o grupę A i o takie niespodzianki. Z innych spotkań nie wiem, czy będę się rozdrabniał, bo tego było dużo. Jak chcecie, to wyniki można wszystkie zobaczyć w internecie z tych najważniejszych. Dzisiaj godzina 18. Polska, Ukraina.
1: Jeśli chodzi o piłkę nożną, to wczoraj zakończyła się 8. kolejka Ekstraklasy spotkaniem Piast Gliwice z Radomiakiem właśnie grał i wygrał 2-0. Dzisiaj jeszcze 2 zaległe spotkania, dokładniej z kolejki drugiej. Korona Kielce zagra z Górnikiem Zabrze o 20:30. No i z kolejki trzeciej Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin o 18:00 godzinie. Dla Lecha dobrze by było, żeby taki Górnik dzisiaj nie wygrał, ponieważ tak jak właśnie Lech, Górnik ma jedno zaległe spotkanie do Legii Warszawa. Chociażby ta Legia jest na razie druga z punktami 16, no i Lech właśnie gdyby wygrał to spotkanie, miałby punktów 19, a Górnik przegrał, no to byłby Lech na pierwszym miejscu. Może za wcześnie na takie rozmyślenie, no ale warto myślę się plasować jak najdłużej na tym pierwszym miejscu. Jeśli chodzi o Kolejorz, no to jego spotkanie dopiero w czwartek o 21:00 z Crystal Palace, to Liga Europy. Ja zaglądam jeszcze do innych lig, a na początek jeszcze do pucharu Ligi Angielskiej. Dzisiaj kilka spotkań z tych takich ciekawszych, myślę, to o 20:45 West Ham z Fulham zagra, o 21:00 Liverpool z Tottenhamem, o 21:00 również Ipswich Town z Arsenalem ich właśnie ugości, no a jutro jeszcze United z Brighton o 21:00. La Liga z kolei też kilka ciekawych spotkań, o 21:30 Real Madrid z Elche zagra, Deportivo z Sevillą o godzinie 19:00, ale to już jutro. A jeszcze zajrzymy do Serie A, jakie spotkanie tam właśnie miało miejsce. Inter Mediolan przegrywał z Udinese, co ciekawe 0-2, już po 16 minutach, a mimo to padło 8 bramek w tym meczu i wygrał 5-3. W składzie gospodarzy zagrał Piotr Zieliński. Prawie całe spotkanie zszedł w 82 minucie, ale zdążył asystować przy bramce Esposito na 4-2. No i raczej dobre spotkanie zagrał.
0: Zaglądamy również na sam koniec do segmentu zwanego tenisem, moi drodzy. I przenosimy się do Meksyku, Abierto de Guadalajara. To jest ten turniej, do którego zaglądamy. Jesteśmy na etapie 1/8 finału, no i dodatkowo z polskimi reprezentantkami również byliśmy na etapie 1/8 finału. Ponieważ Magdalena Fręch wygrała dzisiaj, w nocy czasu polskiego oczywiście, ze swoją przeciwniczką, to z Japonką Nao Hibino. No i wygrywa to spotkanie bez większych problemów. Pokazała siłę. No i można powiedzieć, że w pierwszym secie rozgromiła Japonkę, to 6-1. Potem Japonka z 4 setami wyszła z tego, no ale tak czy tak Magdalena Fręch 6-1 i 6-4 to spotkanie wygrywa. Ta 1/8 finału to dzisiaj, przepraszam, to jutro dopiero. Wtedy Magdalena Fręch zmierzy się z Amerykanką Karolin Dolehide. To 1/8 finału, to turniej WTA rangi 500 w Meksyku właśnie. Zaglądamy jeszcze do tego, jak wygląda sytuacja Katarzyny Kawy w turnieju rangi 150 Open International de Valencia. Katarzyna Kawa niestety przegrywa w poniedziałkowym spotkaniu z Hiszpanką Marią Garcia Cid. To 3-6 i 3-6. A jeżeli chodzi o naszą najlepszą tenisistkę świata, no to ranking WTA został zaktualizowany po zakończeniu US Open na początku tego tygodnia. No i mamy nowe miejsce. Igi Świątek spadła jedno oczko w dół na miejsce 9, 4619 punktów. Ma nad miejscem wyżej, miejsce wyżej 4683 punkty. To Karolina Muchowa na miejscu 8.
1: I tą wiadomością kończymy serwis sportowy. 5 minut zostało do godziny 8.

0: Marcel Kujawa w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Biometr w kierunku pozytywnego czy negatywnego?
1: No raczej chyba pozytywnego.
0: O, to zupełnie inaczej niż biometr jest dzisiaj prognozowany, ale to dobrze coś takiego słyszeć. Moi drodzy, 3 minuty nam zostały do godziny 8:00, to czas na serwis.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Poznańscy działacze PiS apelują o zablokowanie rozbiórki pasażu Opieńskiego. Do Rady Miasta wpłynął projekt zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Batorego. Plan zakłada, że w miejsce pasażu pojawi się osiedle. Według mieszkańców postawienie mieszkań odetnie ich od możliwości robienia wygodnych zakupów i wymusi to wyjazdy do dalszych galerii. Wątpliwości budzi też pojawienie się potencjalnego tłoku i niedostateczna liczba miejsc parkingowych. Według przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej Łukasza Mikuły odrzucenie planu oznaczałoby przekreślenie pracy całej pracowni urbanistycznej. Radny stawia jednak warunki, które deweloper mógłby zrealizować dla tamtejszej infrastruktury. Chodzi o przebudowę ronda na Opieńskiego i Umultowskiej, a także o budowę parku, szkoły czy przedszkola. Znamy efekty 33. akcji Sprzątanie Świata. Odbywa się ona także w Poznaniu, gdzie sprzątano nad Wartą i Cybiną. Wolontariusze zebrali łącznie ponad 0,5 tony śmieci. Wśród znalezisk były m.in. opony, meble, walizki, opakowania czy butelki.
2: Ja się śmieję, że my sprzątamy świat, ale tak naprawdę my nie sprzątamy świat, tylko po prostu zmieniamy swoje nawyki i przyzwyczajenia. Po prostu podkreślamy, że nasze działania mają wpływ. Nie jesteśmy w stanie podczas tej akcji pokazać drugiego życia odpadów, bo większość z tych odpadów, które tutaj są, byśmy dali drugie życie, gdyby były wysegregowane w sposób prawidłowy.
1: Mówił ekspert do spraw środowiska i opakowań Konrad Nowakowski. Akcja w Poznaniu nadal trwa. Do dzisiaj można się zapisywać. Szczegóły na stronie poznan.pl.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Poznaliśmy datę ponownego otwarcia pływalni miejskiej na Ratajach. Basen będzie dostępny dla mieszkańców od 18 września od godziny 12. Część saunowa nadal pozostaje nieczynna. Przypomnijmy, że pływalnia została zamknięta z powodu pożaru, do którego doszło 6 sierpnia. Ogień spowodował, że trzeba było opróżnić niecki, oczyścić ich dno i zapewnić odpowiednią wentylację całego pomieszczenia.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Nieużywane punkty poboru opłat na Wielkopolskiej A2 zostaną zlikwidowane. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie prac. O ich zakresie mówi rzecznik prasowa GDD KIA w Poznaniu Alina Cieślik.
4: Umowa dotyczy zaprojektowania i przeprowadzenia rozbiórki nieużywanej infrastruktury poboru opłat, Żdżary, Koło i Dąbie. Zakłada również przywrócenie drogi do standardów właściwych dla tej klasy oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu. Bramki zostaną zlikwidowane zarówno na ciągu głównym, jak i na węzłach.
1: Wykonawca na zrealizowanie zadania ma 12 miesięcy. Wartość umowy wynosi ponad 10 milionów złotych. Likwidacja bramek umożliwi uporządkowanie tamtejszej infrastruktury drogowej oraz dostosowanie autostrady do warunków po zniesieniu manualnego poboru opłat. Ma także zostać zwiększona czytelność układu drogowego. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Kura za budzenie żadnej opłaty nie bierze. Na szczęście godzina 8:00 wybiła.

0: 15 dzień września w kalendarzu, mamy to wtorek. Moi drodzy, tylko 3 dni do weekendu nam zostały.
1: Nikodem Roland, Albin Kamil, Katarzyna, Maria Teodor, Jeremi Remie, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Najlepszego im życzymy.
0: Dzień majonezu, moi drodzy, pewnej firmy, której wymówić na antenie nie możemy, to święto numer 1. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań i Dzień Olewania Systemu. Tak się zaczynam zastanawiać, jak mamy taki natłok świąt w danym dniu, to nie można by było na przykład pożenić takiego jednego święta w dniu natłoku z innym dniem, w którym nie ma natłoku albo nie ma zupełnie żadnego święta, żebyśmy nie obchodzili wszystkiego jednego dnia?
1: To bym to widział. Międzynarodowy Dzień Demokracji połączyć z Dniem Olewania Systemu, prawda?
0: O, na przykład. I dać to, szczerze mówiąc, nie wiem, na jaki inny dzień.
1: Na pewno nie chciałbym...
0: Bo jeszcze mógłbym wtrafić w jakąś datę, która jest nieodpowiednia do takiego dnia.
1: To prawda, to trzeba uważać. Na pewno pierwszego święta w nie łączył z trzecim.
0: Że dzień majonezu danego i dzień prostaty.
1: Mhm. Ciężko mi sobie coś wyobrazić. Dzień kropki z dniem opakowań. No, opakowaniach dużo kropek jest. I to chyba tyle. Znajdujemy też trzy przysłowia na dziś. Proszę bardzo.
2: Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny.
1: A urodziny były 8 września, czyli tydzień temu we wtorek. Wtedy był ostatni tak ciepły dzień
0: lata.
1: No nie
0: ma dzisiaj prawie 30
1: stopni. No i okłamali nas. Drugie. Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. I trzecie.
0: No ale to trzeba jeszcze przeanalizować.
1: Aha, przepraszam.
0: Dzisiaj jest Nikodema?
1: Tak.
0: Dzisiaj jest sucho?
1: Jest.
0: Czyli nie będzie jesiennych pluch?
1: Nie.
0: Pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie ma.
1: No to bez deszczu. Dlatego, że pogoda jest zawsze, prawda?
0: A to prawda.

0: 5 minut po 8. Eskapizm Oyster Boya to właśnie długo grający album, drugi dokładnie. Dokładnie Piotra Kołodyńskiego również. O samoakceptacji, miłości, wychodzeniu z depresji i odnajdywaniu nadziei w codzienności. 10 utworów tam możemy znaleźć. No i widzę, że dużo było wczoraj zagranych na dobranocce. Szymon Dopierała również z Piotrem rozmawiał.
1: Tak, był to gość Radia Afera, moi drodzy. Jak słuchaliście, to możecie nam napisać, jak było aferanek@afera.com.pl. No a teraz prezentujemy kolejny dzień, kolejny utwór na płycie tygodnia w Radiu Afera. To jutro.
0: Jutro gramy dzisiaj, numer 4 dokładnie.
1: To Oyster Boy, to Eskapizm.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8.

0: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
2: Reklama.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pomysłów.

0: Moi drodzy, jest tragedia, tyle muszę wam powiedzieć. I to nie chodzi o biometr, tylko chodzi o poznańskie i około poznańskie ulice.
1: Stoją. Ulice stoją.
0: Tak, moi drodzy, z informacji takich około poznańskich właśnie, to na 92 na Najkli w kierunku Poznania, no tam jest duży korek, na S5 przed wjazdem na autostradzie na Weźle Poznań Wschód również. Oj, długo postoicie, na obwodnicy Śremu również korkuje się wszystko, więc najprawdopodobniej najlepszym rozwiązaniem dzisiaj jest nie wychodzić z domu, wziąć zdalne i sobie posiedzieć przy kawce przed komputerem.
2: Tak łatwo powiedzieć, jak może ktoś pracować zdalnie faktycznie. Jeśli nie, no to niestety trzeba wyruszyć do tej pracy, chociaż z drugiej strony może to bezpieczniej, jeśli powoli jeździmy, gdy są mgły, bo takie właśnie widzę jeszcze na motosygnałach Radia Poznań, że ktoś takie zdjęcie wstawił z mgłą. Chociaż jak ja zaglądam za okno, to tutaj przynajmniej tych mgieł nie ma.
0: My zapowiadaliśmy, że mgły do godziny 8 będą. No, teraz u nas już mgieł nie ma, moi drodzy. Jeżeli u was są, to wy musicie sprawdzić swoją prognozę pogody u was, bo u nas to nie ma.
2: No a jeśli się mylimy, no to możecie też dzwonić do nas na 61 875 0213 totalnie. I informować nas o sytuacji właśnie na drogach. Ja tak zerkam jeszcze Niestachowska ze Świętym Wawrzyńce. Tam też się sporo korkuje.
0: Tak, moi drodzy, zapraszamy do godziny 10. Możecie dawać znać. Tymczasem lista nowości i Melinda od Martini Police.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Za nami już połowa miesiąca i coraz bliżej do momentu zakończenia okresu letniego. Ale wiesz, co się nie kończy? Wydarzenie kulturalne w Poznaniu. A wręcz przeciwnie. Nożą się one jak grzyby po deszczu. Ja jestem Martyna Michna i przedstawię Ci, co dzisiaj wyrosło na naszej poznańskiej ziemi.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli dzisiejszy dzień dostarczył Ci już wystarczająco dużo bodźców, mam dla Ciebie spokojniejszą opcję. Wieczór możesz spędzić w miejscu, gdzie zamiast miejskiego zgiełku czekają na Ciebie dźwięki nieziemskiej muzyki. Już o godzinie 20 w Panu Garze zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej. Jam session jak zwykle będzie zaskakiwać i nikt nie będzie wiedział, jaką niespodziankę przyniesie tym razem. Nie wiadomo, kto pojawi się na scenie, jakie instrumenty zabrzmią i dokąd popłynie muzyka. A jeśli też grasz na czymś, to koniecznie weź swój instrument ze sobą. Przyjdź do Pana Gara o godzinie 20 i przekonaj się, co się dzisiaj u niego upichci. A jeśli tego wieczoru masz ochotę zamienić spokojne siedzenie w domu na trochę mocniejszych dźwięków, to mam coś idealnego dla Ciebie. Na scenie w klubie Pod Minogą pojawią się 3 zespoły, a każdy z nich zadba o to, żeby wieczór nie skończył się na grzecznym kiwaniu głową do rytmu. Za tą muzyczną podróż odpowiadać będzie Linkin Park. The Linkin Park Experience, który od lat odtwarza energię koncertu zespołu. A pomiędzy tym wszystkim czeka na Ciebie Wirefool i Snowblink, czyli kolejna dawka mocnego grania. Przyjdź o godzinie 19 do klubu Pod Minogą i sprawdź, dokąd zaprowadzi Cię ten wieczór. A jeśli planujesz stać pod sceną, wygodnie buty zdecydowanie nie zaszkodzą.
3: Radio Afera 98,6.

0: Jeśli jesteście fanami innych brzmień niż tak mocnych, to mamy dla was konkurs i koncert, dokładniej do wygrania Jolk Filip Żółtowski. Kwartet już w ten czwartek o godzinie 19, nawet jakieś rymy tam weszły.
1: O, w dwóch progach, to może jeszcze jakiś raper tam, moi drodzy, się na publiczności znajdzie, to się jeszcze okaże.
0: Oby ale... nie przeszkadzał tylko w konkursie. Jeśli jesteście raperami i lubicie tak się wcinać gdzieś tam, to nie. To tak, nie dla was.
1: Yo. Chociaż, wiesz, na takich koncertach jazzowych mocniejszych, ja nie wiem, jak dokładnie ten koncert będzie przebiegał, bo tych informacji nie mamy, no to wiesz.
0: A takie... co to znaczy mocniejszy koncert jazzowy?
1: Nie klasyczny jazz.
0: Okej. Okay. Mm-hmm.
1: Tylko taki bardziej może funkujący.
0: Dla koneserów.
1: Jazz. Nie dla koneserów. No, muzyka jest dla wszystkich, a nie dla koneserów.
0: A dla tych, co znają nuty, czy dla tych, co nie znają?
1: Dla takich soulowych, może bardziej takich. No, nie mówię o koncertach jazzowych w znaczeniu takim, że siadasz na krześle i słuchasz, jak ktoś trąbi w trąbę przez godzinę i swoją wirtuozerię przedstawia, tylko bardziej taki hip-hopowy koncert jazzowy.
0: O, dobrze.
1: W takim podejściu. Nie wiem, nie jestem chyba dobry w opisywaniu muzyki. Jeżeli ktoś zrozumiał, o co mi chodzi, to bardzo się cieszę, ale do czego dążę, no to tam krzyki jakieś wow, yo, oh, amen się pojawiają. I to dosyć często.
0: To prawda. I tutaj Filip Żółtowski właśnie kwartet łączy tradycję jazzu z nowoczesnymi brzmieniami elektroniki, hip-hopu i muzyki.
1: Więc wszystko się zgadza.
0: Tak, wszystko się zgadza. 7148 to numer, pod który wysyłacie SMS-y o treści afera. Podajcie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie.
1: W jakiej wiadomości nie stawiać kropki? Bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kropki, no to może wymyślicie coś, gdzie tej kropki właśnie nie można postawić albo nie wypada postawić.
0: Wejściówka podwójna do rozdania, także zabieracie kogoś ze sobą w czwartek o godzinie 19.
1: Tak, w dwóch progach... 7148 to numer. 7148 numer SMS. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. Do 10 czekamy. Zapraszamy was bardzo serdecznie.
0: A na koncercie można będzie powiedzieć: nie przeszkadzaj mi, bo tańczę.
1: Tak jak teraz na antenie.

0: Nie przeszkadzaliśmy w tańcu, moi drodzy. No i teraz też nie będziemy przeszkadzać w kolejnym punkcie programu, bo przenosimy się na Zanzibar o godzinie 8:30. I pytanie do ciebie, czy ty na antenie byłbyś nam w stanie powiedzieć jakąś taką swoją najprywatniejszą rzecz?
1: A najprywatniejszą?
0: No dobrze, zmieńmy ten poziom, jak już tak.
1: Prywaty
0: tak.
1: Trochę sprzedaję, mam wrażenie tutaj.
0: Prywata numer jeden, bardzo proszę.
1: Numer jeden? Nie wiem, stary, żeśmy teraz, ja będę musiał myśleć nad tym długo.
0: O, ja myślenie to trudne.
1: Trudne, bardzo. No słuchaj, prywata, no zadaj mi jakieś konkretne pytanie, to ci odpowiem bardzo chętnie.
0: Ja tak... czy ja dziennikarzem jestem, żeby pytania zadawać?
1: No nie, właśnie, kurczę.
0: Ja zapowiadam piosenki w radiu.
1: Ale nie znasz się przecież na piosenkach, na opisywaniu piosenek, tak powiedziałeś.
0: Maleno, to teraz.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

Cześć, tu Maneno i Ewa Chylak we wrześniu. Wspomnienia z Zanzibaru, tym razem dzisiaj trochę osobiste. Husband's wife, żona swojego męża. Nungwi, wieczór. Słynny bar na plaży, bar Utolo. Wraki katamaranów i dłubanych czułen służą jako stoliki i siedzenia. Kilka plecionych, sizalowych włókien kanap, parę starych hamaków. Wszystko drapie w gołe plecy. Płoną spokojnie na jasnym piasku niewielkie ogniska, przy których siedzą popijające piwa Safari, ciut mocniejsze, i Kilimandżaru, ciut słabsze, okoliczni turyści. Stali bywalcy, czyli moi rezydenci i ich znajomi, mieszkańcy Nungwi, gromadzą się wzdłuż baru. Gra dobra muzyka, reggae, a potem świetnie zmiksowane jazzowe, nostalgiczne standardy. Niebo w Nowiu. Ocean szaleje. W czasie przypływu nabiera dużo wody i wali falami. W czasie odpływu znika daleko, pozwalając zanzibarskim kobietom zbierać owoce morza. Przyjeżdżam na Zanzibar od 2 lat, ale ani razu nie udało mi się wyjść samej, niezależnej i niezwiązanej do Cholo. Dopiero teraz. Biorę od barmana Kilimandżaru, ściskam szyjkę, uśmiecham się do troskliwych przyjaciół, którzy zaczynają mnie powoli przedstawiać lokalsom. Początkowo siadam razem z nimi, gadam sobie. Pytam, dopytuję, krótko głaszczę ramię dziewczyny, która opowiada mi o swoich przeżyciach na wyspie. A potem wyjmuję z torby tytoń i bibułki, które skleiły się od wilgotnego powietrza. Palcami w pierścionkach próbuję je odkleić, ale to nie będzie pierwszy skręt tego dnia, więc czuję lekki i przyjemny opór materii. Podchodzi do mnie człowiek, długowłosy blondyn, ogorzały, wybrużdżony, mocny jak cholera. Znam go z widzenia, łowi z turystami wielkie ryby na otwartym morzu. Mieszka we wsi od 8 lat. Pochodzi z RPA. Pomaga mi z bibułkami. Dziękuję. O coś pyta. Odpowiadam. I ja pytam o najlepsze miejsce do zobaczenia w RPA, dokąd przecież chcemy się wybrać. Cape Town, mówi bez wahania. Dziękuję. I on idzie dalej. Palę tytoń, podsłuchuję, łykam kili. Po chwili chcę się oprzeć i wygodnie rozłożyć, żeby popatrzeć na gwiazdy, ale tu, gdzie siedzę, nie ma oparcia. Biorę butelkę, tytoń i kangę, moją Zansi chustę. Szepczę Gosi do ucha, że znikam, tylko idę się na chwilę pokapić w niebo. Znajduję ciche miejsce na dziobie jednej z barowych łodzi. Leżę. Gwiazdy migoczą, jest ciepło. Przychodzi ogorzały i siada obok mnie. Nie pyta, czy może, ale nie mam nic przeciwko. Niech sobie siada, z tym, że ja już nie mogę leżeć. Dźwigam się na łokciach, nic nie mówię, skręcam tytoń, patrzę na niego, jakby to powiedzieć, figlarnie. No i jak tam zaczyna? Cool, sylabizuje. Jak długo tu jesteś? Uśmiecham się i zeznaję. 1,5 miesiąca. Trochę się rozgaduję o tym, że przyjechałam 1 września, że trafiłam na Ramadan, że to było niezwykle interesujący czas. Dużo zobaczyłam, dużo zrozumiałam. Gawędzę słodko. Nieźle on na to, więc dodaję. No nieźle. Zwłaszcza, że posiedzę tu jeszcze z rok albo 2. Widzę, jak nabiera ciekawości, jak unosi jasne brwi i pyta: o, naprawdę? Świetnie, a co chcesz tutaj robić? No i następuje pełna dramatyzmu chwila, która sprawia, że pękam ze śmiechu, bo klepię szczerze słowa: no wiesz, jestem po prostu żoną swojego męża i na razie zajmuję się odwożeniem i przywożeniem dzieci ze szkoły w Stone Town. Poza tym chyba zamierzam coś tam pisać, na przykład bloga, a teraz mam 2 wolne doby od dłuższego czasu i jestem nieskończenie szczęśliwa. Po czym mija godzina lub 2, jemu pewnie głupio jest się wycofać, jest szarmancki, więc siedzi ciągle ze mną na dziobie, palimy, gadamy, w końcu mam dużo do powiedzenia. Poza tym on też chętnie mówi, dzielimy się różnymi spostrzeżeniami na temat roślin, tak dzikich i tropikalnych, jak i hodowlanych, pochodzących z krajów północnych. Ja mu o agreście, on mi o chili. Zagaduje go krzyż południa na niebie, a on obiecuje, że pokaże mi go kiedyś.
Podobno najlepiej jest widoczny w marcu lub w kwietniu, bo teraz jest zbyt nisko. Kupujemy nowe piwo, podchodzą do nas jego znajomi i moi znajomi, aż wreszcie zaczynam panikować, bo robi się coraz później i chyba już dłużej nie chcę gadać bezowocnie, więc zbieram się, ściskam mu gorąco dłoń, see you soon oraz take care i idę do domu na kolację z Gosią i Kazikiem pod ramię. Czuję się wspaniale. Po wspaniałym wieczorze w Czolo Bar w Nungui. Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20:00 w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezu, jak bardzo chciałam to powiedzieć.
5: Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć.
4: Bo ojciec od lat mi wisi.
6: Spektakl Martwy Ojciec.
4: Od lat mi wisi.
6: 19 i 20 września.
4: Jak kamień u szyi.
6: Szczegółów szukaj w sieci.
4: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
7: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
8: Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Osobiste historie już za nami, ale przed nami myślę, że też takie mogą się znaleźć, bo na liście aferowych nowości to już twój Dawid i jego 80 dni.
1: Tak, moi drodzy, to najnowszy singiel, który trafił do nas, no i my prezentujemy go wam na ficie Serca Bicze się znalazły.

0: 80 dni dookoła świata można by przejechać. Tak samo, jeżeli jesteście dosyć szybcy, to prawdopodobnie w nieco mniej niż 80 dni, bo kilka sekund możecie trafić za kraty albo dostać mandat, jeżeli przekraczacie prędkość albo organizujecie nielegalne wyścigi. Ja nie rozeznałem się w prawie drogowym, co dokładnie grozi za uorganizowanie nielegalnych wyścigów.
1: Albo za występowanie w nich.
0: Albo za występowanie w nielegalnych wyścigach, moi drodzy. Ale na pewno za to jakaś kara jest.
1: To na pewno i bardzo szybko takie można dostać, tak samo jak za przekroczenie prędkości. Chociażby, no właśnie, z Łodzi czytamy chyba wiadomość, tak?
0: Tak, moi drodzy, bo przenosimy się do Łodzi właśnie. No jeżeli myślicie sobie o Łodzi, myślicie sobie, że były tam organizowane nielegalne wyścigi i policja przyjechała na te nielegalne wyścigi, no to...
1: Wygrali?
0: Myślę, że w tym zestawieniu akurat by wygrali, ale też niespodziewanym chyba w tej całej sytuacji najbardziej jest to, że policjanci nie wpadli na te nielegalne wyścigi samochodem, a helikopterem. I myślę, że z tego powodu, jakby się ścigali z tymi samochodami, to mogliby na pierwszym miejscu skończyć. 139 mandatów zostało wystawionych właśnie w takim zgromadzeniu.
1: O łącznej wartości ponad 150 tysięcy złotych. 5 samochodów zostało zatrzymanych. Tu z kolei o łącznej wartości 780 tysięcy złotych. No to fajne furki, faktycznie.
0: Jeżeli chodzi o więcej szczegółów, no to oprócz tych 139 mandatów, to do policjanci zatrzymali 5 kierowców, skierowali 9 wniosków do sądu, zebrali 2 prawa jazdy, zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych, wylegitymowali 288 osób. Dużo to było pracy, więc ja nie dziwię się, że oni helikopterem musieli na to miejsce przylecieć.
1: Na pewno, jeśli by się ścigali w górę, to by wygrali też.
0: Myślę, że jakby się ścigali w przód, to też mogliby wygrać.
1: Mogliby faktycznie, z lekkim opóźnieniem, zanim wystartują, ale raczej by wygrali.
0: No to pamiętajcie, nie organizujcie wyścigów nielegalnych.
1: Chociaż tak zerkam na naszą antenę, co dalej puszczamy, no i ona trochę jakby jednak przekonuje do tych wyścigów.
0: Nie, to nie przekonuje do wyścigów, tylko do pracy taksówkarskiej, bo to projekt Łona Konieczny Krupa, a jeżeli chcecie się pościgać? No, no na przykład Tor Poznań jest dostępny.
2: Noc. Czekałeś, aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim. Żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń. Na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś. Albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić?

być jakiś, nie wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawi. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

powinny zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Marcel Kujawa jest już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam ponownie.
0: Czy ty na grzyby się już wybrałeś w tym sezonie?
1: O, jeszcze nie, jeszcze mi to nie było dane. Nie wiem, czy się w sumie wybiorę. Ja tak zawsze z rodzicami jeździłem, teraz już różnie to wygląda.
2: To musisz wrócić do domu, do rodziców i pojechać z rodzicami.
1: Ale ja mieszkam z rodzicami w domu.
2: A.
1: Tak się składa, ale już jakoś nie, że jak byłem młodszy, to częściej jeździłem.
2: No, no to teraz musisz wrócić do domu
1: muszę wrócić
2: dzisiaj
1: do przeszłości. Do przeszłości muszę wrócić, o.
2: No to jest na grzyby.
0: Najważniejsze, no grzyby, no jak to zawiodłeś mnie teraz bardzo.
1: No ale ja lubię, jak byłem mały, zbierać grzyby.
0: Teraz no, ale jakoś, teraz tak starszy, jesteś starszy i co nie lubisz, to ci się nie podoba.
1: Starszy, nie wiem. Nie wiem,
2: jeszcze dorośniesz do tego momentu, w którym to do ciebie wróci. Tak, ja tak, tak jestem
1: przekonany. Oby tak było.
0: Nie zawiedziesz mnie na pewno w serwisie informacyjnym. To już 3 minuty do 9.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Strona czynna krytykuje magistrat za wydatki związane z promocją Poznania w czasie festiwalu Bittersweet. Z dokumentów opublikowanych przez ugrupowanie wynika, że 200 tysięcy złotych przeznaczono na promowanie poprzez grę komputerową. Gra jest nieskomplikowaną, krótką, dwuwymiarową rozgrywką. Urzędnicy twierdzą, że są zadowoleni z końcowego produktu, a koszta są uzasadnione. Zdaniem strony czynnej to ukryty zwrot kosztów, które organizator festiwalu poniósł za dzierżawę Cytadeli.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Przebudowa ulicy Biskupińskiej się przedłuży. To z powodu odnalezienia w czasie prac dwóch masowych grobów, w których pochowano 55 niemieckich żołnierzy. Roboty zostały przerwane po to, by specjaliści z pracowni badań historycznych i archeologicznych Pomost mogli zbadać szczątki. Prace już ruszyły ponownie, ale muszą odbywać się przy szczególnej ostrożności. Póki co ułożono nowy kanał deszczowy, otworzono też konstrukcję jezdni. Przebudowa potrwa co najmniej do połowy października, choć termin ten może ulec zmianie. Lasy Państwowe ruszają z akcją Las do Góry Nogami. W jej ramach leśnicy z całej Polski zapraszają na wieczorne spacery i prelekcje poświęcone nietoperzom. Są to jedyne ssaki latające. Wiele gatunków jest obecnie zagrożonych wyginięciem. O tym, jakie działania podejmują nadleśnictwa w celu ich ochrony, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
4: Wywieszanie budek dla nietoperzy i takie działania chociażby w nadleśnictwie Grodzickim na terenie poznańskiej dyrekcji w ostatnim czasie były podejmowane, gdzie takie schrony dla nietoperzy zostały przez leśników rozwieszone na ambonach myśliwskich, czy też tworzymy ścieżki i szlaki z tablicami informacyjno-edukacyjnymi.
1: Szczegóły i miejsca spotkań w ramach akcji Las do Góry Nogami można znaleźć na stronie Lasów Państwowych.
3: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Politechnika Poznańska zacieśnia współpracę z Eneą. Strony podpisały porozumienie, które zakłada wspólne działanie w obszarze badań, wykorzystania nowoczesnych technologii, rozwoju kompetencji oraz wdrażania innowacji.
5: Będziemy realizować bardzo ważny projekt optymalizacyjny z firmą Enea i jeszcze z jedną firmą wspomagającą ten proces. To będzie bardzo ważny element takiej współpracy z gospodarką i ma być on ekstrapolowany na jeszcze inne instytucje.
1: Mówił rektor Politechniki Poznańskiej profesor Teofil Jesionowski. Dokument ustanawia też współpracę w zakresie komputera kwantowego, który znajduje się na uczelni. Oprócz tego Politechnika wraz z spółką będą promowały naukę. Efekty tego mają być widoczne w czasie Nocy Naukowców, która odbędzie się 25 września na Politechnice. I to już wszystko w tym serwisie. Na ostatni dziś zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Godzina 9 na zegarku wybiła, córy na naszej antenie już się powoli rozkręcają. Nie wiem, czy tak to miało być, ale może

Ja nie wiem. O, ja nie wiem, czy się szanowny pan kolega nie obrazi, ale Mikołaj Pluciński realizuje program. O, i teraz ją mamy. 3 minuty po godzinie 9, moi drodzy.

0: No troszkę spóźniona, ale czasami tak bywa. Ktoś błąd może popełnić i my za to nikogo karać nie będziemy.
1: No tak akurat też sobie może zrobić drzemkę przecież.
0: No to prawda, to może ona zaspała po prostu.
1: No właśnie.
0: Tak. 15 dzień września, to wtorek, moi drodzy. 3 dni do weekendu nam zostały.
1: Nikodem Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. To oni obchodzą imieniny dzisiaj.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Dzień majonezu danej firmy, Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań i Dzień Olewania Systemu. To w kalendarzu, a za chwilę informacje z Poznania. Dokąd

0: Nie jestem pewien, gdzie dzisiaj jeszcze pójdziemy, no ale zaczynamy przegląd wydarzeń z Poznania i okolic. No i właśnie, zaglądamy już we wrześniu do października. Październik ponownie stanie się miesiącem poznańskich seniorów i seniorek.
1: Tak, moi drodzy, ponieważ Centrum Inicjatyw Senioralnych po raz, uwaga, uwaga, 16 zaprasza do udziału w jesiennych wydarzeniach przygotowanych specjalnie dla starszych mieszkańców Poznania. Tam wiele miejsc, wiele inicjatyw, wiele wydarzeń przeznaczonych, stworzonych bardziej z myślą o najstarszych mieszkankach i mieszkańcach miasta. Senioralni to idealny moment, żeby tę różnorodność właśnie wydarzeń, miejsc i inicjatyw pokazać.
0: Inauguracja tegorocznego cyklu Senioralni Poznań odbędzie się 26 września, czyli jeszcze w tym miesiącu o godzinie 12 na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Seniorom symbolicznie zostaną przekazane klucze do bram miasta. W programie znalazło się także wręczenie wyróżnień oraz nagrody. Na przykład najlepszy przyjaciel seniorów. W części artystycznej odbędzie się koncert pojedynek tenorów z udziałem artystów z Polski, jak i Lwowa.
1: No to na taki pojedynek tenorów to warto się akurat wybrać. Moi drodzy, to wszystko do 31 dnia października. Wydarzenia we współpracy z uniwersytetami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, no i prywatnymi miejscówkami. Łącznie zostało przygotowanych blisko 200 spotkań, uwaga, kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych, sportowych i zdrowotnych. Dodatkowo do tego wszystkiego jeszcze pojawią się zniżki, bo seniorzy w październiku będą mogli z takich zniżek na ulgi i zniżek i ulg na usługi i badania korzystać, więc warto, no i targi Viva Seniorzy również się znalazły. 15 targi na Międzynarodowych Targach Poznańskich od 9 do 10 dnia października.
0: Tak, i taką strefę zdrowia też będzie można spotkać, no i się badać właśnie. A my przechodzimy do innego wydarzenia, które również w październiku, tam konkurs Wieniawskiego właśnie w Poznaniu. Od 8 października rozpocznie się 17 Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Otworzy go koncert inauguracyjny, a dzień później rozpoczną się przesłuchania.
1: Tak, warto się na takie coś wybrać, w szczególności jeżeli jesteście fanami muzyki klasycznej. Jak nie jesteście fanami muzyki klasycznej, to wydaje mi się, że także tak warto się wybrać i posłuchać muzyki pięknej. Moi drodzy, jakoś niedługo bilety, 8 dzień października to konkurs. No dodatkowo do Warszawy też będzie można się przejechać na trzeci koncert laureatów, to 25 dzień października.
0: No właśnie, to dla osób, którzy są związane z kulturą, tą wysoką, myślę, jeśli jesteście...
1: Nie, no nie
0: też...
1: dzielmy kultury na wysoką i niską, no, bez przesady.
0: Zgadzam się również w sumie z tym, no ale jeśli takimi osobami kulturalnymi nie jesteście, to śmiecicie. Śmiecicie między innymi Wartę i Cebinę, no a takie sprzątanie może uchronić od śmieci właśnie nasze środowisko. Gaśnica, walizka i szampon to poznaniacy wyrzucili do Warty. SOS dla wody niech będzie wolna od śmieci. Tak brzmi hasło tegorocznej edycji akcji Sprzątania Świata. Czysty Poznań ma leżeć w interesie jego mieszkańców. Organizatorzy apelują o wspólne podjęcie działań.
1: Tak, moi drodzy, więc jeżeli wam się nudzi na przykład, no to możecie sobie wyjść w jakiekolwiek miejsce miasta Poznania, no i pomóc w sprzątaniu właśnie. Wolontariusze, którzy sprzątali Wartę, zebrali podczas godzinnej akcji 508 kg odpadów.
0: To sporo.
1: To jest bardzo dużo kilogramów odpadów, chociaż śmieci jest coraz mniej, jak się okazuje. Jest to sukces. No, nadal pozostaje dużo do pracy, ale idziemy chyba w dobrym kierunku. Ta tendencja dbania o środowisko jest wzrostowa. No i tak również wypowiada się ekspert do spraw środowiska Konrad Nowakowski. A propos tych przedmiotów, o których wspominaliśmy, no to tam znalazły się głównie szklane i plastikowe butelki, opakowania po produktach spożywczych i ubrania. Również oprócz tego znaczną część odpadów stanowiły zużyte odpady budowlane. A z tych najbardziej zaskakujących, no to tak, gaśnica, znak drogowy, szampon do włosów czy walizki. Więc to ciekawe znaleziska.
0: Z kolei największe zanieczyszczenie powodują baterie i sprzęt elektroniczny. Substancje chemiczne zawarte w bateriach i akumulatorach kumulują się w organizmach żywych i w środowisku, w którym żyjemy. Ponadto bakterie, jeśli zostaną wyrzucone do odpadów zmieszanych, mogą wywołać samozapłon, wyjaśnia dalej ekspert.
1: No tak, a jeżeli wyrzucacie takie niebezpieczne rzeczy, które potem do środowiska przenikają, no to wraca do wody i potem do naszych kranów, więc również do was. Nie można tak robić.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Aferanek.

0: Obudziliśmy się chyba już wszyscy, co?
1: Tak po godzinie 9 to warto by było 21 minut. No i z taką muzą dodatkowo myślę, że też by się to wszystkim udało. Jeżeli za mało wam energii, moi drodzy, no to my przychodzimy z kolejną dawką na liście aferowych nowości. Rock, funk i garażowy blues, to wszystko się łączy.
0: BNDK właśnie, czyli lista na aferowych nowości z utworem Klub.

0: No i tak będziecie mogli rozgrać cały klub, moi drodzy, już w najbliższy czwartek w dwóch progach właśnie. Jeżeli chcecie, żeby gruzł grów, nie gruz, grów was poniósł, no to zapraszamy na kwartet Filipa Żółtkowskiego.
1: Właśnie o godzinie 19 w klubie Dwa Progi wystarczy wysłać SMS na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie, w jakiej wiadomości nie stawiać kropki i dlaczego, a to z racji Międzynarodowego Dnia Kropki właśnie.
0: Tak, więc my tak w drugą stronę, żeby tej kropki... Nie postawić. Jeżeli wymyślicie taką wiadomość, to do 10 czekamy na nie. 7148 to numer, złotówka i 23 grosze to koszt takiego SMS-a. Zapraszamy was bardzo serdecznie.
1: Tym bardziej, że wyjściówka jest podwójna, także zabrać kogoś ze sobą możecie.

0: 9.30. Zaglądamy do mózgu afera, dokładnie Marta Sybilia nas tam zabiera. Dzisiaj będzie o zaburzeniach odżywiania.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9.30. Dzisiaj będziemy mówić o zaburzeniach odżywiania. Czym one są? Przez psychologię są one definiowane jako grupa zaburzeń psychicznych, które charakteryzują się nieprawidłowymi zachowaniami żywieniowymi oraz wzorcami sposobu odżywiania się. Cechują się one jedną z najwyższych śmiertelności wśród zaburzeń psychicznych. Jedną z pierwszych rzeczy, które można zaobserwować w przypadku takiej choroby, to to, że osoba chora nie czuje się dobrze w swoim ciele oraz zatraca rolę pożywienia jako podstawową i niezbędną do zachowania zdrowia i życia. Jednymi z najczęstszych objawów w przypadku takiej choroby są takie zachowania jak ogólne ograniczenie ilości pożywienia, proponowanie wymiotów, ukrywanie sylwetki, nagłe zmiany nastroju i obniżone samopoczucie, problemy z trawieniem, zanik miesiączki, uczucie przyspieszonego bicia serca czy zawroty głowy. Historia zaburzeń odżywiania i ich obserwacji jest długa, ale w ostatnim stuleciu zanotowano wyraźny wzrost zachorowań, szczególnie u osób w wieku nastoletnim i wczesnej dorosłości. Nawet 70 milionów osób na całym świecie żyje z zaburzeniami odżywiania. Są czynniki, które mogą wpłynąć na rozwinięcie się takiej choroby. Zewnętrznie mogą mieć znaczenie na przykład poczucie niedostosowania społecznego, przykre wydarzenia z przeszłości, przemoc psychiczna czy fizyczna oraz nieadekwatne wymagania ze strony najbliższych. Z kolei wewnątrz wpływ mają często wynikające ze stanu psychicznego osoby chorej takie stany jak chwiejna samoocena, niepewność siebie, skłonność do tłumienia emocji czy własny perfekcjonizm. Zaburzenia odżywiania niejedno mają imię. Relacja każdej osoby chorej z jedzeniem będzie trochę inna. Jednak możemy posłużyć się pewną klasyfikacją w celu próby zrozumienia ich lepiej. Anoreksja będzie polegała na podejmowaniu licznych celowych działań prowadzących do utraty masy ciała i lub podtrzymania małej masy ciała przez pacjenta. Przy czym masa ciała wynosi co najmniej 15% poniżej oczekiwanej normy dla wieku i wzrostu. Chciałam też wyróżnić fakt, że jest ona około 10 razy częstsza u kobiet. Z kolei bulimia objawia się poprzez koncentrację życia wokół jedzenia, z jednoczesnymi próbami kontrolowania masy ciała, z okresowo występującymi niekontrolowanymi napadami tzw. żarłoczności, kompulsywnego objadania się, po których pacjent podejmuje szereg czynności przeciwdziałającym skutkom przyjętego w nadmiernych ilościach pokarmu. Jeśli chodzi o te mniej częste zaburzenia, to możemy wymienić na przykład łaknienie spaczone, czyli kompulsywne jedzenie rzeczy niejadalnych, takich jak ziemia, kreda czy papier. Inną formą takich zaburzeń może być też pregoreksja, czyli obsesyjna kontrola wagi, czy też restrykcje jedzeniowe, specyficznie w okresie ciąży lub około okresu ciąży, łączące się z nieakceptacją swojego obrazu ciała w tym okresie. W kulturze fitnessowej częsta jest też bigoreksja, czyli poczucie, że ciało jest jeszcze za mało umięśnione, mimo obiektywnie dużej masy mięśniowej. W dzisiejszych czasach mamy też dostęp do dużych ilości niezdrowego jedzenia i ważne jest, aby szukać zdrowszych alternatyw, lecz gdy chęć ta przyjmie obsesyjną formę, gdzie jesteśmy w stanie spożywać tylko tak zwane czyste, zdrowe jedzenie, co prowadzi nas do nadmiernej restrykcji oraz lęku, wtedy mamy do czynienia z ortoreksją. Rzeczą, którą warto powiedzieć, to to, że u osób z takimi zaburzeniami Często obserwujemy zmiany w strukturach mózgu, które mogą wpływać na regulację głodu i sytości. Są to zmiany, które są wynikiem zarówno niedożywienia, jak i samych chorób. Na początku możemy wspomnieć o zmianie w obrębie całego układu limbicznego, co wpływa na przetwarzanie emocji związanych z jedzeniem. Obserwuje się też różnice w podskórzu, co będzie miało bezpośredni wpływ na odczuwanie głodu i sytości. Zmiany też możemy dostrzec w korze przedczołowej, co z kolei przełoży się na trudności w ogólnej kontroli impulsów i podejmowaniu decyzji żywieniowych. Mogą być one widoczne również w ciele migdałowatym, które wpływa na odczucie lęku takiej osoby. Możliwe są też zaburzenia pamięci, które są efektem zmian w hipokampie. W końcu też warto wspomnieć o zmianach w ramach całego ośrodkowego układu nerwowego, których efektem będą problemy z koncentracją, zmiany nastroju, takie jak depresja czy lęk, oraz zaburzenia snu i problemy z koordynacją ruchową. Zaburzenia możemy też obserwować w funkcjonowaniu kluczowych hormonów, takich jak leptyna, hormon sytości, czy grelina, hormon głodu. Ale też pojawiające się przy objadaniu i bulimii zaburzenia insuliny, które przyczyniają się do wahania poziomu cukru, co również wpływa na nastrój i apetyt. Często też mamy do czynienia z podwyższonym poziomem kortyzolu, który pojawia się w wyniku przewlekłego stresu, a on przyczynia się do zwiększonego apetytu oraz gromadzenia więcej tkanki tłuszczowej. Czyli możemy powiedzieć, że zmiany, jakie wnoszą takie zaburzenia, odnoszą się do funkcjonowania całego ciała, w czego skutku ich konsekwencje dotkną każdej fasady życia takiej osoby. W przypadku anoreksji i bulimii w celu leczenia poleca się psychoterapię połączoną z psychoedukacją, zarówno indywidualnie, jak i grupowo, w zależności od przypadku. Czasami też po ocenie aktualnej sytuacji rodziny pacjenta wskazane jest też podjęcie systemowej terapii rodzinnej, a w niektórych przypadkach, szczególnie przy współwystępowaniu innych zaburzeń, przypisanie odpowiedniego wsparcia farmakologicznego. To już wszystko na dzisiaj. Mówiła do Was Marta Sibila. Zapraszam na sociale Mózg Afery na Instagramie i słyszymy się ponownie w przyszłym tygodniu.
2: Skwierczy Ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: A my przechodzimy z kolejną ciekawą mapą, tym razem już nie pogodową, ale dla wielu może taka być pogodna, o, może w ten sposób. W Poznaniu, jak się okazuje, były kręcone takie filmy jak chociażby Ogniem i Mieczem.
1: Kto by się spodziewał?
0: Co, nie? W 1999 roku. No i co tam jeszcze?
1: Moi drodzy, bo my sobie znaleźliśmy mapkę, o tym nie powiedzieliśmy, w której przedstawione są lokalizacje, no, na pewno nie każdego, ale dużej części filmów, które były kręcone w ogóle gdziekolwiek. No i spoglądając sobie na przykład na Polskę, no to oprócz takiego poznańskiego Ogniem i Mieczem, no to dużo filmów dokumentalnych, albo taki film jak na przykład Poznań 56, jak Kroll, jak Proof of Life, na przykład też się znalazł, chociaż ja po angielsku mam tutaj napisane wszystko, więc Dowód Życia, o, tak się po polsku...
0: To taki międzynarodowy,
1: nazywa.
0: Jesteś international.
1: Tak, ja potrafię niektóre słowa w języku angielskim na przykład wypowiedzieć. I to bardzo ciekawa to jest mapa, bo okazuje się, że Polska jest trochę takim pominiętym miejscem, jeżeli chodzi o kręcenie filmów.
0: To prawda, trochę pustka tutaj się znajduje, jeśli patrząc na całą mapę Europy, no w Niemczech, w Czechach nawet dużo tych filmów faktycznie powstaje. No i wiadomo, Wielka Brytania, to też jest ich sporo. O, no i w Paryżu, tam to jest zagęszczenie dopiero.
1: No tak, a patrząc na nasz kraj jeszcze, no to chyba najwięcej jakichkolwiek filmów powstało oczywiście w Łodzi. To rzecz jedna, druga rzecz to w Warszawie, no i na południu naszego kraju. Tam przy terenach górskich. Tutaj jest dodatkowo takie zalesienie filmowe.
0: No i Kraków
1: powiedzieć.
0: Też stoi dobrze.
1: Tak? Mm-hmm. A co było w Krakowie w takim razie?
0: No już zerkam w takim razie.
1: Lista Schindlera, pianista.
0: O, no
1: na
0: to
1: przykład.
0: Tak. To
1: no, mogliśmy się tego spodziewać w sumie. Bardzo ciekawa rzecz. Możecie sobie znaleźć w internecie i poszukać, jakie filmy, gdzie były tworzone. Dobra, to wybieramy sobie teraz jedno miejsce na mapie, zupełnie losowe, i mówimy, jakie to jest miejsce i jaki to jest film.
0: Dobra.
1: Bardzo proszę, zaczynasz.
0: Łańsk. Stawka większa niż życie, proszę bardzo.
1: O, to ja na przykład
0: A
1: jestem...
0: to serial.
1: To ja na przykład jestem w Bonn w Stanach Zjednoczonych, no i tam Forrest Gump był kręcony.
0: A ty aż tak poleciałeś
1: ja
0: sobie.
1: Aż tak poleciałem.
0: I Forresta Gumpa znalazłeś.
1: Tak trafiłem.
0: No to czekaj, ja też
1: tak
0: muszę coś znaleźć. Chwileczkę, bo to chwilę zajmuje, tak?
1: Krótki film o zabijaniu na przykład w Siedlcach był kręcony.
0: Ja tak chciałem coś z Bollywood, ale nic nie znam, wiesz? Tak patrzę na te Indie i tam...
1: A wiesz, co było w Sandomierzu kręcone?
0: No tak, ojciec Mateusz.
1: No właśnie. Bardzo ciekawa rzecz, jak wam się nudzi, to zapraszamy serdecznie. Kolejną mapą, o której możemy w sumie powiedzieć, jest mapa stacji radiowych. Też jest taki wielki glob, w którym to możecie sobie najechać, sprawdzić, jak brzmi stacja, jakaś wybrana stacja radiowa.
0: A to prawda,
1: w danym
0: z całego świata.
1: Świecie.
0: To jest świetne.
1: Tak, internetowo oczywiście, więc nas też prawdopodobnie moglibyście tam znaleźć, jakbyście się bardzo postarali. No, możecie nam napisać afaranek@afera.com.pl, czy wam się udało. No i trzymamy za was kciuki.
0: Trzymamy.
1: Można powiedzieć.

0: Moi drodzy, no poza anteną mamy czasami bardzo ciekawe rozmowy i przed chwilą jedna z rozmów zakończyła się takim oto statementem od mojego kolegi współprowadzącego. No, weź tam wpisz Łoś, Warszawa, wklep tam.
1: Parę takich z ulicy Wiejskiej właśnie wyszło Kamilowi. A my o innym, my nawet nie w zeszłym tygodniu, ale jeszcze wcześniej z Basią, z serwisantką rozmawialiśmy o tym, że takie Łosie wychodzą na ulicę w Wielkopolsce. Basia była tym faktem bardzo zaskoczona.
0: Ja też.
1: Ty też byłeś, ja nie byłem z kolei, ponieważ w powiecie toruńskim, z którego pochodzę, takich łosi na ulicach jest sporo. No i dzień później, jak sobie wracałem, to faktycznie taki stał na ulicy. Myślałem, że to jest ta atrakcja dożynkowa, ale nie. Faktycznie stał sobie łoś. Takie zdjęcie też ci chyba zresztą pokazywałem. No a taki łoś, no nie Emil chyba, ale właśnie Emil wparował na tory w Warszawie. Chwilę poleżał, no i sparaliżował pociągi w stolicy.
0: Tak, moi drodzy, bo to nie na takie po prostu tory gdzieś w okolicy miasta Warszawa, tylko on na Warszawę Centralną wbiegł.
1: Od razu, a co?
0: Tak, no bo pewnie się spieszył na pociąg do Poznania, chciał wrócić jakoś. No i biegł po tych torach, no w sensie, nie wiem, czy można nazwać to biegiem, on...
1: Galopował może, tak się może mówi?
0: O, to może też opiszmy, jak wygląda Warszawa Centralna. Warszawa Centralna, moi drodzy, jest... perony są pod ziemią, więc ten łoś musiał przebiec tunel, wejść tym tunelem na dworzec i pomykał sobie tym tunelem, bo to nie jest bieg, to nie jest galop, tylko on sobie tak, o, pomyka. I za nim biegną ludzie, ratownicy, którzy próbują, nie wiem, go wygonić, albo próbują pokazać ludziom, żeby nie wchodzili
1: nie
0: na tory
1: do łosia. Szczerze mówiąc, ale zablokował
0: nie
1: faktycznie peron trzeci i czwarty. Na szczęście łosiowi nic się nie stało. Został zabezpieczony. To w ogóle miało miejsce w niedzielę 13 września w godzinach wieczornych. No a taki właśnie Emil...
0: Może skończył oglądać US Open i stwierdził, że musi pójść się przebiec.
1: Jakoś rozbiegać te całe emocje. Jak się okazuje, o Emilu słyszeliśmy już nieraz. On dotarł do około 60 miejscowości w 4 krajach, dokładnie w Polsce, w Czechach, w Słowacji i w Austrii. A w dworcu na Warszawie Centralnej znalazł się, podobno przybył z Puszczy Kampinoskiej.
0: O! No i tak daleko mógł dobiec i sobie jeszcze, chyba że pociągiem przyjechał.
1: Może sobie gdzieś tam na dworcu zachodnim wysiadł po prostu.
0: To prawda, i pomyliło mu się, musiał na centralny dobiec. Moi drodzy, ratownictwo medyczne łosia goniło, straż ochrony kolei łosia goniła, policja łosia goniła po tym dworcu. Zastanawiam się, kto się później dołączył. No, na filmie to wygląda na razie, że to tyle osób by było.
1: No policja zabezpieczyła łosia i nic Emilowi się na szczęście nie stało. Na naszej antenie nie łoś, ale kret. Dokładnie jak Kret, która dzieli przez dwa. A na ficie Robert Cichy.
0: To lista nowości.

0: No i moi drodzy, Łoś co prawda do nas żaden nie przyszedł, ale Marcel jest.
1: Witam po raz czwarty.
0: Kujawa.
1: Witam.
0: Z serwisem informacyjnym. Widziałeś kiedyś Łosia na żywo?
1: Nie, nie miałem tej okazji.
2: Za mało na grzyby chodzisz.
1: No, to chyba to.
0: Ja na grzybach byłem. I też Łosia nie widziałem.
2: Nie widziałeś Łosia?
0: Nie widziałem Łosia.
2: Ja...
0: Nie wiem, czy w zoo są Łosie. Są w zoo Łosie? Chyba są w zoo Łosie.
1: Nie mam pojęcia. Nie wiem. Chyba wątpię raczej, ale być może gdzieś tam.
0: W jakimś zoo pewnie są.
1: Są gdzieś tam.
0: No. A ja byłem w minimum dwóch zach. Więc bardzo możliwe, że Łosia też widziałem.
2: Dobrze, że angielski umiesz, powiem ci.
0: Tak? Mhm. A co było to po angielsku?
2: Znaczy nie, że tam nie trzeba odmieniać. No, i wszystko gra.
0: A, bo nie, ja nie mam żadnego problemu z deklinacją, bo ja dokładnie wiem, jak się deklinuje, tylko...
2: Tak dla jaj.
0: Nie wiem, żeby jak zdeklinować zoo.
2: Byłem w zoo. Po prostu. No dobrze, ja widziałem łosiów już dużo w swoim życiu i nie chodzi tylko o tych z dwoma nogami i z dwoma rękoma, tylko z czteroma kopytami. No i faktycznie taki łoś to spora zagwozdka, szczególnie gdy wyjdzie ci na ulicę. A właśnie takich przypadków miałem sporo, gdzieś widziałem takie właśnie. Na szczęście przed maskę aż nie wyszedł.
0: Nie zaszedł.
2: Nie,
0: to dobrze.
2: Tak daleko.
0: No teraz pewnie wybierają pociągi właśnie z tego powodu.
2: Może być.
0: Bo na drogach to niebezpiecznie. Moi drodzy, będzie to... nie moi drodzy, szanowni panie drogi, czy będzie coś o drogach, o pociągach?
1: Nic z tych rzeczy nie będzie. Będzie sport, będzie kształcenie sędziów i prokuratorów, będzie też rynek nieruchomości w Poznaniu.
0: O, a to rzecz najważniejsza. Rynek nieruchomości na 3 minuty do godziny 10.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. W Poznaniu będą mogli kształcić się sędziowie i prokuratorzy. Od marca funkcjonować zacznie filia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z Krakowa. Ośrodek będzie realizować ten sam program nauczania, co w Krakowie. Filia w Poznaniu jest drugą szkołą krakowskiej KSSIP, która znajduje się poza granicami stolicy Małopolski. Pierwsza funkcjonuje w Gdańsku. Obecnie trwa nabór do ośrodka w Poznaniu. Zajęcia będą prowadzone m.in. na Wydziale Prawa i Administracji UAM.
3: Pieniądze, finanse, giełda.
1: Poznań w czołówce miast pod względem liczby nieruchomości oddanych do użytku. Stolice Wielkopolski wyprzedza tylko Łódź i Katowice. W tym półroczu oddano o 400 mieszkań więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Dużą rolę w poznańskim rynku nieruchomości odgrywa nowe budownictwo. Eksperci podkreślają, że rynek mieszkań odznacza się stabilnością. Jednocześnie nadal jest duży popyt, co napędza potrzebę budowania nowych mieszkań. Obecnie w Poznaniu cena za metr kwadratowy wynosi około 14 tysięcy złotych.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: Udany początek sezonu w wykonaniu szczypiornistek piłki ręcznej Poznań. Poznanianki pokonały dziewiątkę Legnica w pierwszej kolejce Ligi Centralnej 35-32. Starcie podsumowała bramkarka poznańskiej drużyny Daria Konieczna.
4: Mecz był bardzo zacięty, ale byłyśmy przygotowane, że ten pierwszy mecz może tak wyglądać. Tym bardziej, że nie miałyśmy za dużo informacji odnośnie obecnego składu, ale jestem z nas zadowolona, bo mimo wszystko uważam, że pokazałyśmy się z bardzo dobrej strony, no i przede wszystkim mamy 3 punkty.
1: Jedną z bohaterek meczu była debiutująca w drużynie piłki ręcznej Poznań Żaneta Lipo, która rzuciła 11 bramek. Zawodniczka została też MVP całego spotkania. Następny mecz piłka ręczna zagra w piątek o godzinie 19:00. Będzie to starcie wyjazdowe z drużyną Handball Warszawa. W Poznaniu odbyło się wydarzenie pod tytułem Młodosfera. W ramach inicjatywy przeprowadzono szereg wykładów i paneli poświęconych młodemu pokoleniu. Z analizowanych statystyk wynika, że polaryzacja wśród najmłodszych Polaków jest najbardziej widoczna na tle płci.
5: W Polsce rzeczywiście ponad 50% młodych Polaków wskazuje, że popiera partie prawicowe, radykalne i około 30% młodych kobiet, więc no tutaj jest to rzeczywiście więcej procent badanych niż w innych krajach.
1: Mówiła Maja Jeśmianowicz-Mierzejewska z Fundacji Nowej Wspólnoty. Z kolei i obszary, które najbardziej mobilizują młodzież do aktywności politycznej, to prawa człowieka i ochrona środowiska. Najmniej inspirująca dla młodych jest obrona wolności słowa. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydaniu jutrzejsze zapraszam od 6:57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 10 za chwilę wybije, no i nie łoś, ale kura oczywiście budzi.

0: 15 dzień września w kalendarzu, mamy godzinę 10 wybiła na zegarku. To wtorek, moi drodzy, 3 dni do weekendu nam zostały.
1: Nikodem, Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. No to najlepszego Kamilu.
0: Najlepszego wszystkim innym Kamilom i innym. Moi drodzy, dzień majonezu firmy octowej. Podanej jest tutaj, ale nie możemy wymawiać. Międzynarodowy Dzień Kropki, Dzień Prostaty, Międzynarodowy Dzień Demokracji, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu. To dzisiaj wszystko w kalendarzu. Mamy jeszcze przysłowia, więc tak po jednym, po dwa?
1: Po jednym, jakoś tak jeden, dwa, jeden, jeden.
0: To proszę bardzo, 1-2-1-1, szanowny pan współprowadzący.
1: Jakiej najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny.
0: To było 1-2-1-1.
1: To było te 1-2.
0: Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy, to 2 i 3 pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie ma. Takie mamy przysłowie na dzisiaj, moi drodzy. Musimy też rozwiązać konkurs poranny. Pytaliśmy was o to, w jakich zdaniach kropek nie stawiać. No i Joanna napisała: nie stawiaj kropki tam, gdzie można zostawić odrobinę złudzenia, że nie jesteś obrażony.
1: Proszę.
0: To my zostawiamy wam te odrobinę złudzenia, że to będzie dobry dzień, bo biometr to w niekorzystny będzie szedł niestety.
1: Ale nie, nie trzeba się sugerować biometry, można po prostu sugerować się swoim dniem. No właśnie, Mikołaj Pluciński to odpowiedzialny za realizację tego aferanka Marcel Kujawa, za serwisy informacyjne.
0: Mikołaj Pokorzyński, Kamil Strużyński, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Byliśmy z wami od godziny 6.30, no i na sam koniec zaglądamy do kartki z kalendarza, do roku 2008. No wtedy to zmarł Richard Wright, oczywiście. Richard Wright z Pink Floyd. Z tego powodu na sam koniec gramy kawałek, jeden chyba z dwóch, w którym ten śpiewał. Wearing the Inside Out. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne

Nowość w eterze.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Mixer.
1: A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Zauważyliście? Wszyscy teraz rozmawiają o pieniądzach.
2: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity iPhone 6, choć zarabia marne grosze. Nie pytam skąd ma hajsy, jeśli chcę

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Za nami już połowa miesiąca i coraz bliżej do momentu zakończenia okresu letniego. Ale wiesz, co się nie kończy? Wydarzenie kulturalne w Poznaniu. A wręcz przeciwnie. Mnożą się one jak grzyby po deszczu. Ja jestem Martyna Michna i przedstawię Ci, co dzisiaj wyrosło w naszej poznańskiej ziemi.
0: Przynęta

0: kulturalna.
1: Jeśli dzisiejszy dzień dostarczył Ci już wystarczająco dużo bodźców, mam dla Ciebie spokojniejszą opcję. Wieczór możesz spędzić w miejscu, gdzie zamiast miejskiego zgiełku czekają na Ciebie dźwięki nieziemskiej muzyki. Już o godzinie 20 w Panu Garze zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej. Jam Session jak zwykle będzie zaskakiwać i nikt nie będzie wiedział, jaką niespodziankę przyniesie tym razem. Nie wiadomo, kto pojawi się na scenie, jakie instrumenty zabrzmią i dokąd popłynie muzyka. A jeśli też grasz na czymś, to koniecznie weź swój instrument ze sobą. Przyjdź do Pana Gara o godzinie 20 i przekonaj się, co się dzisiaj u niego upichci. A jeśli tego wieczoru masz ochotę zamienić spokojne siedzenie w domu na trochę mocniejszych dźwięków, to mam coś idealnego dla Ciebie. Na scenie w klubie Pod Minogą pojawią się 3 zespoły, a każdy z nich zadba o to, żeby wieczór nie skończył się na grzecznym kiwaniu głową do rytmu. Za tą muzyczną podróż odpowiadać będzie Linkin Park. The Linkin Park Experience, który od lat odtwarza energię koncertu zespołu. A pomiędzy tym wszystkim czeka na Ciebie Wireful i Snowblink, czyli kolejna dawka mocnego grania. Przyjdź o godzinie 19 do klubu Pod Minogą i sprawdź, dokąd zaprowadzi Cię ten wieczór. A jeśli planujesz stać pod sceną, wygodnie buty zdecydowanie nie zaszkodzą.

Rodzice znów bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne. Blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz

swoich szczyt. Wybuchniesz tak jak bomba, niszcząc wszystko dookoła.

0: voicemail with the playback.
1: Hello, no one is available.
2: Autopromocja.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie.

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gazsystem S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

lipca, słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę.

rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrzymania.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W środę o 20 w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Słuchasz Alter.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezu, jak bardzo chciałam to powiedzieć.
4: Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć.
3: Bo ojciec od lat mi wisi.
5: Spektakl Martwy Ojciec.
3: Od lat mi wisi.
5: 19 i 20 września.
3: Jak kamień u szyi.
5: Szczegółów szukaj w sieci.
3: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
6: Patronat medialny, Radio Afera.
0: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Za nami już połowa miesiąca i coraz bliżej do momentu zakończenia okresu letniego. Ale wiesz, co się nie kończy? Wydarzenie kulturalne w Poznaniu. A wręcz przeciwnie. Nożą się one jak grzyby po deszczu. Ja jestem Martyna Michna i przedstawię Ci, co dzisiaj wyrosło na naszej poznańskiej ziemi.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli dzisiejszy dzień dostarczył Ci już wystarczająco dużo bodźców, mam dla Ciebie spokojniejszą opcję. Wieczór możesz spędzić w miejscu, gdzie zamiast miejskiego zgiełku czekają na Ciebie dźwięki nieziemskiej muzyki. Już o godzinie 20 w Panu Garze zaczyna się wieczór improwizacji muzycznej. Jam session jak zwykle będzie zaskakiwać i nikt nie będzie wiedział, jaką niespodziankę przyniesie tym razem. Nie wiadomo, kto pojawi się na scenie, jakie instrumenty zabrzmią i dokąd popłynie muzyka. A jeśli też grasz na czymś, to koniecznie weź swój instrument ze sobą. Przyjdź do Pana Gara o godzinie 20 i przekonaj się, co się dzisiaj u niego upichci. A jeśli tego wieczoru masz ochotę zamienić spokojne siedzenie w domu na trochę mocniejszych dźwięków, to mam coś idealnego dla Ciebie. Na scenie w klubie Pod Minogą pojawią się 3 zespoły, a każdy z nich zadba o to, żeby wieczór nie skończył się na grzecznym kiwaniu głową do rytmu. Za tą muzyczną podróż odpowiadać będzie Linkin Park. The Linkin Park Experience, które od lat odtwarza energię koncertu zespołu. A pomiędzy tym wszystkim czeka na Ciebie Wirefool i Snowblink, czyli kolejna dawka mocnego grania. Przyjdź o godzinie 19 do klubu Pod Minogą i sprawdź, dokąd zaprowadzi Cię ten wieczór. A jeśli planujesz stać pod sceną, wygodnie buty zdecydowanie nie zaszkodzą.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: Na Grunwaldzkiej auto leży na boku, autobusy poopóźniane, najlepiej stanąć, no i odpalić radio.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Mamy wtorek, 15 września, imieniny obchodzi Nikodem, Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Waldemar, Lorita, Dolores i Eckhart.
0: Wszystkiego najlepszego tobie też?
2: Wszystkiego najlepszego. Nie, ja w listopadzie. Ja jednak jestem tą osobą, która celebruje sobie 25 listopada i bardzo szanuję sobie to święto.
0: Wtedy co autobusy i tramwaje, rozumiem. Także
2: dokładnie.
0: Dzisiaj Katarzyna Rybicka imienin nie obchodzi.
2: Nie. A ty obchodzisz swoje imieniny, powiedz ty mi?
0: Ja też nie obchodzę, bo ja Michał Rogoziński jestem. Mikołaj Pluciński też chyba nie, chyba że ma na imię Walerian na drugie, ale z tego co kojarzę, to nie. On twierdzi też, że nie. Dzień majonezu, takiego nazwijmy to ze świętokrzyskiego, tak to może określmy.
2: Niektórzy twierdzą, że jedynego słusznego.
0: Jedynego takiego, co się nadaje tylko do doprawiania kosza na śmieci, ja tak uważam.
2: Jest jeszcze Międzynarodowy Dzień Kropli.
0: Kropki.
2: Kropki. A dzisiaj dzień kropki. A, i Międzynarodowy Dzień Demokracji, w ogóle Dzień Opakowań. W ogóle bardzo dużo dzisiaj jest nietypowych świąt.
0: I bardzo dużo nas do godziny 18. Jeszcze bardzo dużo przysłów mamy dzisiaj do odczytania dla was.
2: O, Nikodem, gdy suchy, zaprasza jesienne pluchy.
0: Pogoda na Nikodema, niedziel 4, deszczu nie ma. Jeszcze jedno jest. Myślałem, że ty odczytasz to trzecie.
2: O, jakie najczęściej Marii Panny urodziny, takie też i imieniny.

0: Ja słyszałam, że ty coś fajnego przyniosłeś do radia. Takiego na przykład podwójnego, albo nawet dwa razy podwójną rzecz przyniosłeś.
1: No to prawda, przynosiłem bilety na sobotni mecz poznańskich koszykarzy, bo może dzisiaj tego nie widać za oknem, ale już prawie jesień mamy, a to oznacza, że sporty halowe powoli, powoli się rozkręcają, jeżeli chodzi o sezon. No i właśnie w sobotę o godzinie 18 pierwszoligowi koszykarze ENA Basketu Poznań będą inaugurować swój sezon rywalem. AZS Politechnika Opolska. Poznaniacy w tym roku walczą o playoffy, o pierwszą ósemkę, także warto ich wspierać od samego początku, żeby potem móc się pochwalić. Tak, ja tu nie jestem sezonowcem, ja tu byłem, byłam.
0: Ja tu byłem od początku?
1: To prawda. Tak.
0: To musi być super, takie mieć świadomość, że byłem od samego początku, ja ich wspierałem.
1: No, jeśli chcecie, no to okazja jest, no bo my właśnie takie wejściówki rozdajemy. Podwójne, tak, podkreślamy, tak, żeby można było jeszcze kogoś zabrać. Żeby był dowód, że ktoś, że rzeczywiście ktoś widział, że wy byliście od początku.
0: Tak, dokładnie, że możecie sobie nawzajem zrobić zdjęcie i pokazać, dobra, był, była. Dwie podwójne wejściówki, czyli razem aż cztery wejścia. No to już nawet cała ekipa mogłaby się zebrać. A żeby taką właśnie podwójną wejściówkę zgarnąć, wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148, a w prefiksie napisać afera, następnie swoje imię i nazwisko. Odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to jest złote 23. No i nawiązując do dzisiejszego święta, no to mamy pytanie do was. Co najczęściej pakujecie?
1: No właśnie, bo to pakowanie też może się ze sportem wiązać. To nie jest powiedziane, że to tylko z jakimiś, nie wiem, wrzucaniem majonezu do kosza czy coś takiego.
0: Można wiele rzeczy pakować. Na przykład śniadanie.
1: Na przykład. Czekamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Autopromocja. Hurtownia Radia Afera.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

0: Boga.
1: Jest rok 2061. Ziemianie odbierają sygnał od obcej cywilizacji, która na gwiezdnych autostradach przechwyciła wystrzeloną w 1977 roku sondę Voyager wraz ze złotą płytą. Cyfrowe umysły, w tym potężny komputer Alfa, uznają, że najlepszą formą komunikacji z przybyszami z gwiazd jest muzyka. No i właśnie o tym jest nasza nowość.
2: Dokładnie, lepiej bym tego nie ujęła. To jest całe podsumowanie tej nowości, którą mamy zamiar zaraz puścić.
1: Ja jestem przekonany, że to jest na faktach, bo zespół Martini Police ten utwór przygotował w słynnym Emilcinie, czyli to miejsce, gdzie nawet stoi taki słynny pomnik, że w 1978 roku spotkano tam UFO.
2: No to wszystko jest oparte na faktach. To, że to jest po prostu alternatywny rok 2061, co prawda my jeszcze po prostu do niego nie dorośliśmy, no to i tak wszystko tłumaczę w tym momencie.
1: Tak naprawdę to nie wiemy, ile jest tych alternatywnych roków 2061.
2: No, nie wiemy, ale to jest jeden.
1: Wystarczy, że ktoś się cofnął w czasie, zmienił jedną rzecz, przełożył, nie wiem, rybę, która tam leży za tobą, taką pluszową.
2: Proszę zostawić moją rybę w świętym spokoju, ona przynosi mi odrobinę cierpliwości i spokoju w tym radiu. A poza tym, jeżeli mówimy o paradoksie dziadka, to ja myślę, że jest dużo fajnych książek na ten temat, a nie wiem, czy utwór to ten, jakby to powiedzieć, też myśli o tym, co ja w tym momencie, czy obejmuje.
1: No to trzeba sprawdzić. Melinda w tym momencie na naszej antenie i zespół Martini Police.

0: Mówi się, że słonie nigdy nie zapominają. Jestem ciekawa, czy to samo będzie dotyczyć trzech słonic, które właśnie dojechały do naszego poznańskiego zoo i już w sobotę można było je zobaczyć na wybiegu. Znaczy już wcześniej można było je zobaczyć, ale już w sobotę tak w pełni sprawnie chodziły po całym wybiegu, już się go nie bały, już były z nim całkowicie zaadoptowane.
1: Myślisz, że słonie są badane przed przyjazdem do zoo, no, czy mają te choroby, jak to się nazywa? To, co się nie pamięta.
0: Alzheimer?
1: Alzheimer, ale to taka druga była. Widzisz, ja nie pamiętam, a my chcemy, żeby słonie zapomniały. Nie, Parkinson to zapominasz, jak się nie trząść.
0: Okay.
1: No w każdym razie tak, słonice rzeczywiście już można obserwować. My też polecamy, żeby się wybrać, bo naprawdę dzisiaj pogoda piękna. O pogodzie jeszcze sobie porozmawiamy później. Więc warto z tych ostatnich ładnych dni korzystać. Połowa września, także za chwilę już tak może nie być, prawda?
0: Jak najbardziej, dlatego tym bardziej zachęcamy do przejścia się właśnie w takie miejsce, gdzie trzeba będzie faktycznie dużo, dużo pochodzić.
1: Niedługo będzie chłodno i zamiast zoo zostaną wam planszówki.
2: Rzucasz dwa, teraz rzucam ja, po trzy pola, idę w przód. I znów ty, jesteś panią cyr, sześć przede mną.

znów twój ruch. Kto dziś gubi ciuch, dam ci fory. Mam czas. Stoję dwie, znów wyprzedzasz mnie.

0: do historii, to za chwilę przejdzie bateria w moim laptopie. Będę musiał analogowo, jak to kiedyś prehistoryczni ludzie, robić tę audycję, bo nie będę miał na czym.
1: Czyli co, wydrukujesz sobie kartki z informacjami?
0: Nie wiem, czy wydrukuję, bo nie będę miał baterii w laptopie, żeby zrobić coś z drukarką.
1: To jak to zrobisz analogicznie?
0: Nie mam pojęcia. W każdym razie, rzeczywiście do kalendarium teraz zaglądamy.
1: O tak, to jest ewidentnie miejsce dla mnie i na przykład na rok, który warto byłoby wspomnieć tylko na rok 1454, gdzie król Kazimierz Jagiellończyk nadał przywileje mieszkańcom Wielkopolski. No i tutaj szczególnie oczywiście wyróżniono województwo poznańskie i kaliskie, tutaj za pomoc w obrężeniu hojnic i schołdowaniu ziem pruskich.
0: Nie wiem, jakie to przywileje, ale jak dla poznaniaków to się należało.
1: Oczywiście, że się należało. No, wtedy też Kalisz, wiesz, miał troszeczkę inny status, więc możemy powiedzieć, że wtedy też im się należało.
0: A, no, król Kazimierz z jakiegoś powodu nie przewidział, że to później będzie rosyjski zabór. No, ale dobrze, zostawmy to. Ja zaglądam do kultury. 1967 rok. Wówczas wynaleziono podchodzenie do płota, bo premierę miała komedia Sami Swoi Sylwestra Chęcińskiego.
1: Podejdź ty do płota. To ci opowiem jeszcze jedną historię. No podejdź.
0: No nie mamy płotu tutaj w radiu, mamy mikrofony. Możemy podejść do mikrofonów i powiedzieć, co tam jeszcze w kalendarzu.
1: To podejdź do mikrofonu, to ja ci opowiem jedną historię. Na przykład z roku 1847, gdzie było założone z inicjatywy i kosztem Edwarda Raczyńskiego, niestety już po jego śmierci, wodociągi w Poznaniu.
0: No to rzeczywiście jest przydatna instytucja.
1: To jest bardzo przydatna rzecz.
0: Korzystam, polecam, tak to może
1: korzystam,
0: określmy.
1: Polecam. Ja też.
0: Z muzyki w radiu też czasami korzystamy i teraz do kalendarium muzycznego właśnie sobie zaglądamy. Chociaż data z tych mniej przyjemnych. 2019 rok, wówczas odszedł od nas Rick Ocasek, czyli wokalista, gitarzysta zespołu Deck Cars. No to teraz największy przebój, największe dzieło jego życia. Drive.

0: No to jak The Car Seat Drive, to wypada sprawdzić, jak to z tym jeżdżeniem samochodami jest.
1: No i jak to jest?
0: No ja nie wiem, bo jestem w studiu, za chwilę to sprawdzę. Wiemy na razie, tak wyglądając z okna, że pogoda jest całkiem ładna.
1: No pogoda jest nawet taka całkiem ładna, 21,3 stopnia i tak ma się utrzymać aż do godziny 19. Po godzinie 19 ta temperatura ma spadać aż do 13 stopni. Chyba do tylko 13 stopni o godzinie 3 nad ranem.
0: No jeżeli ktoś by... połowę września to chyba aż. Możemy tak zostawić, że to jest bardziej optymistyczne.
1: Tak, w sumie bardziej chyba chciałam, żeby to zabrzmiało optymistycznie. To jest aż 13 stopni, jeżeli chodzi o noc. Ale ze spokojem później od godziny 6 rano temperatura znowu będzie rosła 12 stopni, 13, 14, 17, 19, 22, aż do 23 o godzinie 12.
0: Optymistyczne jest też to, że na naszej mapie drogowej dla Poznania nie widzę żadnych poważniejszych wypadków, chociaż oczywiście korki są. Jak już młodzież wróciła do szkół, no to jak żeby było inaczej o godzinie 16.30. Stoi oczywiście przejazd rejon przejazdu Lutycka, Lechicka przy stacji Poznań-Wola. Stoją także okolice, właściwie okolice cała, ulica Jana Pawła II, rejon Ronda Śródka, rejon Ronda Rataje, Hetmańska w kierunku wschodnim, czyli od Wildy do Ronda Starołęka. Ten rejon także polecam wam omijać. Jeśli chodzi o to, co na autostradzie A2 się dzieje, to tam drobne prace nie utrudniają ruchu, natomiast spowolnienia możecie się spodziewać na S11, dojeżdżając do węzła Poznań Zachód. Tyle ja wiem, tyle wiemy my. Może wy wiecie coś więcej. 618750213. W takiej sytuacji dzwońcie pod ten numer.

0: słuchacz do nas zadzwonił z informacją.
1: Tak jest. Rzeczywiście ja powiedziałem, że wypadków nie ma, no i miasto mi już udowodniło, że racji nie mam. Ale jest Solidarności, tam uważajcie, pomiędzy wiaduktem nad ulicą Witosa a torami tramwajowymi w kierunku Pętli i Piątkowska. Tam rzeczywiście do wypadku doszło, tworzą się korki. Omijajcie, jeśli możecie. No i oczywiście, jeśli wiecie więcej, to dzwońcie. 618750213. Nadal czekamy.
2: Autopromocja.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
5: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
2: Autopromocja.
6: O, pomiędzy 51.
2: Hurtownia.
6: Maradona. O, o, o.
2: Na 98.

0: Maradony w Poznaniu nie mamy, ale sportowe emocje też mogą być ogromne, zwłaszcza jeśli w sobotę wybierzecie się na inaugurację koszykarskiej pierwszej ligi mężczyzn. Tam Enea Basket Poznań zmierzy się z AZS-em Politechniką Opolską, podopieczni Edmundsa Walejki. Wzmocnieni na ten sezon mają powalczyć o play-offy. Wy możecie być razem z nimi.
1: Tak na jednym wydechu to zrobiłeś, że aż zwątpiłam, czy nie powiesz wszystkiego. A tutaj trzeba byłoby wspomnieć o kilku ważnych rzeczach. Na przykład, że do wygrania są dwie podwójne wejściówki, czyli możecie jak najbardziej kogoś ze sobą zabrać i później pochwalić, że jesteście z nimi od samysienkiego początku. A żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć, należy wysłać SMS-a na numer 7148. No i w prefiksie pisać afera, swoje imię, nazwisko, odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23 zł, a dzisiaj pytamy was o to, co pakujecie.
0: No właśnie, no bo skoro dzień pakowania jest, to na pewno coś, co regularnie pakujecie, na pewno w waszym życiu występuje, tak to może nazwijmy.
1: Co najczęściej pakujesz?
0: Dobrze, że było to przejście, dało mi chwilę do zastanowienia się.
1: To co najczęściej pakujesz?
0: No nie, no dalej nie wymyśliłem. Dobrze, że ja nie muszę wymyślać, bo ja jestem akredytowanym dziennikarzem i sobie po prostu wchodzę na taki mecz, ale wy kibicować...
1: Was zapraszamy.
0: Kibicowsko, tak, kibicowsko możecie, ale to już pomyślcie, zastanówcie się, na pewno co pakujecie.

0: Zastanawiałam się tak w tak zwanym międzyczasie między jednym wejściem a drugim, tak rozmawiając z tobą, czy twoim wewnętrznym zwierzęciem jest krewetka, czy jednak umieśniony facet, który tnie drewno po prostu jakby ciął bardzo coś delikatnego, a po prostu robi to praktycznie jednym uderzeniem.
1: Nie no, jest zdecydowanie krewetka. Od cięcia rzeczy mamy ludzi, bo Polak jest mistrzem Europy. Polak, Wielkopolanin, jest mistrzem Europy w byciu drwalem. I to jest oficjalna informacja. Tak jest. Michał Dubicki z miejscowości nomen omen Konary.
0: Ej, ale jakie to jest piękne. Nie ma przypadków, są tylko znaki.
1: To prawda. Konary w powiecie rawickim. Stamtąd pochodzi najlepszy ekstremalny drwal Europy, bo tak to się nazywa. Co ważniejsze, na trzecim stopniu podium też stanął Polak, tylko taki z województwa pomorskiego, to on nas mniej interesuje. Ale tak, zawody generalnie polegają na tym, jeśli nie oglądaliście nigdy czegoś takiego, że wykonuje się kilka konkurencji na czas i one wszystkie opierają się na tym, że jest się drwalem i trzeba coś przeciąć.
0: Najważniejsze jest to, żeby nie mrugać w międzyczasie, bo można coś pominąć, ale tak autentycznie można pominąć po prostu jakiś element cięcia.
1: To prawda, bo cztery belki, takie belki, to są drzewa właściwie, cztery drzewa, pan Michał przeciął w niespełna minutę.
0: 58,23 sekundy i to tak informuje organizator wydarzenia. To brzmi tak abstrakcyjnie, że jak można tak szybko ciąć? Zwłaszcza, że tutaj
1: no
0: były aż cztery konkurencje.
1: Łapę, piłę i szybko machasz.
0: Wiesz co, mi się zdarzało mieć parę razy w tej łapie piłę, jak widzisz, tutaj są nicepsy, więc to nie szło tak szybko, absolutnie nie. Jeszcze trzeba było później te piłki poprawiać, papierem siernym się bawić. To dużo roboty. On to tak zrobił tak, no, trochę jakby od niechcenia. On po prostu to zrobił i poszedł dalej.
1: Wyślemy cię na szkolenie do Konarów.
2: Łatwo nie będzie oduczyć powiek spać. Łatwo nie będzie się swoim ciałem grzać.
1: No na szkoleniu też łatwo nie będzie.
0: Mam nadzieję, że to będą tylko i wyłącznie drzewa.
1: Tam na pewno dużo siły jest potrzebne. Zresztą my jesteśmy całkiem dobrzy w sportach siłowych. Swego czasu Mariusz Pudzianowski też mówił, że to nie dałoby nic, bo ten drugi to był drugi w kulach, a powinien być czwarty.

0: Czym byłoby miasto Poznań bez porządnego remontu?
1: Ale to jest delikatny remont, bo zaczyna się dzisiaj, a kończy się 28 września. No to jest mały remoncik.
0: No to prawda. Chociaż tam w okolicy są większe budowy tramwaju na Ratajczaka. My teraz mówimy o skrzyżowaniu Alei Niepodległości, właściwie o dwóch skrzyżowaniach. Alei Niepodległości z ulicami Powstańców Wielkopolskich i Taylora, bo tam będą możliwe niespodzianki.
1: Tak, bo tutaj będzie zmieniana sygnalizacja świetlna, więc są wyłączone sygnalizacje świetlne, więc pewno będzie się tam jeździć troszeczkę trudniej.
0: Ale co to znaczy, że będzie zmieniana sygnalizacja świetlna? Dojdzie niebieskie? Czy...
1: Chciałabym. Będzie wymieniane wysięgniki i sterowniki, i okablowanie, i w ogóle wszystko, więc można powiedzieć, że światło mogło być równie dobrze niebieskie i tak by mnie to jakoś szczególnie nie zdziwiło.
0: A z naszej perspektywy to po prostu będzie bardzo nowoczesny, ciemnoszary słup.

0: Kolejny słuchacz do nas zadzwonił z informacją, że niestety w tym momencie nie pojedziecie za bardzo trasą PST, ponieważ na Słowiańskiej stoi tramwaj ze względu na pasażera, który zaspał łapę.
1: Tak jest, to jest informacja od Marcina, który przed momentem się do nas odezwał. Patrzę na mapę, rzeczywiście tam już koreczek tramwajowy się robi, mam nadzieję, że on nie będzie zbyt długi, no bo jak pestka stoi, no to wiadomo, że dla miasta to oznacza Armagedon.
0: No cała tam ta część piątkowo jest wyłączona, ale jeżeli macie jeszcze jakieś informacje, to zawsze możecie dzwonić 67 875 02 13.
1: Nasz realizator Mikołaj czeka na wasze telefony.

0: Wybiła godzina 17, a wysłuchacie hurtowni.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
2: I to jakiej hurtowni, bo to hurtownia w dniu niedobrego majonezu, takiego walącego octem.
0: Ty naprawdę się uparłeś na to, żeby ten majonez dzisiaj obrażać?
2: No bo ja go nie stworzyłem, tak? On sam się obraził takim składem, jaki ma.
0: Naprawdę, to jest twój dzisiaj punkt wyjścia?
2: Ja tylko stwierdzam fakty.
0: To jest twoje życiowe motto na dzisiaj.
2: Tak, ta audycja jest pełna faktów, bo przecież o czym innym możemy mówić, jak nie o faktach. To jest hurtownia w Radiu Afera, Mikołaj Pluciński przy konsolecie realistorskiej.
0: Tutaj za jeden głos odpowiadam ja, Katarzyna Rybicka.
2: I Michał Rogoziński, to jest głos drugi. I powiedziałem o tym majonezie, a przecież inne święta jeszcze są. Dzień Demokracji Międzynarodowej na przykład, Dzień Opakowań, Dzień Olewania Systemu.
0: Dzień olewania systemu. No to ja myślę, że ja muszę ci sprzedać cytaty dnia. Czyli
2: proszę.
0: Większość ludzi używa głowy nie do myślenia, lecz do potakiwania. Drugi.
2: Czy ja to właśnie zrobiłem?
0: tak, dlatego na ciebie patrzę.
2: Okay.
0: Od noszenia ciężarów wyrabiają się muskuły, a od słuchania radia wyrabiają się uszy.
2: O, no to akurat jest ważne w radiu, tak? To potwierdzam.
0: Tak, i żeby poznać swoją lepszość, trzeba wynaleźć sobie kogoś gorszego.
2: No to na przykład możemy wynaleźć gorszy majonez i to zrobiono w Kielcach. Imieniny też obchodzą Nikodem, Roland i Albin. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Obchodzą też podobno niektóre Katarzyny, ale akurat nie ta, która siedzi koło mnie. Także Kasiu, tobie absolutnie nic nie życzę.

0: O czerwonych kółkach zespół Bluszcz. My teraz o takiej pomarańczowej piłce.
1: Bardzo ładnej piłce zresztą.
0: Tak? Uważasz, że jest ładna, estetyczna?
1: Uważam, że jest ładna, estetyczna i że jest bardzo twarda, że jak jest dobrze napompowana i jest na takich prawdziwych meczach, to ona jest taka... No ja bym się bała z niej dostać.
0: Okej, okay, no to w takim razie możesz nie dostawać, możesz bezpiecznie z trybun popatrzeć, jak fachowcy sobie z nią radzą. Bo na mecz koszykówki was dzisiaj w hurtowni zapraszamy.
1: Myślę, że nie ja, tylko ktoś z naszych słuchaczy.
0: No ale ty też się możesz wybrać. To, znaczy może nie z tych wejściówek dla słuchaczy oczywiście, ale jak najbardziej na mecz się możesz wybrać w sobotę o godzinie 18. Wtedy w hali D Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Enea Basket Poznań, pierwszoligowa drużyna poznańskiej koszykówki, zainauguruje swój sezon meczem z AZS-em Politechniką Opolską. Podwójne wejściówki rzeczywiście na was czekają.
1: Nawet dwie podwójne wejściówki, więc jak najbardziej jest o co walczyć. A żebym zgarnąć sobie taką możliwość pojechania na drogę dębińską i zobaczenie koszykówki pierwszej ligi koszykówki mężczyzn, no to wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 i w prefiksie wpisać afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem, a nasze dzisiejsze pytanie brzmi: co pakujecie?
0: No właśnie, nie mówimy koniecznie o pakowaniu do torby, to może być jakakolwiek inna forma pakowania, może być skacie na klatę, czy zaraz ta kilo i możecie się nam teraz do tego przyznać, ale to nie wiem, czy wtedy się zmieścicie w drzwiach do tej hali. Złotówka i 23, koszt SMS-a.

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Przechodzimy do Was z aktualizacją. Trasa na Sobieskiego odblokowana. Pestka już kursuje. Oczywiście te tramwaje, które chwilę w korku na Słowiańskiej spędziły, zanim będą wracać do centrum, to pewnie jakieś tam chwile opóźnienia może się zdarzyć. Także nadal bym brał pewną poprawkę na kursowanie poznańskim szybkim tramwajem, ale generalnie da się już przejechać.
1: Dla mnie to są akurat bardzo dobre nowinki, bo ja jadę w tamtą stronę, a do momentu, aż się skończy hurtownia, to myślę, że akurat to się wszystko ładnie rozkorkuje.
0: Ja nie mam takich problemów, jedę z buta na rataje.
1: Okej, okay, można i tak. No i ja
0: na piątkowo jednak też da się iść z buta.
1: Posłuchaj, wszystko się da zrobić z buta, jak chcesz. Jak się postarasz, nawet do Konina dojdziesz z buta.
0: No można, ale czy warto do Konina?
1: Do Konina warto. Do Konina warto, ale akurat to była jedna z nazw, które po prostu przyszły mi do głowy. Moja babcia mówiła, że nieważne jaka trasa, grunt, żeby iść z dobrym facetem, to każda trasa będzie przyjemna.
0: Albo przynajmniej z dobrą muzyką, jeśli akurat żadnego faceta nie macie pod ręką. My taką muzykę oferujemy. I to świeżutko, bo to nasza nowość muzyczna Norbi i Wika. Dzisiaj na My to w tym momencie na playliście Radia Afera.

0: Jest coś takiego jak odczucia ambiwalentne. Ja mam właśnie za każdym razem tak przy informacjach, ile śmieci zostało wyłowionych na przykład z rzek. Bo z jednej strony cieszy mnie to, że są ludzie, którzy podejmują się tym działaniom i chcą to robić, ale z drugiej strony myślę o tym, że jednak takie rzeczy muszą być organizowane i to już 33. akcja sprzątania świata, no nie napawa mnie za dużym optymizmem, muszę ci powiedzieć, mój drogi kolego.
1: Mam wrażenie, że jak sobie, przynajmniej ja tak, to jest oczywiście dowód anegdotyczny, ale tak mam wrażenie, że jak się cofam do tego, co się działo 20, 25 lat temu na trawnikach, na ulicach, to i tak jest trochę lepiej. Te akcje edukacyjne działają, ale no jak widać dalej, sprzątanie świata na przykład jest potrzebne. No i właśnie takie sprzątanie świata w tym momencie trwa w Poznaniu, ale nie tylko w Poznaniu. O co chodzi w tej akcji? O tym jej główny koordynator w Polsce, Grzegorz Mikosza. Posłuchajmy.
2: Akcja Sprzątanie Świata Polska, jak zawsze.

0: szkoły czy przedszkolaki, tak jak mówił Grzegorz Mikosza, no ale są też grupy, no właśnie, dorosłe, grupy, nazwijmy to firmowe, korporacyjne, tak to już...
1: Możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszyscy.
0: Tak naprawdę wszyscy. Szerzej o tym prezeska zarządu Fundacji Nasza Ziemia, Beata Butwicka.
2: Było to wyjątkowo ważne wydarzenie, ponieważ partnerami przy akcji Sprzątanie Świata w całej Polsce od tych ponad 3 dekad są oczywiście urzędy miast i gmin, ale również instytucje, takie jak na przykład Wody Polskie czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Wczoraj były zebrane szklane i plastikowe butelki, makulatura, opony, zabawki, walizka się znalazła, fotel na kółkach, gaśnica, znak drogowy i tych śmieci zebrano ponad 0,5 tony.
0: O szczegółach Konrad Nowakowski, ekspert do spraw opakowań i środowiska.
3: Godzina sprzątania, zespół około 50 osób. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300, z czego no, ja szacuję, my będziemy robić morfologię, ale najwięcej będzie z odpadów opakowaniowych, butelek szklanych.
0: Morfologia śmieci, słyszałaś?
1: Nigdy nie słyszałam czegoś takiego.
0: No właśnie, ja słyszałem o morfologii krwi i ja wiem, że moja dieta nie jest najlepsza, ale to bez przesady, żeby od razu jej badanie nazywać morfologią śmieci. No dobrze, spokojnie, zjem tego ogórka.

0: Było o śmieceniu, ale są też inne nieładne rzeczy, które można w mieście robić i my właśnie o nich sobie teraz porozmawiamy. No bo od dzisiaj, od 15 dnia września obowiązuje nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Brzmi groźnie. Chodzi o to, że strażnicy miejscy mogą karać nas za nowe rzeczy, na nowe
1: sposoby. To brzmi jeszcze groźniej, tak naprawdę. No, zwłaszcza, że strażnicy mogą wstawić mandat od wysokości od 2000 do 3000 zł osobom, którą zdecydują się na wejście lub wjazd, na przykład rowerem, czy hulajnogą elektryczną, na przejazd kolejowy, gdy zapalone jest czerwone światło lub opuszczone rogatki.
0: A to medialny temat ostatnio.
1: To jest temat cały czas na czasie. Tak od 2 tygodni.
0: No, zdarzyło ci się jechać w piątek na przykład, jak był protest maszynistów?
1: Tak.
0: No to...
1: Dostałeś wtedy wiadomość ode mnie o treści, nie da się jeździć tymi pociągami.
0: No, mniej więcej taki był przekaz. Nie pamiętam, czy tak to dosłownie brzmiało, ale tak. Rzeczywiście maszyniści bardzo na to narzekają, tych medialnych i niebezpiecznych. Bardzo sytuacji ostatnio było sporo. Mówiło się o autach, ale tak, to jak najbardziej rowery, hulajnogi, piesi. Tak, was też to dotyczy.
1: Ale... I tutaj chciałabym jeszcze dodać właśnie przy Sobieskiego. Tam też jest przejazd kolejowy i tam z kolei mieszkańcy bardzo mocno skarżą się na to, że cały czas są dźwięki pociągów, bo muszą wystarczająco wcześnie poinformować, że będą nadjeżdżać. Mhm. Więc po prostu wyobraź sobie o 2 albo 3 w nocy taki klakson z pociągu, który trwa minutę.
0: Mhm,
1: no. I to tam właśnie w ten sposób zabezpieczają ten przejazd, żeby ludzie nie wjeżdżali. Czy to się sprawdza? No, trochę się sprawdza, trochę się nie sprawdza. No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
0: No to teraz jeszcze będą strażnicy miejsce dodatkowo ganiać ludzi i też hałasować. Ale nie tylko za to, bo można też na przykład dostać 500 zł, czy dostać mandat, żeby nie było...
1: No, wolałabym dostać blika 500 zł.
0: Mandat do 500 zł za odmowę wykonania polecenia strażnika. Tak jest to nieładnie nazwane, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w wojewódzkich programach ochrony środowiska, czyli no...
1: Generalnie. Czyli w sumie cały czas to samo.
0: Cały czas się sprowadza do śmiecenia, ale też mandat 500 zł grozi za niedopełnienie obowiązku utrzymania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym. Czyli nie można trzymać karaluchów w domu, z tego co rozumiem, takich dziko biegających.
1: Dziko biegający karaluch. Jakie to jest ładne określenie, ale wolno biegający karaluch, który już jest u na przykład węża, to już może sobie biegać. Tak żebyśmy mieli pewność.
0: No, jeśli wąż jest w klatce, a nie taści jakoś losowo, wąż nie będzie biegał, ale pełzał po mieszkaniu,
1: no to
0: i
1: tak,
0: przepełzywał
1: no
0: rurami do sąsiadów, to...
1: Przepełzywał rurami do sąsiadów. Ale jeszcze oprócz tego, z takich bardziej życiowych bym powiedziała rzeczy, no to strażnicy będą mogli nakładać mandaty na osoby sprzedające nieletnim napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny. I no, to też jest wtedy 500 zł mandatu.
0: Tak zwane energetyki, krótko mówiąc. Unikamy takich zdarzeń, unikamy węży, kraluchów.
1: Unikamy energetyków.
0: I tygrysów łazienkowych. A China Joe, your piano abo. Everything be cool, quiet, and funny for. A China Joe, the body so deep.

0: Czy mówiłeś wcześniej o morfologii śmieci? A ja bym chciała zapytać, jak tam twoja jelita, tak przy okazji.
1: Morfologia jelit? Nie wiem, nie sprawdzałem, szczerze mówiąc.
0: Morfologia jelit? Ale no, posłuchaj, z jelitami można zrobić bardzo wiele rzeczy. Ty wiesz może...
1: Takiego balonika węża, nie? Na przykład pieska.
0: Wiesz co, myślę, że za dużo Szereka oglądałeś w życiu. A powiedzieć ci coś medycznego, jeżeli chodzi o jelita?
1: No, proszę.
0: To jak są wypadki takie bardzo nieszczęśliwe i się rozetnie brzuch i te jelita stwierdzą, że jednak chcą zobaczyć trochę świata, to wiesz, że się ich nie układa, tylko się je tak wkłada, zaszywa się człowieka i później one się same układają? Takie mądre są.
1: No, są inteligentne. To oznacza też, że są wystarczająco mądrym tematem, żeby nasi osłuchani dzisiaj sobie o nich trochę pogadali. Posłuchajmy im.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Cześć, z tej strony Zosia.
4: I Agnieszka.
3: Aga. Ostatnio sporo osób z mojego otoczenia miało problemy jelitowe.
4: A to ciekawy się skład, Zosiu, bo dziś pogadamy sobie właśnie o naszych jelitkach, a dokładnie jak je chronić. I jak zapobiegać na przykład rakowi jelita grubego.
3: O nie, to brzmi bardzo groźnie. Od razu przeskakujemy do nowotworu.
4: Tak, dzisiaj lecimy na ostro, ale to wszystko dla naszego wspólnego zdrowia. Powiedzmy może słuchaczom, czym właściwie jest ten rak jelita grubego, o którym dość dużo aktualnie się mówi.
3: No dobra, no to w takim razie może ja to zrobię. Czuję się już w pewnym stopniu wykwalifikowana medycznie.
4: Zdecydowanie.
3: Więc rak jelita grubego, czyli nowotwór tkanki nabłonkowej okrężnicy i odbytnicy, to trzeci pod względem liczby zachorowań nowotwór złośliwy u ludzi i drugi pod względem liczby zgonów. Plus występuje, z tego co pamiętam, on częściej u mężczyzn niż u kobiet.
4: Tak, zdecydowanie. Mężczyźni są nieco bardziej narażeni na ten nowotwór i zdecydowanie jest to wytrwały i niebezpieczny zawodnik wśród raków, co widzimy po tym, co powiedziałaś właśnie. Na szczęście posiadamy profilaktykę, aby się przed nim uchronić i powinniśmy z niej korzystać.
3: O, no właśnie. Czy możemy jemu jakkolwiek zapobiegać? I przede wszystkim, czy są jakieś badania przesiewowe na NFZ, które mogą nam w tym pomóc?
4: Tak, zdecydowanie możemy zapobiegać temu rakowi i są też programy profilaktyczne. Jeśli chodzi o profilaktykę na NFZ, jest ona dostępna u osób powyżej 50 roku życia, między 50 a 65 rokiem życia, którzy nie mają objawów sugerujących raka jelita grubego, czyli nie mają żadnych bólów brzucha, jakichś nieprawidłowych USG, krwawień czy krwawych stolców. I jeżeli nie mieli kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat, to mogą taką kolonoskopię wykonać. Natomiast ten program umożliwia taką kolonoskopię co 10 lat. Jest to niestety długi odstęp czasu. Jest też opcja dla osób z grupy z obciążeniem rodzinnym, czyli osób, i tu wtedy już od 40 roku życia można w ten program się załapać i jeżeli właśnie pierwszego stopnia rodziny, jakiś nasz krewny, czyli na przykład rodzic z rodzeństwa albo nasze dziecko chorował na raka jelita grubego, no to wtedy taki właśnie możemy zrobić tak na NFZ już wcześniej taką kolonoskopię. No i oczywiście powiedzmy sobie, ta kolonoskopia to jest takie badanie, bo jakby nie każdy musi to wiedzieć, w którym ogląda się od wewnątrz jelito grube. Ważne jest, żeby obejrzeć całość tego jelita grubego, a nie tylko część, ponieważ no właśnie czasami ogląda się tylko na przykład odbytnicę, czyli ten ostatni kawałek, a ważne jest, żeby całość zobaczyć. Zazwyczaj to jest wykonywane pod znieczuleniem, więc nie boli. No i właśnie jest opcja, aby skorzystać z takiej profilaktyki na NFZ. Poza tym, oprócz tego możemy oczywiście chronić się nie tylko w postaci badania profilaktycznego, ale na przykład jeść dużo warzyw i owoców, co jest udowodnione, że jest również profilaktyką tego raka, stosować aktywność fizyczną, no i przede wszystkim właśnie mieć wiedzę na temat tego nowotworu, chociażby też, czy w naszej rodzinie on występował, ponieważ jest on również związany genetycznie.
3: Okej. Okay. A z tego, co powiedziałaś, 10 lat, tak, na NFZ, to brzmi tak nie za często.
4: Niestety, jak część rzeczy na NFZ.
3: Fajnie, jeżeli ma się możliwości, to w sumie zrobić pewnie raz na 2 lata, chociaż prywatnie, taką kolonoskopię.
4: Zdecydowanie polecamy tak zrobić, jeżeli tylko ma się takie możliwości.
3: Aga, a czy są czynniki mogące sprzyjać rozwinięciu się u nas takiego nowotworu?
4: Tak, niestety są i jest ich cała lista. Przede wszystkim nasz styl życia tutaj dużą rolę odgrywa, czyli wysokokaloryczna dieta. Otyłość też sprzyja takiemu raku jelita grubego. Dieta bogata w tłuszcze zwierzęce, czyli zdecydowanie lepiej wybrać oliwę z oliwek niż na przykład smalec. Czerwone mięso, tutaj też raczej polecamy kurczaka niż na przykład wołowinę. Jeżeli unikamy warzyw i owoców, to również sprzyja rozwinięciu tego nowotworu. Poza tym smażone, wędzone produkty, brak aktywności fizycznej, bo tak jak mówiliśmy, aktywność fizyczna będzie profilaktyką, żeby właśnie tego nowotworu nie było. No, co za tym idzie, siedzący tryb życia, no i nasz top 1 w tworzeniu większości nowotworów, czyli palenie papierosów, oczywiście również ma tutaj znaczenie i może sprzyjać powstawaniu tego nowotworu. Poza tym alkohol wysokoprocentowy, no i jakieś tam też dolegliwości, czy choroby na przykład jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba leśnickiego Crohna, to również będzie nam zwiększać ryzyko. No i tak jak też mówiliśmy, genetyka tutaj odgrywa istotną rolę i to, czy taki rak występował rodzinnie u nas.
3: Okej, to teraz chyba już wiemy wszystko w takim razie, jak chronić swoje jelitka. I nie bójmy się oczywiście kolonoskopii, bo ona zdecydowanie ratuje życie.
4: Zdecydowanie. Dzięki, do zobaczenia.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu. Hurtowy.

0: A to jest już właśnie ostatni moment, żeby zgarnąć sobie podwójną wejściówkę na oglądanie przepięknych mężczyzn w trakcie koszykówki. Pierwsza liga, więc tam będzie co oglądać.
1: Dobrze, Kasia będzie oglądać przepięknych mężczyzn.
0: I twardą piłkę. Pamiętaj, jeszcze była mowa, że piłka od koszykówki jest twarda i że się jej trochę boję.
1: I twardą piłkę, a tych, którzy nie są zainteresowani oglądaniem mężczyzn samych w sobie, to zapraszam po prostu na świetne koszykarskie emocje. No bo na Basket Poznań pierwszoligowi poznańscy koszykarze inaugurują sezon meczem z AZS-em Politechniką Opolską. Podwójne wejściówki na ten mecz czekają. Mecz, dodajmy, w sobotę o godzinie 18 w hali D w Dawnym Citizenie przy drodze Dębińskiej w Poznaniu.
0: Pięknie, żeś to nam wszystko powiedział. No to ja jeszcze od siebie dodam, że żeby taką wejściówkę podwójną zgarnąć, należy wysłać SMS-a na numer 7148, no i w prefiksie pisać afera, imię i nazwisko. Odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23, a nasze dzisiejsze pytanie brzmi: co najczęściej pakujecie?
1: No właśnie, co pakujecie, ale niekoniecznie do czegoś, możecie pakować też w inny sposób.
0: Na przykład klatę możecie pakować.
1: Na przykład, albo możemy Red Hot Chili Peppers zapakować na playlistę. To robimy teraz my. Czekamy na przewidę.

0: Są ludzie, którzy swoimi pojazdami blokują przejazdy drogowo-kolejowe. Są też gatunki, które poszły o krok dalej i nie zajmują się tylko i wyłącznie przejazdami.
1: Tak, łoś Emil faktycznie w niedzielę zadebiutował na torach i opóźnił aż 127 pociągów w Warszawie.
0: No właśnie, także niby wielkie miasto, zobacz, gigantyczne, prawda, prawie 2 miliony ludzi, pewnie jak policzymy z tymi niezameldowanymi, to grubo ponad. No i gdzie tam jakiś głos natury? Otóż na Dworcu Centralnym.
1: Ale rozumiesz, na Dworcu Centralnym, w miejscu, gdzie naprawdę to naturę jest ciężko trawić, łoś. Ale zobacz, jakie to jest duże zwierzę, no to jest adekwatne, to jest łoś na skalę Warszawy.
0: To prawda, łoś, który, no ciężko było go złapać, bo mówiłaś ile, 120 coś pociągów?
1: 127 opóźnionych pociągów.
0: No właśnie, no i teraz...
1: I cztery odwołano.
0: I teraz sobie wyobraź, musisz być takim konduktorem, który mówi, że nasz pociąg nie wyjedzie ze stacji Warszawa Zachodnia, czy tam Warszawa Wschodnia, whatever, bo na Centralnej jest łoś i służby próbują go złapać, ale średnio im idzie.
1: Chyba bym się uśmiała mówiąc to. Myślę, że nikt by mi nie uwierzył. Żebym to mówiła, to podróżujących oni by robili takie, a tam łoś w Warszawie, co ty tam mówisz?
0: Łoś został w każdym razie już wypuszczony na wolność. Dostał też imię, nazywa się Emil. Nie mam pojęcia, co imię Emil ma wspólnego z torami, z pociągami.
1: Może, że to jest email, że on tak nie umiał trafić z powrotem
0: chyba,
1: do lasu.
0: Czyli trafił do spamu, krótko mówiąc.
1: Do Warszawy trafił, no to on chyba największy spam na świecie.
0: Rzeczywiście tak. No przynajmniej w tym kraju Warszawa rzeczywiście jak najbardziej zaspamowana ludźmi jest. Za opóźnienia przepraszamy.

0: 24 września 2021 roku. Otworzyło się jedno chyba z najciekawszych muzeum, albo przynajmniej takich bardzo nietypowych, bo otworzyło się Centrum Szyfrów Enigma.
1: Pamiętasz, co robiłaś 24 września 2021 roku?
0: Prawdopodobnie stresowałam się tym, czy dostałam się na studia i czy będę wystarczająco dobra, żeby tam być.
1: Okej.
0: Więc podejrzewam, że to robię. Nie.
1: To jest właśnie
0: rozwiązanie szyfru.
1: To nie kontynuujmy tego tematu. Wróćmy do Centrum Szyfru Enigma. Tak, ono obchodzi swoje 5-lecie. Sporo wydarzeń było przez całe wakacje. Radio Afera też się w te wydarzenia włącza i to włącza tak, że wy będziecie mogli się też w nie włączyć, nawet nie wychodząc z domu. No bo będziemy właśnie z Enigmy nadawać. W sobotę od godziny 13 zapraszamy was na naszą transmisję prosto z tej wystawy. No, porozmawiamy z jej twórcami, zdradzimy trochę kulisów powstania centrum, ale całą też tę historię, czy to polskich kryptologów, czy samej Enigmy, tę historię rozwiązaną, ale też zagadki nierozwiązane, bo takie też występują. No, inaczej by szyfrów nie było, prawda?
0: Myślisz, że są jeszcze jakieś nierozwiązane i że je rozwiążemy?
1: Na 100% są, no ale to szczegóły w sobotę. Możecie posłuchać na 98.6. Możecie też do nas wpaść, znaczy do nas, do Enigmy. Yes!

0: Brodka i Granda przed momentem na antenie Radia Afera. No zobacz, przed chwilą młoda, rokująca artystka, a teraz już jaka uznana marka na polskim rynku.
1: Ja myślałam, że ty będziesz uderzał do tego, że mnie nie polubisz, ale jednak polubiłeś.
0: No nie wiem, no jakoś z tobą 2 godziny przegadałem i chyba się nie pobiliśmy. Przynajmniej ja nie odnotowałem żadnej bójki w tym studiu.
1: Nie odnotowałem żadnej, po prostu to były bardzo szybkie uderzenia.
0: Okay.
1: Ale jeżeli chodzi o Brodkę, to jest faktycznie, to jest marka. To już nawet nie jest potet, to już jest cała marka. Można ją stawiać, myślę, że koło Steczkowskiej i ona nie poczułaby się tym urażona. Ale, ani jedna, ani druga.
0: Okej, okay, no właśnie chciałem zapytać, czy Brodka, czy Steczkowska. Brodka się zrobiła marką, nie wiemy kiedy, nie wiemy też kiedy ta hurtownia zleciała, bo zobaczysz, 2 godziny całe za nami.
1: Chcesz mi powiedzieć, że to już? Że to już powoli czas się żegnać?
0: No, na to wychodzi. To znaczy jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, ale to zrobimy poza anteną, czyli zajrzeć do naszego systemu SMS-owego, bo na pewno zgłoszenia tam na nas czekają na mecz sobotni koszykarzy ENA Basketu Poznań.
1: A, racja, faktycznie. No bo konkurs, no to trzeba wysłać ludzi na fajny mecz.
0: Tak jest, ale to za chwilę zrobimy. Póki co rzeczywiście się żegnamy, bo już ekipa Sabotażu Kulturalnego za szybą czeka. Mikołaj Pluciński był przy konsolecie realistorskiej, a przy mikrofonach
1: Katarzyna Rybicka oraz
0: Michał Rogoziński. Syndrom paryski to na koniec hymny dla przegranych. My żadnej porażki nie przyjmujemy.

0: przegranych może stanąć na głowie. A ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
4: Mój stary zdechł. Nareszcie. Jezu, jak bardzo chciałam to powiedzieć.
5: Aż to dziwne, że aż tak bardzo chciałam to powiedzieć.
4: Bo ojciec od lat mi wisi.
6: Spektakl Martwy Ojciec.
4: Od lat mi wisi.
6: 19 i 20 września.
4: Jak kamień u szyi.
6: Szczegółów szukaj w sieci.
4: Od lat mi wisi. Jak kamień u szyi.
7: Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: O, kultura, to tutaj.
9: Wejdź pierwszy.
8: Nie, ty wejdź pierwszy.
10: Wejdzie.
11: Za oknem piękna pogoda, a w kulturze jak zwykle wrze. Więc witamy was serdecznie w Sabotażu Kulturalnym, który poprowadzą dla was
12: Martyna Michno
11: i Gabi Dębowska, a realizuje nas Mikołaj Pluciński. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, to będzie ich bardzo dużo i bardzo będzie ekscytująco, ponieważ porozmawiamy z naszym gościem, czyli Kubą Kapralem, który jest reżyserem i producentem spektaklu Martwy Ojciec. Poza tym zapowiemy wam również, jak będzie przebiegał najbliższy festiwal Lokal Jeżyce 7 dni. Poza tym również porozmawiamy sobie o spektaklu Pani Doubtfire w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Również mamy dla was konkurs, ale jeżeli chcecie o nim usłyszeć, to musicie z nami pozostać jeszcze chwilkę.

0: Wracamy do Was ponownie. Dzisiaj w studiu gościmy Kuby Kaprala, który jest reżyserem, autorem tekstu, współautorem scenografii i producentem spektaklu Martwy Ojciec.
1: Cześć Kuba, czy się słyszymy? Ponieważ tak. Kuba jest u nas duchem, a nie ciałem, ale widzę, że wszystko super gra. Kuba, jak nastawienie przed spektaklem?
2: Dobre. Pracujemy jeszcze usilnie i mamy próby ranne i wieczorne. I posuwamy się powoli do finału, czyli w sobotę i niedzielę mamy pokazy premierowe.
0: Czyli praca jest u nas teraz zażarta tutaj w związku z premierą spektaklu. I chciałabym się ciebie zapytać, o czym jest twój spektakl? Co chcesz o nim opowiedzieć?
2: Spektakl dotyka syndromu DDA, czyli dorosłego dziecka alkoholika. Jest to opowieść o osobie, która radzi sobie lub nie radzi sobie z życiem w związku z tym, że w domu rodzinnym w dzieciństwie miała tak, jak, a nie inaczej. Aczkolwiek też myślę, że to jest spektakl uniwersalny, bo te same syndromy to ludzie wychowani w domu alkoholowym mają też ludzie, którzy się wychowywali po prostu w domu dysfunkcyjnym. A ponieważ gdy się przyjrzeć bliżej naszemu społeczeństwu, to większość ludzi, czy spora część ludzi objawia takie zachowania, to myślę, że spektakl będzie dotykał i dotyczył wielu odbiorców, wielu.
1: Faktycznie, brzmi to jak bardzo taki ciężki temat do podjęcia, ale przy tym bardzo ważny. Jak wyglądały może przygotowania właśnie do procesu w ogóle tworzenia spektaklu o takim temacie? Czy tutaj była kwestia jakichś właśnie rozmów z osobami o takich doświadczeniach, czy bardziej tutaj właśnie ta wizja artystyczna brała udział w tworzeniu tego spektaklu?
2: No, podstawą był tekst, który napisałem już jakiś czas temu, to też zatytułowany Martwy Ojciec. I to jest tekst bazujący na moich doświadczeniach i na wielopokoleniowych, że tak powiem, historiach, opowieściach z mojego podwórka. Aczkolwiek to się wszystko pokrywa z historiami ludzi, których znam, które słyszałem. I faktycznie temat jest ciężki, ale wydaje mi się, że udało nam się go ująć w taki sposób, że nie będziemy masakrować emocjonalnie widzów, tylko przeżyjemy wspólnie rodzaj smutnej komunii, ale ładnej. Myślę, że scenograficznie, świetlnie i aktorsko, i muzycznie. Muzykę na żywo robi Maciej Rychły, legendarny muzyk, założyciel kwartetu Jorgi. To myślę, że wszystkie elementy składają się na to, że spektakl będzie przejmujący, ale nie taki, który wyżnie widza do ostatniej kropli łzy.
0: A dlaczego w ogóle wybrałeś tytuł Martwy Ojciec na właśnie ten tytuł spektaklu? Co to bym kierowało?
2: Tam w samej opowieści takim spustem, który otwiera ocean tej opowieści, to jest właśnie śmierć ojca, który był uzależnioną osobą. I też tutaj zaznaczę, że mimo takiego tytułu bohaterem nie jest ojciec, bohaterem jest osoba, która miała takiego ojca. Tutaj bardzo mi zależało na tym, żeby nie opowiadać, nie romantyzować znowu, nie usprawiedliwiać i nie skupiać się na osobie uzależnionej, ale na bliskiej osobie, która żyje z alkoholikiem, więc że oddajemy głos ofiarom, a nie sprawcom. O, tak w skrócie.
1: Zdecydowanie jest to bardzo ważna dewiza. Tutaj też, Kuba, wspomniałeś o scenografii, więc chciałam tutaj trochę więcej o nią zapytać, ponieważ jesteś jej współautorem. Czy jest coś takiego specjalnego albo coś, co ciebie na przykład bardzo ekscytowało czy interesowało przy tworzeniu tej scenografii?
2: Nie chciałbym zdradzać wszystkiego, ale
1: oczywiście.
2: Jeżeli też nie wiem, jak młodsze pokolenia, ale ja się często, albo zdarzało mi się bawić z bratem w taki domek z kotów. Parę krzeseł, parę kotów i powstawał rodzaj namiotu, który był takim schronieniem, w którym były drobne światełka, jakieś latarki. I my zrobili, zrobiliśmy coś takiego w skali makro. Więcej nie będę zdradzał. Myślę, że ta scenografia jest naprawdę piękna. Tutaj też ogromny udział pary boskiej, czyli Grzesia Raubo i Justyny Paluszyńskiej-Raubo. Przepiękna, naprawdę ładnie to wszystko plastycznie wyszło i świetlnie, też światełka są specyficzne, nie powiem jakie, żeby nie psuć niespodzianki tym, którzy się wybierają. Będzie to na pewno, mimo trudności tego tematu, po prostu wizualnie atrakcyjne.
0: Czyli mówisz, że w scenografii będziemy mieli taki mały powrót do wspomnień z dzieciństwa?
2: Trochę tam sięgamy w głąb i dotykamy takiego wewnętrznego dziecka, które zostaje, szczególnie w osobach doświadczonych ciężkim domem, tak trochę mocniej zostaje to dziecko wewnętrzne, takie schowane w kąciku, nieśmiałe, ze zdruzgotanym poczuciem własnej wartości. To będziemy dotykać właśnie tej sfery trudnego dzieciństwa.
0: A do kogo tak najbardziej kierujesz ten spektakl? Do jakiego typu widza?
2: Spektakl jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia i tutaj nie mam szczególnego kierunku wiekowego. Naprawdę to jest dla wszystkich. Więc i takich widzów widzę po rezerwacjach wejściówek, bo wejściówki w ramach programu Off Polska są darmowe na ten spektakl i ludzie wcześniej rezerwują, ponieważ mamy ograniczoną listę widzów. Co jeszcze dodam, tam w spektaklu jest ciasno i aktorzy są bardzo blisko widowni. O tym też mamy informację, kiedy publikujemy informację o spektaklu, że dochodzi do bliskiego kontaktu z aktorem i to też jest część tego. Ale tak jak się rozgaduję jak zwykle, przez różne tematy, wiekowo jest to skierowane do wszystkich. Do każdego odbiorcy. Powyżej 15 roku życia, bo taką granicę dolną wieku ustaliliśmy.
0: Właśnie już jak powiedziałeś tutaj o widowni i aktorach, to jestem bardzo ciekawa, dlaczego zdecydowałeś się na przełamanie tej czwartej ściany i brak rozgraniczenia właśnie pomiędzy widownią a aktorami?
2: Przy tym temacie zanurzamy się w człowieku tak mocno i tak głęboko i ta bliskość tutaj jest bardzo istotna. Nie wyobrażam sobie, że ten temat i ten spektakl grany jest przy klasycznym układzie. Widownia jest zupełnie osobna. Tutaj widownia jest jakby częścią tego domku.
1: Faktycznie, wydaje się to być bardzo istotny element. Chciałam też tutaj dopytać, ponieważ spektakl powstaje w ramach programu Instytutu Teatralnego OFF Polska. Czy mógłbyś trochę bliżej nam opowiedzieć o tej współpracy?
2: OFF Polska to już jest szósta edycja programu, który promuje i produkuje spektakle offowe. Co roku powstaje kilkanaście takich produkcji i my jesteśmy jednymi z beneficjentów tego programu tegorocznymi. Było 200 ponad 50 zgłoszeń i wybrano 17 projektów i wśród nich Martwy Ojciec. To są dosyć duże dotacje. Na spektakl dostaliśmy ponad 1000 zł, co pozwoliło nam w komfortowych warunkach. Jak godziwe wynagrodzenia, to się w sumie rzadko zdarza pracy offowego teatru, że ktokolwiek dostaje jakieś pieniądze, ale my tu mogliśmy dzięki temu programowi rzetelnie i za godziwe w miarę wynagrodzenia pracować sobie przez parę miesięcy.
1: Super, faktycznie jest to bardzo duża szansa, tak jak już wspomniałeś, dla offowego teatru. Dziękujemy Ci bardzo, Kuba. Myślę, że ten spektakl brzmi niesamowicie ciekawie i ekscytująco. Czy chciałbyś nam również powiedzieć o tym, co, gdzie i kiedy właściwie, ponieważ już zbliżają się spektakle premierowe?
2: Tak, premierowe pokazy są w najbliższą sobotę i niedzielę, ale nie ma już od dawna na nie wejściówek, ponieważ te rozeszły się dosłownie w 2-3 dni. To pokazało nam, że zainteresowanie i tematem jest duże, ale już organizujemy na listopad 4 i 29 listopada. Będziemy 4 razy pokazywać nasz spektakl, więc będzie szansa go zobaczyć, a na te premierowe naprawdę bardzo szybko rozeszły się że zapraszamy do śledzenia losów martwego ojca dzieci w obszarach kultury, bo na pewno nie znikniemy. Okazało się, że jakoś tak mocno rezonuje z odbiorcami ten temat i dużym zainteresowaniem spotkała się ta produkcja.
1: Faktycznie.
2: Jeszcze przed premierą.
1: Tak, jeszcze przed premierą, ale tak jak wspomniałeś, faktycznie jest to temat, który warto podejmować i zdecydowanie trzeba podejmować, dotyka wiele osób. Dlatego również myślę, że wśród naszych słuchaczy znajdą się osoby zainteresowane spektaklem, dlatego również my zapraszamy do śledzenia informacji na jego temat, a my już za chwilkę wracamy z dalszą dawką kultury. Dziękujemy Ci bardzo, Kuba.
2: Dzięki. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Wszystkiego już dobrego. Za chwilkę wracamy do Was.

0: my wracamy z obiecanym konkursem. Obiecaliśmy, więc będzie. A konkurs jest bardzo dla mnie ekscytujący, ponieważ jestem podlaskim słoikiem wieśniakiem. Dlatego również koncert Orkiestry Prowincjonalnej. Bardzo mi się podoba ta wizja. A wy możecie wygrać właśnie na niego wejściówkę. Możecie wygrać wejściówkę podwójną, a koncert odbędzie się 17 września. Martyna, czy ty jesteś słoikiem, czy jesteś rodowitym mieszczuchem?
1: No, można powiedzieć, że trochę takim mieszczuchem. Zależy, jak to patrzy na moje miasto rodzinne, ponieważ jestem z Gorzowa Wielkopolskiego, z Lubuskiego. I ludzie różnie komentują to miasto.
0: Okej, czyli dla poznaniaka wieś, a dla mnie wielkie miasto, metropolia.
1: Tutaj moja siostra bardzo często lubi mówić, że urodziła się w Szafie i z tej Szafy wyszła, przeprowadzając się do Krakowa, więc...
0: Trochę coś w tym jest, więc dlatego również nasze pytanie konkursowe, aby wygrać właśnie tą podwójną wejściówkę na koncert Orkiestry Prowincjonalnej w Muzyce na Nowo 17 września, brzmi, jaka jest wasza ulubiona wioska? A żeby odpowiedzieć na to pytanie, musicie wysłać nam SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na nasze konkursowe pytanie, które, tak jak wspomniałyśmy, brzmi, jaka jest wasza ulubiona wieś. I przez to, że powiedziałam, że jestem z Podlasia, to nie oznacza, że jak wymienicie, nie wiem, co można wymienić, Choroszcz chyba. Jak wymienicie Choroszcz, to nie znaczy wcale, że wygracie. Więc bądźcie kreatywni, czekamy na wasze odpowiedzi. A teraz posłuchajmy trochę muzyki.

0: I teraz zobaczymy, co w trawie piszczy w sztuce współczesnej.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak. Słuchajcie, nie było mnie 2 tygodnie, także od razu lecimy z tematem i zapraszam Was do wysłuchania pierwszego Art Newsa na dzisiejszy dzień i prowadzi nas on do południowego Libanu. Tam jeszcze nie byliśmy, także zaczynamy. Na pewno słyszałaś o nowych zabytkach wpisanych na listę UNESCO. U nas był to Gdańsk, z czego się bardzo cieszymy, ale dzisiaj będziemy mówić o zamku Beaufort w Libanie, tak jak już wspomniałam. Bo obiekt ten znalazł się również na światowej liście dziedzictwa w zagrożeniu, czyli coś, o czym mogliśmy nie słyszeć, ale jest to również bardzo ważne. I dosłownie kilka dni później, po wpisaniu tego zabytku na tą listę, udowodniono, dlaczego taki status był mu tak bardzo potrzebny. Bo w nocy z 30 na 31 lipca izraelskie siły przeprowadziły serię detonacji w pobliżu Beaufort. I gdyby tego było mało, to libańskie służby geofizyczne odnotowały fale sejsmiczne odpowiadające trzęsieniu ziemi o magnitudzie około 4. To oznacza, że było naprawdę mocno. Sam zamek nie został, wbrew pierwszym informacjom krążącym w mediach społecznościowych, zniszczony. Problem jednak polega na tym, że eksperci nie są obecnie w ogóle w stanie dokładnie sprawdzić jego stanu. Także tak jak to zostało przewidziane, prestiż wpisania tego budynku do najważniejszej listy zabytków na świecie nie robi wrażenia na politykach i obawiam się, że to dopiero początek. Teraz lecimy szybko z Libanu do Londynu. Po 10 latach działalności zamknięcie zapowiedziała Seat Motion Gallery, niezależna galeria sztuki współczesnej działająca w południowym Londynie. Jej założycielka, Seat Motion, otworzyła galerię w 2016 roku i przez kolejną dekadę koncentrowała program przede wszystkim na artystach młodych oraz tych znajdujących się na średnim etapie kariery. Co ciekawe, galeria nie zamyka się dlatego, że właśnie zbankrutowała. Motion podkreśla, że jest to naprawdę świadoma decyzja podjęta w momencie, kiedy program wciąż funkcjonuje dobrze, a finanse są uporządkowane. Ale chce zakończyć działalność, zanim sytuacja ekonomiczna zmusi ją do ograniczenia jakości wystaw albo wsparcia oferowanego artystom. Jest to naprawdę rzadki przypadek, bo jak wiemy, większość galerii zamyka się teraz ze względu właśnie na brak pieniędzy, więc odejście w momencie, gdy wciąż je ma, to prawdziwa klasa. Zostajemy cały czas w Londynie i jest to zdecydowanie mój ulubiony art news z całego dzisiejszego zestawu. Wydarzyło się coś naprawdę niesamowitego, ale nie ostatnio, tylko rok temu. Wyobraź sobie, że usunięcie sztuki ze sfery publicznej okazało się kosztować więcej niż naprawdę niejedna wystawa. Już tłumaczę, o co chodzi. Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości wydało ponad 85 tysięcy funtów na usunięcie muralu Banksiego z budynku Royal Courts of Justice. Nie uwierzysz, ale widziałam ten mural na własne oczy. Mam nagranie nawet na telefonie, jak próbowali go usunąć. Typ był w masce, za barierką, w otoczeniu ochroniarzy. I jak tylko ten mural się pojawił, to cały Londyn kipiał ciekawością. Sama praca pojawiła się tam we wrześniu ubiegłego roku. Banksy przedstawił sędziego w tradycyjnej peruce i todze, który unosi młotek nad leżącym na ziemi demonstrantem. Na trzymanym przez protestującego transparencie pojawiły się czerwone ślady krwi. Artysta potwierdził autorstwo pracy w mediach społecznościowych, jak to ma w zwyczaju, ale niemal natychmiast mural został zasłonięty. Potwierdzam to. I teraz tak. Samo usuwanie farby kosztowało 50 tysięcy funtów. Kolejne ponad 35 tysięcy pochłonęła ochrona obiektu i nadgodziny pracowników. Czyli łącznie mamy 85 300 funtów. A to nie koniec wydatków na Banksiego. Może kojarzysz, że w kwietniu artysta ustawił w centrum miasta rzeźbę przedstawiającą mężczyznę z flagą zasłaniającą mu twarz. Było też o niej dosyć głośno. Westminster wydał już około, uwaga, 60 000 funtów na bariery, zabezpieczenia i obsługę tej pracy. Także coś czuję, że niedługo Wielka Brytania zbankrutuje nie przez dług publiczny, Brexit czy inne kryzysy, ale przez obsesję usuwania lub zabezpieczania Banksiego w przestrzeniach publicznych. Dzisiaj wyjątkowo zostawię Cię bez sztucznej ciekawostki tygodnia, bo myślę, że Banksy był wystarczająco ciekawy. Życzę Ci kolorowego dnia i słyszymy się już za 2 tygodnie. Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Wracamy do Was ponownie i opowiemy o tym, co jeszcze dzieje się u nas w Poznaniu. Bo już niedługo grupa jeżyckich artystów zaprosi Cię na drzwi otwarte w lokalnych pracowniach artystycznych. I mówię dosłownie drzwi otwarte, bo tym razem nie musisz czekać, aż sztuka sama zapuka do Twoich drzwi, to Ty możesz zapukać do niej. Wraz z Festiwalem Sztuki Go Lokal Jeżyce 2026 sztuka wyjdzie z galerii i rozgości się na całych Jeżycach. Gdy będziesz szedł uliczkami Jeżyc, będziesz w stanie zauważyć różne pracownie artystów, które będą mieścić się i na podwórkach, w bramach, a nawet w klatkach schodowych. W programie znajdą się różne wystawy, koncerty, performance, panele dyskusyjne, a także warsztaty artystyczne, więc będziesz mógł i oglądać sztukę, i być jej częścią. Więc też będziesz mieć
1: sama
0: możliwość. Tak. Będziesz jej mógł posłuchać, podyskutować o niej, a nawet samemu wziąć się w swoje ręce. A w tym roku formuła festiwalu trochę się zmienia, ponieważ jeszcze mocniej stawia na współpracę artystów z sobą, spotkania i ogólne wspólne bycie i tworzenie. I o tym właśnie, co oznacza ta zmiana, opowie artystka wizualna i kuratorka Paulina Kowalczyk, z którą rozmawiała nasza koleżanka redakcyjna Michalina Janos.
2: W zeszłym roku prymarnym założeniem było odwiedzanie pracowni artystów i tworzenie swoich własnych, indywidualnych narracji w obrębie przestrzeni otwartej, czyli jakieś na klatkach schodowych, na podwórzach. O tyle w tym roku sami artyści właściwie podjęli decyzję o tym, żeby działać wspólnie, żeby się pokazywać grupami. I to jest chyba największą nowością tego festiwalu. Oprócz tego decyzja o tym, żeby się pojawiły warsztaty, które będą się odbywały w Pegasach.
0: Zatem ten rok nastawiony jest jeszcze bardziej na łączenie się ze sobą, na współpracę i jej ogólny, wspólny rozwój. I to chyba dobrze, bo sztuka nie lubi siedzieć samotnie, tylko lubi jednak, jak ktoś zwraca na nią uwagę i się nią opiekuje. Więc jak sztuka potrzebuje też ludzi, rozmów i wymiany myśli. Festiwal ten jest kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy Go Lokal Jeżyce 7 dni. Jednak w tym roku cały festiwal potrwa 4 dni, bo od 24 września do 27. I bardzo ważne w tym festiwalu też jest to, że chcemy tutaj zaktywizować nie tylko lokalną społeczność artystyczną, ale też mieszkańców Jeżyc. Więc nie będziesz tutaj brać udziału tylko jako widz, ale sam staniesz się częścią całości lokalnej społeczności artystycznej. Będziesz mógł wyjść z domu i idąc ulicą obserwować to, co się będzie tam odbywać.
1: Super, jest to fajna okazja, żeby dostać na Jeżycach więcej niż łomot.
0: Więc tak, będę to na ciebie czekać kolejne ciekawostki, ale takie mniej agresywne. I jak mówi o tym Bartosz Kaśmierczak, architekt i jeżycjanin, z którym rozmawiała również nasza koleżanka redakcyjna Michalina Janos.
3: Ten udział społeczny jest taki zróżnicowany, że nie tylko artyści, nie tylko osoby, które interesują się sztuką, ale osoby, które po prostu chcą spędzić jakoś wolny czas, zobaczyć, co się na Jeżycach dzieje, no poznać też swoich sąsiadów. To osoby zupełnie przypadkowe, które gdzieś przechodzą obok, zerkają do nas, do bramy, na przykład gdzieś się coś dzieje i my ich po prostu wciągamy w tą grę. Te spotkania ze sztuką są wyjątkowe, nie są sztywne, to nie jest wejście do galerii sztuki, tylko to są sytuacje, w których ta sztuka wychodzi do nas.
0: Więc tak, ta sztuka będzie tutaj działać jak ogromna, rozproszona galeria po całych Jeżycach. I będziemy mogli do niej wejść, do miejsc, które mijamy codziennie, ale na które nie zwracamy aż tak dużej uwagi, w końcu te miejsca staną się dla nas bardziej takie dostępne i mniej tajemnicze. Więc bardzo polecam Ci przyjść tutaj na ten festiwal i też obserwować Instagrama Go Lokal Jeżyce 7 dni, ponieważ tam będą publikowane szczegóły dotyczące harmonogramu i dokładna mapa miejsc, które się tam będą pojawiać, które będą brały udział. I jeszcze dodatkowo, co jest zadziwiające, ale przynajmniej dla mnie, bo jak zobaczyłam tą ilość, to naprawdę się zaskoczyłam, że w tej edycji weźmie udział ponad 30 artystów, więc to jest ogromna dawka zróżnicowanej sztuki. Nawet sama oglądając profil i posty z tamtej edycji, bardzo się zaskoczyłam, jak bardzo właśnie ten festiwal jest różnorodny, ponieważ jesteś w stanie na tym Instagramie zobaczyć posty z różnymi rzeźbami, właśnie lalkami, malunkami, wszystkim. Więc sztuka tutaj podczas tego festiwalu jest bardzo zróżnicowana. Dlatego polecam Ci śledzić wszystkie informacje odnośnie festiwalu na Instagramie festiwalu Go Local Jeżyce 7 dni i być częścią tego. Stać się sam w jakiś sposób kawałkiem tej sztuki. I też fajne jest to, żebyś nie planował sobie co do minuty zwiedzania tego festiwalu, ponieważ nigdy nie wiesz, co stanie na twojej drodze i co tym razem cię zaskoczy. Więc wpadaj zatem od 24 do 27 września na Jeżyce i zobacz, co tym razem pokaże ci sztuka i kultura.

0: A teraz wrócimy z bardzo takim wesołym i ekscytującym materiałem, ponieważ porozmawiamy sobie o spektaklu pani Doubtfire w reżyserii Łukasza Brzezińskiego w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Nie wiem, czy kiedyś słyszałaś, Martyna, o filmie pani Doubtfire?
1: Nie, nigdy nie słyszałam.
0: Wcale mnie to nie dziwi, bo jest to bardzo stary film, który myślę, że na dzisiejsze standardy filmowe mógłby wzbudzać kontrowersje. Więc teraz troszkę wam przybliżę w ogóle samą fabułę. Daniel Hillard to bezrobotny aktor i kochający, lecz niedojrzały ojciec trójki dzieci, który po burzliwym rozwodzie z jego żoną Mirandą dostaje prawo do opieki nad dziećmi ograniczone, ponieważ przez większość czasu dziećmi opiekuje się Miranda, a Daniel chciałby spędzić z tymi dziećmi, no i może z żoną, trochę więcej czasu, dlatego również, kiedy dowiaduje się, że ta szuka niani, zatrudnia się poprzez właśnie taką, robi sobie charakteryzację, a dokładnie charakteryzator go tworzy na panią Doubtfire, czyli 60-letnią gosposię, która zajmuje się dziećmi. Jest to ogólnie komedia, bardzo taka lekka, zabawna, ale i też trochę wzruszająca właśnie w takim klimacie rodzinnym. A jeżeli chodzi o oryginalny film z 93, to w roli pani Doubtfire, czy również Daniela, wybitny Robin Williams, ale i również jako Miranda Sally Field, czyli mamy takie oscarowe nazwiska. A teraz będziemy mogli właśnie zobaczyć formę musicalową w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, co jest bardzo, myślę, że ekscytujące. W roli Daniela Hillarda, czyli Patryka Kościńskiego, wcieli się Michał Kocurek i z nim również porozmawiała między innymi nasza reporterka Lucia Sutkowska. Porozmawiała ona również z Przemysławem Kieliszewskim, czyli dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu. Tak jak już wspomniałam, z aktorem, odtwórcą głównej roli Michałem Kocurkiem, ale i również z Katarzyną Zawal, czyli projektantką kostiumów, bo tak jak możecie się domyślać, jeżeli nie znacie filmu, te stroje mają tutaj kluczową wręcz rolę, ze względu na to, że właśnie główny bohater przebiera się za tą starszą panią, żeby inkognito wspierać swoją rodzinę we wszystkich trudach. Ale no więcej może posłuchajmy właśnie od Przemysława Kieliszewskiego, czyli dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu, który trochę właśnie opowiedział o tym, jak on odbiera ten film.
2: Powiem szczerze, że ta piosenka, której przed chwilą wysłuchaliśmy tutaj, śpiewana przez dzieci, samego mnie wzruszyła jako ojca. I myślę sobie, że wielu rodziców, którzy będą chcieli przyjść na przykład z dziećmi, doświadczy tego samego. To jest musical o rozpadającej się rodzinie. Bardzo prawdziwa historia dzisiaj w naszych czasach. I to przesłanie tego musicalu, że pomimo wszystko, że trzeba się starać, że nawet jeżeli coś się dorosłym nie udaje, to żeby dzieci nie odczuły tego jako swojej porażki, to ten musical niesie takie przesłanie.
0: Właśnie tutaj Przemysław Kieliszewski wspomina o tej puencie i istocie, ale i również o tych piosenkach, które myślę, że i starszych, i młodszych mogą zaciekawić i przede wszystkim, tak jak wspomniał Przemysław, wzruszyć. Tak jak już zresztą wspomniałam, jest to komedia, ale jest ona również taka na swój sposób trochę mroczna, jeżeli chodzi o te wszystkie trudy życia, a więcej o tym Przemysław Kieliszewski.
2: Wie, że ta jego droga powrotu do dzieci, do rodziny jest dosyć karkołomna i że zdarzy się wiele i dowcipnych, i bardzo trudnych przygód, ale najważniejsze dla niego jest to, że on się stara, że taką ma determinację do tego, żeby do tych swoich dzieci wrócić, żeby się nimi zająć, żeby nie stracić z nimi kontaktu. A więc te liczne panie Doubtfire to były te jego prześladujące go myśli o tym, że jest nieudaczną nianią, że musi się wcielać w te dwie role, że mu się to myli.
0: No właśnie, więc jest to zdecydowanie bardzo, bardzo istotne ze względu właśnie spektaklu, ale też myślę, że to jest takie ciekawe, Martyna, że mamy tutaj właśnie przedstawienie dwóch różnych spektakli w dzisiejszym sabotażu o różnych ojcach.
1: Tak, to prawda.
0: Mamy takie różne wzory ojców, więc faktycznie...
1: Też tematyka rodziny tak się tutaj pojawiła bardzo.
0: Tak, gdzieś tam się pojawiła, myślę, że bardzo istotnie. No i też, tak jak wspomniałam, główną rolę odegra Michał Kocurek i o samej roli również on trochę opowiedział, ponieważ jest to rola dość ciężka, dość taka odpowiedzialna, ponieważ właśnie przedstawiamy tutaj tą relację między ojcem, a dziećmi, ale i również ogólnie całą tą dynamikę rodziny. A myślę, że najlepiej o tym opowie sam Michał Kocurek.
3: To jest naprawdę jeden z moich ukochanych filmów, więc byłem bardzo zestresowany, mówiąc szczerze, jak dostałem tę propozycję, bo pomyślałem sobie, że są to bardzo duże buty do wypełnienia. I plus oczywiście to, że to jest kompletnie inna też dziedzina, bo jest dużo śpiewania, dużo stepowania, dużo tańczenia, dużo beatboxowania, dużo komediowych scen, gdzie ja akurat czuję się mocniejszy w tych wzruszających i dramatycznych, ale też fajnie było się zmierzyć z taką materią, która naprawdę w bardzo mądry sposób potrafi bawić i jest autentycznie wzruszająca i fajne, dobre treści przerzuca dalej na widownię, więc to duży zaszczyt, honor i ogromna frajda granie tej roli.
0: No właśnie, bo tutaj, tak jak wspomniałam, w roli filmowej głównego twórcy wcielił się Robin Williams, czyli bardzo znana postać, bardzo słynny i ceniony aktor, więc wcale się nie dziwię tutaj aktorowi Michałowi Kocurkowi, że był to dla niego stres. A jeżeli chodzi o samą pracę przy takiej komedii, jak to wygląda, z czym to się je?
3: Prześmieszną sytuacją dwa dni temu było to, kiedy dzieci po raz pierwszy zobaczyły mnie i Patryka chwilę później na następnej próbie już w masce. I ta nasza cudowna mała Natalie, grana przez cztery dziewczynki, i Christopher, grany przez czterech chłopaków, oni nie byli w stanie w ogóle nam patrzeć w twarz. I mnie i Patrykowi tylko byli tacy, no śmierdzi pani trochę jak klej. Byli kompletnie wybici z sanek, bo nie byli gotowi na ten widok.
0: Myślę, że jako dziecko może to szokować, bawić, ale przede wszystkim przerażać. A za te wszystkie właśnie stylizacje i twory jest odpowiedzialna projektantka kostiumów Katarzyna Zawal. I trochę więcej o swojej pracy, przede wszystkim na temat maski pani Daubfire, czyli tej charakteryzacji, opowiedziała właśnie naszej koleżance z redakcji, Lusi Sutkowskiej.
4: Maski dla Patryka Koszyńskiego i Michała Kocurka. Każdy z nich ma po kilka kompletów tych masek. Było to bardzo trudne w realizacji, natomiast myślę, że udało się, czeka nas jeszcze kilka poprawek, natomiast jest to zdecydowanie najbardziej wymagające dla nas realizatorów, ale też dla artystów, ponieważ no nie jest to najbardziej komfortowa sytuacja dla chłopaków, dlatego bardzo ich podziwiam, są naprawdę dzielni, ale cieszę się, bo wyglądają oboje fantastycznie.
0: Myślę, że spektakl brzmi niezwykle ekscytująco. Kto widział zresztą film, ten wie, że jest on takim totalnym klasykiem, który warto zobaczyć na żywo, właśnie z muzyką na pewno robi jeszcze większe wrażenie, więc musicie sprawdzać jak i co, jeżeli chodzi o dostępność tych spektakli. A my za chwilkę już do was wracamy.

0: Witamy tutaj was ponownie. Otóż mamy zwycięzcę konkursu. Jest nim Rudolf Długoszewski i wygrał on swoją odpowiedzią pod tytułem Sforne gacie.
1: Sforne gacie od teraz są również naszą ulubioną wioską. Dziękujemy ci, Rudolf. Nie wiedziałeś moich historii.
0: Dziękujemy bardzo.
1: No cóż, takie fajne informacje, a sabotaż dobiega końca. Dzisiaj porozmawialiśmy sobie z naszym gościem Kubą Kapralem o jego spektaklu Martwy Ojciec. Później również porozmawialiśmy sobie o festiwalu Go Local Jeżyce 7 dni. A na koniec porozmawialiśmy o jakże zabawnym musicalu Pani Doubtfire, na który również serdecznie was zapraszamy. Dzisiejszy sabotaż poprowadziły dla was
0: Martyna Michno
1: i Gabi Dębowska, a realizował nas Mikołaj Pluciński. Więc dziękujemy wam serdecznie, miłego wieczorku i do usłyszenia.

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
5: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wybiła godzina 19:04 minuty temu, a to oznacza, że mamy aferytm, mamy audycję, która mówi trochę o takich nowościach z polskiej muzyki, ale aferytm pod palmami charakteryzuje się nieco luźniejszą formą. Akurat dzisiaj przygotowałam dla was raczej polskie nowości. Dzisiaj podróżujemy po Polsce, trochę będzie wakacyjnie, a trochę nie. Trochę tych nowych nowości i takich względnie nowych, bo powiedzmy, że czas trochę się rozmywa w wakacje, więc powiedzmy, że nowość, jakby czas życia nowości się przedłuża. Gościnnie przygotowałam dla was wywiad. Wywiad, mówię, że gościnnie, dlatego że został nagrany przez koleżankę redakcyjną podczas Great September. Jest to wywiad z Misią Chorbatowską, więc polecam zaczekać trochę. Powiedzmy, że pewnie będzie około 19:30 ten wywiad. Także polecam zaczekać i posłuchać innych utworów, które wybrałam. A zaczęliśmy od utworu Pelagia zespołu Szama. To jest ich pierwszy singiel zapowiadający drugi album. To jest taki zespół, który łączy inspiracje Motown, ma taki charakterystyczny groove. I ten utwór moim zdaniem jest bardzo ponadczasowy, pełen energii i takiego fajnego vibe'u. Nie wiem, jak to inaczej ująć. I to, co najbardziej spodobało mi się w tym utworze, to właśnie to, że na pierwszym miejscu jest właśnie ta Pelagia. Pelagia, która jest raczej starszą kobietą. Podoba mi się ten trend w muzyce, żeby troszeczkę właśnie te starsze kobiety też wysunąć na pierwszy plan z innych takich utworów. Mogę powiedzieć, że z nowości była na przykład Ania Szlagowska z utworem Halina, także tutaj też polecam zapoznać się z tym utworem. No i co? Realizuje mnie Arek Cierniak, a wybrałam następny utwór, który w sumie mogłam zagrać jako pierwszy, dlatego że nazywa się Numero Uno, ale dzisiaj przekornie będzie jako Numero Dos.

hipnotyzujący motyw pianina, obudowany taką gęstą sekwencją instrumentów i psychodeliczne gitary, to właśnie zaserwowała nam Cordylas w utworze numero uno i przekornie usłyszymy go na samym końcu nadchodzącej jej płyty, to jest jej debiutancki album, w którym muzyka staje się osobistą terapią i mostem do takiego wspólnego przeżywania emocji. Właśnie ona zaprasza słuchacza do tego, żeby wsłuchać się, zatracić właśnie w tej muzyce i wsłuchać się w to napięcie, które doprowadza właśnie do takiego spektakularnego finału. Za produkcję, mix i master odpowiada Tomasz Harry Waldowski. To informacja dla ciekawskich. A następnym utworem, który dla was wybrałam, jest utwór Mariam bez żebra stworzona, o którym opowiem po wysłuchaniu tego utworu.

0: się boisz, się zaśmieje i będzie dupa.
1: Słuchajcie, Mariam powiedziała nam nie lubię, a ja mogę powiedzieć, że ten utwór bardzo polubiłam od pierwszych zasłyszanych sekund tego utworu. Ma taki motyw cielesny, tak samo jak poprzedni singiel, czyli Splot Słoneczny. No i właśnie tutaj Tomasz Ochota, dziennikarz muzyczny, bardzo ładnie określił ten utwór właśnie jako taka manifestacja buntu i pomszczenia pewnej wersji siebie. Tutaj punktem wyjścia tego utworu jest właśnie bunt przeciw rolom narzucanym człowiekowi, co uważam za wartościowy przekaz, więc gratuluję bardzo Mariam. Mam nadzieję, że dobrze odmieniam, za to, że podjęłaś się takiego tematu. No i to, co najbardziej gdzieś tam przykuło moją uwagę w tym utworze, to jest ta eskalacja słowa nie lubię i właśnie jako forma przebicia właśnie przez te oczekiwania społeczne, bunt przez wszystkie sfery życia. Tak, więc to, co tygryski lubią najbardziej podczas audycji Aferytm, to jest płyta tygodnia. Płyta. Płyta. Płyta tygodnia. A w tym tygodniu płytą tygodnia została płyta Eskapizm od Oysterboya, którego myślę, że na pewno większość z was kojarzy. Jest to ikoniczny poznaniak, który no jednak w tym poznańskim muzycznym świecie bardzo często się pojawia. Jeśli nie pod pseudonimem Oysterboy, to pod swoim imieniem i nazwiskiem, czyli Piotr Kołodyński. Jest to jego drugi długogrający album, takie najbardziej osobiste i dojrzałe wydawnictwo. To opowieść o samoakceptacji, miłości i właśnie wychodzeniu z depresji i odnajdywaniu nadziei w codzienności. Wybrałam dla was utwór, który właściwie kończy ten album. Utwór nosi tytuł Epilog mojego życia, Jestem Cooked. Posłuchajmy tego razem.

myślę, że to był idealny epilog albumu, który mogliście sobie wyobrazić, przynajmniej według moich odczuć. Nie zostajecie sami, jak tam powiedział Oyster Boy, dzisiaj nie zostajecie jeszcze sami, bo jeszcze jest wczesna pora, chyba że postanowicie wyłączyć Radio Afera, to okej, ale nie zachęcam do tego, jakby mam jeszcze dużo fajnych utworów, które myślę, że warto są posłuchania i zapoznania. I mam dla was też konkurs. Konkurs na wejściówkę podwójną, także możecie zabrać ze sobą swojego towarzysza. Koncert Drag Charge, Liquid Mike i Hippie Trim, który odbędzie się w środę 16 września, czyli jutro w sumie. O 19 w dwóch progach należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera i następnie swoje imię i nazwisko. I odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie ty powinieneś tam się wybrać? Dlaczego? Odpowiedzcie na to pytanie. I wtedy może dostaniecie wejściówkę, a może nie. I jest duża szansa, że dostaniecie, także zachęcam. A następnym utworem, który dla was wybrałam, jest utwór od artystki Actresse, która wypuściła w tym roku swój jakby drugi singiel, który się nazywa Jasmine. Posłuchajcie tego razem ze mną i po tym opowiem wam nieco o niej i o jej inspiracji.

romantyczny, spokojny, melancholijny alt-folk. Inspiracje jej to są właśnie Ben Howard i Lana Del Rey głównie, przynajmniej tutaj w tym utworze. Jak mogliście odczuć, to są nieco bardziej takie delikatne brzmienia też od tych poprzednich naszych utworów, których słuchaliśmy. Utwór opowiada o takim uczuciu, którego jeszcze nie jesteśmy pewni. Nie jesteśmy pewni, że ono istnieje. Wstyd nam jeszcze przyznać, że ono właściwie jest. To, co warto tutaj nadmienić, to też to, że artystka śpiewa tym razem tylko po angielsku. No i właśnie ma to zadanie odzwierciedlić okoliczności, w których piosenka powstała i też rozdarcie językowe, z którymi artystka miała do czynienia właściwie przez ostatnie lata. Także tutaj też jest ciekawy skręt w anglojęzyczne brzmienia, powiedzmy. A następnym utworem to będzie już utwór, który miał też premierę naprawdę bardzo niedawno, utwór Misi Chorbatowskiej Wir, a następnie posłuchamy mojej współredaktorki, że tak to ujmę, która miała okazję rozmawiać z artystką podczas festiwalu Great September.

0: Cześć, rozmawiam dzisiaj z Misią Chorwatowską, która będzie występować podczas tegorocznej edycji Great September. I chciałam zacząć rozmowę od tego, jak w ogóle się dostaje na taki Great September, jak to wygląda, czy trzeba się gdzieś zgłosić, czy się jest losowanym w wyniku jakiegoś konkursu, czy trzeba coś wygrać, jak to wygląda, jakbyś mogła przybliżyć.
1: Jest booking, który wyszukuje artystów, którzy mają zagrać na festiwalu, i jest też opcja jak najbardziej samodzielnego wysłania zgłoszenia.
0: Czyli mamy po prostu dużo możliwości, żeby wziąć w czymś takim udział. Ja też tak zagajam na początku o to, dlatego że mamy też sporo osób, które nas słuchają na pewno, które też może chciałyby się kiedyś wybrać na taką konferencję showcase'ową właśnie w roli artystycznej. I jak to się wydarzyło właśnie w twoim przypadku? Czy też zostałaś wybrana? Czy ty się właśnie zgłosiłaś w jakiś sposób?
1: Dostałam taką propozycję i z niej skorzystałam, dlatego mogę tutaj dzisiaj być. Więc w ogóle też uważam, że showcase'y to jest świetna opcja tak naprawdę dla wszystkich początkujących artystów, bo właśnie nie musisz mieć jeszcze jakiegoś bardzo dużego dorobku, więc to jest bardzo fajne, żeby móc się jakoś tak wypróbować, właśnie pierwszy raz stanąć na scenie, i właśnie to jest super w tych showcase'ach, że po prostu można się tak wypróbować i jakby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, poznać ludzi, którzy tu przyjeżdżają, poznać też innych artystów i zobaczyć, co oni robią, i w ogóle jakoś tak trochę mocniej od środka zobaczyć branżę muzyczną.
0: Z tego, co udało mi się gdzieś tam wyszukać w internetach, to zaczęłaś wydawać te swoje single tak jako Misia Chorwatowska. Zaczęło się od Serca z Lukru i to był 2025. Teraz mamy już rok później. Powiedz mi, co się działo w twojej takiej muzycznej karierze przez ten okres tego roku? Czy nagrywałaś kolejne utwory, czy może już miałaś wszystko przygotowane i to była kwestia wypromowania tego teraz?
1: Ojejku, wydarzyło się tak dużo rzeczy, że nie wiem, gdzie zacząć, ale pewnie zacznę od początku, będzie to najprostsze. Jak wydałam właśnie ten singiel Serce z Lukru, to ten odzew, który dostałam z każdej możliwej strony, był taki cudowny. Oczywiście tam w tle miałam już kolejne utwory, które się tworzyły, więc też w międzyczasie nad tym pracowałam, ale też właśnie ten singiel Serce z Lukru wygrał taki konkurs organizowany przez platformę Amuse Me, dzięki czemu też mogłam nagrać jeszcze jeden, znowu kolejny utwór z producentem Czarnym Hi-Fi. No ale kolejnym singlem, który wydałam, był wspaniała współpraca z Lesmanem, singiel Muszę Trochę Się Rozpaść, który wydałam na początku tego roku już. W późniejszym czasie też włożyliśmy we współpracy z Michałem Zachariaszem, Dawidem Mędrzakiem, taki utwór dla mnie personalnie bardzo ważny, Maliny. To jakby wiosna tego roku. No i to się jakoś tak wszystko po prostu samo napędza, te rzeczy się tworzą. Teraz wydaję nowy singiel, Wir, który powstał we współpracy z Czarnym Hi-Fi oraz Piotrem Radzio. Ten utwór gram przedpremierowo na Great September i no nie mogę się po prostu doczekać, aż wreszcie się to wydarzy. I robię rzeczy dalej, także możecie się spodziewać kolejnych nowości.
0: Ja na pewno nie mogę się ich doczekać i mam nadzieję, że osoby, które słuchają teraz tej rozmowy również. A powiedz mi, co stoi za tymi twoimi utworami, bo domyślam się, że to nie tylko muzyka, ale też teksty są tam bardzo ważne, szczególnie jak wspomniałaś o tych Malinach, że to jest bardzo ważny utwór dla ciebie, to ta warstwa tekstowa jest niesamowicie ważna. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć, o czym tworzysz, jakby co cię inspiruje, ale w takim sensie jakby co opisujesz w tych swoich utworach, czy to są historie, czy to są po prostu jakieś zatrzymane kadry życiowe, jakbyś to mogła tak podsumować?
1: Wydaje mi się, że zaczęłam pisać teksty, jak jeszcze chodziłam do szkoły i po prostu jakoś chciałam wyrazić to, czego nie mogłam wyrazić, i dla mnie te piosenki są właśnie tym wyrazem tego, czego nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie przechodzi mi wtedy to przez gardło, ale jak już to śpiewam z tymi tekstami, to nagle mogę się tym dzielić, może to ze mnie trochę wyjść w jakiś taki sposób. A co mnie inspiruje? Inspiruje mnie absolutnie wszystko, moi najbliżsi, moje życie, wszystkiego, czego doświadczam i co mnie w jakiś taki sposób dotyka, i po prostu to jest moja jakaś taka wewnętrzna potrzeba podzielenia się tym, i też jest dla mnie jakieś takie ujmujące to, że ja, dzieląc się tym, też inni znajdują w tym siebie i jakieś swoje sprawy, swoje emocje i przemyślenia.
0: Dziękuję ci bardzo. Ja wiem, że to pytanie o inspirację jest zawsze takie trochę, jakby to powiedzieć, może nie głupie, wie, ale jest czasem trudno opowiedzieć o tym, co się wyśpiewuje, bo tak jak mówisz, te słowa gdzieś tam uciekają, kiedy prowadzi się rozmowę, ale jakoś w utworach, kiedy są złożone w odpowiedni sposób, to właśnie sprawiają, że jesteśmy się w stanie z nimi utożsamić. Jakbyś mogła nam więcej powiedzieć o twoim najnowszym utworze, o Wirze, bo to jest na pewno cudowna historia, która stoi za przygotowaniem tego, szczególnie, że tutaj też są współprace z innymi twórcami, więc na pewno tutaj myślę, że to będzie ciekawy wątek do poruszenia.
1: Wir jest dla mnie takim trochę nowym otwarciem artystycznym w kontekście moich poprzednich utworów, które wydałam. Tamte są takie bardziej melancholijne, refleksyjne. Są to pewne historie, ale właśnie takie sentymentalne i melancholijne. Natomiast Wir jest takim uderzeniem, takim jasnym powiedzeniem stop na pewne rzeczy, na pewne zachowania i interakcje. I jest dla mnie czymś, czego bardzo długo w sobie szukałam. I w trakcie tworzenia tej piosenki to znalazłam i to mnie jakoś tak mega porusza, że też ludzie będą mogli to słyszeć.
0: Widziałam w twoich mediach społecznościowych, że Wir też jest opatrzony warstwą wizualną, to znaczy co stoi za tą historią, która jest właśnie pokazywana w obrazkach, która towarzyszy tej warstwie dźwiękowej.
1: Za warstwą wizualną też stoją wspaniali ludzie, czyli Julia Kraszewska i Paweł Żarko. Oni tworzyli to ze mną, a co pokazuje to wszystko, to jest właśnie ten Wir, to bycie ciągle w tym niekończącym się, nieustannym Wirze, ale też pokazuje to przełamanie, które następuje w pewnym momencie, po którym trochę już nie ma odwrotu.
0: A jeszcze tak zapytam, muzycznie tak określają cię jako taki indie folk i pytanie, czy to jest gatunek, z którym ty się jakoś utożsamiasz, albo czy to jest strona muzyczna, w którą chciałabyś dalej brnąć, czy może jesteś teraz na etapie bardziej poszukiwania i czy uważasz, że gdzieś tam po prostu bardziej dążysz do tego, żeby jednak nie szufladkować się z tym indie, czy nie szufladkować się z tym folkiem? Jak to u ciebie brzmieniowo wygląda?
1: Chyba mam tak, że po prostu chcę robić piosenki, dzielić się swoimi tekstami. Nie mam trochę tak, że chcę się jakoś określać, że to jest takie i takie, tylko po prostu robię muzykę. I to jest dla mnie jakby najważniejsze. Jeśli ktoś to określa w ten sposób, no to też okej, ale dla mnie kluczowe jest to, żeby po prostu przekazywać te emocje w tych utworach i po prostu być w tym.
0: A w jaki sposób tworzysz? Czy masz jakiś przepis na to? Czy za każdym razem jest inaczej? Czy najpierw jest tekst, potem melodia? Czy to powstaje razem? Masz takie momenty, kiedy jesteś jak kurczę, muszę to teraz zapisać, bo inaczej ucieknie? Czy raczej po prostu spisujesz sobie rzeczy i potem do nich wracasz w momencie, kiedy jest możliwość wejścia do studia na przykład?
1: To zależy, bo jest bardzo różnie. Czasami jest tak, że utwór powstaje od muzyki i dopiero potem jakby powstaje ta historia, jakby którą ten utwór we mnie wywołuje, wyciąga tak naprawdę na powierzchnię. Czasami jest tak, że wracam do jakichś swoich notatek, które po prostu na bieżąco tworzę. Czasami jest tak, że tekst jest, a ja do tego tworzę z muzykiem muzykę, tak? Mhm. Więc to tak naprawdę to jest takie różne, no bo to są emocje. Tego jakby nie można złapać w jakichś ramach. To jest tak abstrakcyjne i tak trudno uchwytne, że po prostu no jest to magia.
0: Muzyka to jest magia. Też na jednym z paneli tutaj podczas Great September też padło po prostu od kompozytora muzyki do 1670 z kolei, że czasem to się po prostu dzieje i to po prostu jest i nie do końca wie się po prostu skąd to przychodzi. A powiedz mi, czy masz jakieś takie swoje marzenia muzyczne, na przykład miejsce, w którym bardzo chciałabyś zagrać albo jakiś festiwal, który chciałabyś odwiedzić? Czy jeszcze nie myślisz tak daleko i bardziej na razie teraz się skupiasz na tym aspekcie wydawniczym?
1: Teraz skupiam się na tym, żeby tworzyć rzeczy i to jest dla mnie teraz kluczowe, zresztą w sumie zawsze było, żebym mogła tworzyć. Po prostu to, gdzie się widzę, to miejsce, w którym mogę tworzyć i jakby dzielić się tym, co jakby we mnie siedzi i co chcę przekazać.
0: A jeżeli chodzi o Poznań, czy będą jakieś gdzieś tam plany może, żeby poodwiedzać inne miasta w przyszłości, czy nie możesz jeszcze zdradzać nic?
1: Mogę powiedzieć tak, bardzo bym chciała się pojawić w Poznaniu, także jeśli ktokolwiek tego słucha, kto mógłby sprawić, żebym się tam pojawiła, to dawajcie znać.
0: Jeszcze słuchaj, chciałabym cię zapytać, czy chciałabyś się podzielić jakąś taką myślą jeszcze na sam koniec? Czy może masz jakieś takie protipy dla osób, które dopiero zaczynają albo gdzieś tam po prostu wahają się trochę, czy iść, czy nie iść w to wszystko? Jak ty oceniasz po prostu taką drogę też bycia taką artystką, która po prostu ma za sobą wydanie już kilku singli? Jak taka droga po prostu wygląda i czy może masz po prostu właśnie jakieś takie wskazówki dla osób, które mogą ich szukać?
1: Bardzo rozbudowane pytanie, postaram się na nie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że najważniejsze jest sobie zadać takie pytanie, dlaczego mam tego nie zrobić, skoro to kocham? W sensie realnie wszystko jest o tej muzyce w moim życiu, że jakby ona jest w każdym możliwym elemencie mojego życia, więc co najgorszego może się wydarzyć? Może się po prostu nie udać. A to też nie jest kwestia udawania się i nieudawania. To jest tak po prostu robienie muzyki. Jeśli to kochasz, to po prostu to zrób.
0: I to jest piękna porada, słuchajcie. Misia Chorbatowska z Great September specjalnie dla was. Ja tobie dziękuję serdecznie i zachęcam was do tego, żeby słuchać Wiru i nie tylko. Jeszcze poprzednie 3 single też są dla was dostępne. No i oczywiście czekać na to, aż Misia przyjedzie do nas do Poznania i będziemy mogli zaprosić was wtedy na jej koncert. Także dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję pięknie.

No i właśnie słuchaliśmy też klimatu Great Septemberowego, że tak powiem, ponieważ duet Norbi i Wika występował właśnie podczas tego festiwalu. Duet ten serwuje nam czasami taką dreampopową eteryczność, czasami gitarowy altpop, a jeszcze innym razem elektroniczny minimalizm. Także tutaj w te trzy kierunki z pewnością uderzają. Ten konkretny utwór też miał premierę dość niedawno. Utwór nazywa się Dzisiaj na My. Jest o tym, jak niewiele mogło zabraknąć, aby romantyczna historia w ogóle by się nie wydarzyła. Jest to opowieść o wdzięczności przypadkowi albo przeznaczeniu. Tutaj już zostawiam to waszej interpretacji, ale jest stworzona bez patosu. I debiutancki album powinien być już niedługo, ponieważ został zapowiedziany właśnie na ten rok, więc tutaj czekamy z niecierpliwością na jego premierę. A z Łodzi podróżujemy w poznańskie klimaty. Utwór z zespołu, od zespołu Milomi z albumu Zmiana, czyli Szpagaty na linie, a o nim opowiem nieco więcej po wysłuchaniu tego utworu.

Zespół Milomi to jest zespół, którego frontmanką jest Milena Puszczak i moim zdaniem warto się z nim zapoznać. Jest to taka, powiedzmy, mała perełka naszego poznańskiego muzycznego świata. No i właśnie album, który się nazywa Zmiana, zawiera bardzo, bardzo fajne kawałki. Na przykład jeden z nich, który właśnie dla was wybrałam, czyli Szpagaty na linie, ale również moim zdaniem wartym uwagi jest sam tytułowy utwór Zmiana. No i co? Moim zdaniem totalnie powinniście posłuchać Milomi, bardzo polecam. Już niejednokrotnie miałam okazję też usłyszeć ich na żywo. Świetnie grają. I jednym z takich moich ulubionych utworów to jest Vetiver. To jest z trochę innego albumu, natomiast uważam, że również jest wart posłuchania. Następnym utworem, który dla was wybrałam, jest, skręcał nieco bardziej inny klimat, bardziej akustyczny. Mianowicie jest to utwór od Brieli, Nie zaśpiewam twojej mamie.

Briela to artystka, którą śledzę od właściwie zeszłego roku, od Next Festu, na którym się pojawiła. Jest to właśnie bardzo akustyczna twórczość z takim, powiedzmy, klimatem wsi i lata, przynajmniej takie odczucia mi towarzyszą, kiedy słucham jej utworów. Jeśli chodzi o motywy w tym utworze, to właśnie pojawiają się właśnie takie motywy natury i miłości. Idą one tutaj w parze. I ten utwór jest właściwie o takiej chwili nadziei, pełni szczęścia, która została przerwana odejściem. Jest, powiedzmy, takim melancholijnym rozliczeniem z przeszłością, co bardzo doceniam. I ten utwór naprawdę od pierwszych akordów mi się spodobał. Utworem, który moim zdaniem też jest wart uwagi, to jest już nieco starsza nowość. Jest to utwór Gdybym mogła od Klary Wysockiej, którą często widzę na TikToku ostatnio, więc tutaj pozdrawiam ją serdecznie z tego miejsca i też polecam się zapoznać z jej TikTokowym profilem oczywiście, no i wiadomo, że też z resztą jej twórczości. Utwór pochodzi z epki wydanej pod koniec czerwca. Epka nazywa się Wewnątrz. A myślę, że tym utworem moglibyśmy już też zakończyć naszą wspólną przygodę, bo wybija za 5:07 z zwycięzcami konkursu skontaktujemy się oczywiście SMS-owo. Prowadziła Joanna Pawałowska, a realizował mnie Arek Cierniak. Posłuchajmy ostatniego utworu.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
4: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
4: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
5: Zapraszają
4: Olga
5: i Arek
4: z zespołu Madame Affaire. Nostalgia lat 10. Realizuje nas niezawodny Arek Czerniak, a przy mikrofonach melduje się
5: Arek Gazucewicz
4: i Olga z Madame Affaire. Stało się, wróciliśmy z wakacji, a dokładnie tydzień temu Szymon Lietka i Jerzy Koczur podzielili się z wami wspaniałymi bangerami, których my mieliśmy przyjemność słuchać prosto z plaży. Za co im mega dziękujemy, bo zrobili nam strasznie cudowny klimacik. No ale urlop minął, my wracamy do studia i kontynuujemy bunt, który oni zaczęli, bo jeżeli, drodzy słuchacze, nie wiecie, to lata nam się już skończyły. Przebrnęliśmy przez całą dekadę, odhaczyliśmy każdy rok od 2010 do 2019. Przedstawiliśmy największe hity ze swoich ulubionych płyt, no i oficjalnie ogłaszamy, że koniec z chronologią. Koniec z grzecznym odliczaniem rok po roku. Teraz wyciągamy z szafy tylko nasze absolutnie ulubione perełki. No i co, Arek? Robimy z tego naszą prywatkę.
5: Tak, ja jestem w ogóle bardzo, bardzo szczęśliwy z tego, że teraz forma audycji jest już dużo luźniejsza, bo jak spojrzałem na naszą playlistę, no to nie jest to w ogóle tak, że dzisiaj puszczamy jakieś niedobitki, na które nie było czasu, a wręcz mi się wydaje, że to jest jedna z lepszych playlist dzisiaj ze wszystkich audycji, ale no sami się przekonacie.
4: Sami się przekonacie, a na pierwszy ogień leci Broken Bells i The High Road.

0: The High Road od zespołu Broken Bells. Czytam sobie właśnie komentarze pod tym nagraniem na YouTubie. No i właśnie, Olga, czy ty kiedykolwiek napisałaś jakikolwiek komentarz na YouTubie pod jakąkolwiek piosenką, którą lubisz?
1: Właśnie to jest podchwytliwe, bo nie.
0: No to czemu jest podchwytliwe?
1: Osób. To jest podchwytliwe dlatego, że nigdy nie napisałam komentarza pod inną piosenką niż moich znajomych z zespołów, bądź swojego zespołu. Jakiś śmieszny komentarz, to tak to pisałam, ale wiesz, tak żeby napisać naprawdę do jakiejś piosenki, której ja słucham na co dzień, nie, żebym nie słuchała moich znajomych, słucham oczywiście, no to nie, to nie zdarzyło mi się.
0: No właśnie, ja też nie. I teraz wyobraź sobie, jak bardzo komuś musi zależeć na czymś, żeby napisać komentarz na YouTubie. Dla mnie to jest niepojęte, bo ja nie robię tego praktycznie nigdy, a już na pewno nie pod piosenkami. I w tej sekcji komentarzy na jakieś 99% wypowiedzi mówi o nostalgii. Także mam potwierdzenie, że nie tylko dla nas ten utwór ma coś takiego w sobie, ale naprawdę wszyscy tutaj o tym wspominają. Jeden użytkownik napisał: "This album sounds like it comes from a past that never existed." No i chyba o to właśnie chodzi w nostalgii, że tak naprawdę nie wiemy, z czym nam to się kojarzy, ale z przeszłością. I to jest piękne, że tyle ludzi ma to samo, co ja.
1: Tak, to jest ta pamięć zbiorowa.
0: Tak, i będziemy mieli bardzo dużo dzisiaj takich bangerów, a następny to The Maccabees i Ayla z albumu Given to the Wild.

0: The Maccabees z utworem Ayla. To jest album, który nazywa się Given to the Wild. I ja poznałam go w zasadzie już w latach 20. dzięki Arkowi, ale było to tak, że siedzieliśmy sobie na salce, bodajże był jeszcze z nami Tobiasz, nasz kolega, i Arek właśnie puścił ten album i za pierwszym razem, jak usłyszałam te utwory, to po prostu w moim nostalgicznym, zafascynowanym latami dziesiątymi sercu od razu pojawiła się ta iskierka, bo no, nie da się po prostu tego nie lubić. To jest album, który za pierwszym razem po prostu siada. Jeżeli lubicie muzykę z lat dziesiątych, no to jest coś, co koniecznie musicie sprawdzić.
1: Myślę, że w profilu muzycznym naszej audycji fajne jest to, że wcale nie trzeba czegoś znać z dzieciństwa, żeby wywołało w nas nostalgię. I to jest właśnie miłe, że wciąż możemy odkrywać te zespoły. No w tym przypadku takie trochę trzecioligowe, no bo The Maccabees nie jest jakoś super znanym zespołem, ale w którym nie przeszkadza wcale to, że odkrywa się je późno, bo no właśnie nostalgia to jest uczucie tęsknoty za czymś nieokreślonym, więc może w nas to wywoływać każda piosenka, nawet taka, która wyszłaby wczoraj. I kolejny zespół też należy do tej puli zespołów, takich trochę niedocenionych, które zostały w cieniu większych graczy tamtych lat, który też odkryłem gdzieś na początku lat 20. Mowa tutaj o Yesayerze. Yesayer to jest bardzo ciekawy zespół. Naprawdę żałuję, że nie przebił się bardziej do szerszej świadomości, no bo no, ich szczególnie płyta Adblad, której fragment zaraz usłyszycie, jest moim zdaniem przecudowna. Jest to zespół, który bym tak umiejscowił brzmieniowo gdzieś pomiędzy The 1975 i Alt-J-em, co wydaje mi się bardzo, bardzo oddalone, a oni gdzieś są w tym sweet spocie pomiędzy. No i cóż, znowu bardzo, bardzo nostalgiczne brzmienia, mimo że w moim przypadku z latami dziesiątymi nie mają wiele wspólnego, poza tym, że wyszły w 2010 roku. Posłuchajmy utworu Mother Red.

0: Utwór Mother Red od zespołu Yesayer. Dobrze powiedziałam, Arek? Bo chyba mam tak. z tym mały problem.
1: Ja sam nie wiem, jak się wypowiada ich nazwę. Właśnie Arek Cierniak zaproponował, że tłumaczenie brzmiałoby potwierdzacz. No i chyba lepszego nie znajdę, pasuje mi to. Ale jeśli Yesayer wam się spodobał, no to koniecznie obczajcie płytę Ad Blood z 2010. No moim zdaniem to jest jedna z najlepszych płyt, jeśli chodzi o taki trzecioligowy indie pop lat 10, bo naprawdę mało osób to zna, a tutaj są po prostu bangery i banger za bangerem i naprawdę bardzo...
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że to jest ich jedyna płyta, którą znam. A ty?
1: Ja znam jeszcze pierwszą płytę, która w ogóle jest zupełnie inna, bo na płycie z 2007 oni grają tak bardziej folkowo, bym powiedział. To jest trochę bardziej alt-jayowe, ale jeszcze bardziej jest takiego organicznego indie-folkowego grania. Okay. Trochę takie to jest indiańskie może... Gdzieś, no, indie.
0: Indiańskie indie.
1: Natomiast Ad Blood, no to już jest bardziej synth-popowy album. No i po prostu polecam z całego serca. Tutaj też mamy całą masę komentarzy nostalgicznych w sekcji YouTube'owej.
0: Przykładowy.
1: Tutaj jest bardzo piękny i smutny zarazem. This album brings me back to 2011. Man, I feel so sad and nostalgic these days. All I do is listen to my music from then and cry a little. I 6 komentarzy, które potwierdzają ten stan ducha.
0: Tak, tutaj widzę, że

Także widać tutaj, że jest to trochę takie manchesterowe brzmienie z lat 10. właśnie. I album, o którym dzisiaj mówimy, to chyba mój ich ulubiony, czyli To The Blade. Posłuchajmy sobie tytułowego utworu. So

0: To The Blade od Everything Everything z albumu, który nazywa się inaczej, popełniłem wcześniej gafę, Get to Heaven nazywa się ta płyta. I ja pamiętam w ogóle bardzo dokładnie, kiedy ją poznałem i nasze wersje się tutaj trochę sprzeczają ze sobą.
1: Tak, ja też dokładnie pamiętam ten dzień i każdy z nas pamięta go inaczej. Arek twierdzi, że to on pokazał mi ten album. Ja twierdzę, że to ja mu pokazałam ten album. I tutaj niestety myślę, że doprawdy już nie dojdziemy.

0: Ale wersja, słuchajcie, oficjalna może być taka, że Arek rano słuchał ten album w domu, później się spotkaliśmy, pojechaliśmy samochodem
1: nad jezioro,
0: nazywamy to papiernią, bo to jest takie miejsce, w którym kiedyś była podobno papiernia, a teraz tam tylko stawy.
1: Graliśmy tam też muzykę.
0: Oczywiście graliśmy muzykę, no bo co innego mogliśmy robić. No i w aucie, ja pamiętam, że zapuściłam ci ten utwór, pewnie tego nie podzielasz, tego zdania, że tak było. I kłóciliśmy się też na temat tej okładki. Ja mówiłam, matko, Arek, widzisz, ta okładka bardzo mi się nie podoba, ale ta muzyka jest super.
1: To teraz ja ci przedstawię moją wersję. Moja wersja była taka, że w ten dzień rano, to był cudowny, piękny, letni dzień 2019 chyba roku albo 20. I stwierdziłem, że muszę znaleźć jakąś super muzykę, coś nowego. I napotkałem na ten album i kiedy tylko usłyszałem pierwszy utwór, to po prostu coś we mnie wybuchło. To jest ten moment takiej czystej, najpiękniejszej euforii, kiedy znajdujecie nową muzykę, która was porywa i nie porwała w Everything ta dziwaczna ekscentryczność, bo ten kawałek jest po prostu, on zachowuje się w sposób zupełnie bipolarny. Tam zwrotka, refren i bridge nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego i właśnie to mi się w tym podobało. I kiedy uderzył mnie pierwszy raz ten eksplozywny refren, to czułem, że to po prostu jest dzień, w którym trzeba zrobić coś super, w którym trzeba pojechać na jakąś wycieczkę, właśnie na jezioro, w którym trzeba zrobić coś super z przyjaciółmi. Kocham muzykę, która wywołuje we mnie takie pomysły i taki właśnie był Everything. I w mojej wersji, ja ci pokazałem to już na papierni, mieliśmy taki mały głośniczek i z tego, co ja pamiętam, to słuchaliśmy tego właśnie już w lesie, a potem wracając twoim autem, słuchaliśmy tego też w samochodzie. Tak ja to pamiętam, ale nie wiem, czy to prawda.
0: Wow, ja też nie wiem. To już zostanie w sferze domysłów na zawsze. Ale wiem, co nie zostanie, bo jest taki zespół, który oj, bardzo, bardzo kocham, mogę powiedzieć, i bardzo dużo go katowałam. A mowa o Palace. Każdy w sumie album ich lubię. I So Long Forever z 2016, bo był to ich debiutancki. I Live After z 2019. I Shoals, i Ultrasound. I mam nadzieję, że tak bardzo polubię też album, który wychodzi już za 3 dni. Nie wiem, czy Arek wiedziałeś. Tak. Ale no, ja się mega jaram. Bardzo kocham to ich brzmienie. Właśnie też trochę kojarzą mi się z takim dance punkiem, ale trochę opruszonym może takim.
1: Oni są trochę bardziej chyba chillowi jednak.
0: Tak, tak, bardziej chillowi są.
1: Mi się oni nawet z Hozierem kojarzą. Ale,
0: ojej, to
1: ale myślę, że utwór, który teraz puścimy od nich, jest dobrym pretendentem w tym wyścigu na świetne refreny, bo wszystkie te wcześniejsze kawałki chyba się charakteryzują takimi bardzo nośnymi indie rockowymi, hymnowymi refrenami i tutaj jest kolejny mocny kandydat.
0: Dokładnie.
1: Czyli Live Well, Palace.

0: Po tym to ja jestem już dzisiaj spełniona. Palace z utworem Live Well. Jest to na pewno album, który na moich słuchawkach był zapętlany. Ja jestem osobą, która ma czasami tak, że bierze jakiś utwór i po prostu puszcza go 10 razy z rzędu. I wiem, że to jest trochę... Nie każdy tak ma, ale ty tak nie masz.
1: Mega rzadko.
0: Ty w ogóle tak nie masz, ale ja tak mam. I właśnie Palace jest takim zespołem, który po prostu leci na zapętleniu. I troszeczkę takim zespołem jest też kolejny wykonawca, którego puścimy, bo mowa o...
1: Bo mowa o Bonobo. I tutaj troszkę już na razie sobie robimy przerwę od indie rockowych hymnów, bo przejdziemy sobie do takiego momentu w moim życiu, w którym zacząłem słuchać muzyki elektronicznej. I pamiętam, że właśnie Bonobo był jednym z pierwszych... Z pierwszych zwiastunów tego, że takie brzmienia mogą mi się w ogóle podobać. To było już w latach 10. na pewno, kiedy mój kumpel polecił mi płytę Black Sands z 2010 roku. No i to był dla mnie kolejny szok poznawczy w latach najbardziej intensywnego odkrywania muzyki, bo zobaczyłem, jak piękna, jak skomplikowana, progresywna i w ogóle cudownie zaaranżowana może być elektronika. Ja wtedy znałem takie rzeczy jak Portishead, Massive Attack. Słuchałem trochę tego trip-hopu, ale tutaj zobaczyłem, jak można ten trip-hop wynieść na zupełnie inny poziom i dowiedziałem się, czym jest tak zwane down tempo. Ale dobra, może już mniej tutaj dziwnych łatek i określeń, a więcej muzyki, czyli Kiara z Black Sands

0: Bywa tak, że muzyka sprawia, że widzimy jakieś obrazy i tak ja mam z tą piosenką Bonobo, bo gdy słyszę tę partię smyczków, to od razu widzę Azję, widzę mur chiński, nie wiem dlaczego. Wyobrażam sobie, słuchajcie, że stoję gdzieś na jakimś wyższym punkcie i widzę po prostu dookoła siebie wspaniały, wielki, bezludzki obraz, po prostu jakiejś potęgi natury. To jest to, co widzę.
1: To w ogóle nie jest oderwane od rzeczywistości, no bo nawet okładka tej płyty przedstawia w sumie to, o czym mówisz. Naturalny bezkres zieleni, tak. Gór, nieba.
0: I właśnie to jest piękne, że widzisz, tutaj zadziałała ta wyobraźnia, a nawet nie myślałam o tej okładce. Może to podświadomie, ale myślę, że nie. Myślę, nie, że no, po prostu ta muzyka...
1: Zwłaszcza te skrzypce.
0: Tak, no ona prostu naprowadza na to.
1: No to jest właśnie to, że dzięki tej płycie zobaczyłem, jak bardzo, mając 14 lat, elektronika może być zaawansowana i ambitna, i Bonobo był wśród takich trzech najważniejszych wtedy wykonawców, czyli też wśród Forteta i Nicolasa Jarra, którzy wprowadzili mnie w ten świat tak bardzo bezboleśnie, że byłem po prostu tylko zafascynowany tym, że poznaję coś zupełnie nowego i pięknego. Jeden z użytkowników napisał w komentarzu tym razem: "This reminds me of my childhood. Man, I wish I could go back. Adulthood is overrated, kids." No, trudno się nie zgodzić. Ja chciałbym wrócić do tego czasu, choćby dlatego, żeby móc znowu odkryć tę płytę. I jak już sobie w te brytyjsko-elektroniczne rejony zabrnęliśmy, no to jeszcze możemy sobie chwilę zostać. Bonobo, może jeszcze dodam, na płycie Black Sands używa bardzo dużo organicznych instrumentów, więc ta płyta w ogóle nie brzmi jakoś elektronicznie w sensie takiego cyfrowego brzmienia. Tam jest bardzo dużo instrumentów dętych, duże wpływy jazzowe i soulowe. I właśnie soulu dużo też używa Maribou State z tych samych, z tego samego rejonu. Pewnie się znają zresztą i na albumie Portraits z 2015 roku jest taki hit, który czasami chodzi za mną, po prostu chodzi mi po głowie ten refren i nie może wyjść. I też jest to jeden z pretendentów do króla refrenów dzisiejszej audycji, ale tym razem z bardziej elektroniczno-soulowym charakterem, czyli Midas od Maribou State.

0: Glass Animals, Life Itself. Nie mogę wyjść z podziwu, jak piękny.
1: To było Malibu z tej torby.
0: O, przepraszam, już zabrnęłam, już zaspoilerowałam, co będzie. Oczywiście, że to było Malibu z tej, przepraszam was. No ale cóż, teraz nie będziecie mieli niespodzianki. Tak, ale chciałam pochwalić cudowne pianino, jakie było w Malibu State. I to tyle. Tutaj postawię kropkę.
1: Dobrze, możesz postawić. Ja już się wystarczająco naprodukowałem o tym, jak zaczynałem, jak stawiałem pierwsze kroki z muzyką elektroniczną wykonywaną na żywych instrumentach. I zostaniemy sobie teraz w czymś, które też tak leży pomiędzy taką indie-troniką, ale też R&B i popem po prostu. Będzie to zespół Glass Animals, który w naszej dekadzie też jest bardzo popularny. Pamiętam, że jeden ich utwór tak bardzo wystrzelił na początku lat 20.
0: To jest taki utwór chyba, który właśnie leciał w radiu, nie? Bardzo często.
1: Tak, tak.
0: Tylko nie pamiętam, jak się nazywał. Mogłabym to sprawdzić.
1: No myślę, że słuchacze kojarzą ten utwór. A zacznijmy sobie, wybierzemy sobie pierwszy kawałek z płyty How to be a Human Being, czyli Life Itself.

0: Glass Animals, Life Itself z płyty How to be a Human Being. Właśnie Arek Cierniak mi potwierdził, że u niego też się zgadza poziom nostalgii, bo puszczane to było za jego początków aferowych i widziałem, że faktycznie dużo graliśmy ten utwór w naszym radiu, co mnie bardzo cieszy, bo kocham Glass Animals. Na koniec, bo chyba już spuścimy tylko jeden utwór, chciałbym spróbować cię zaskoczyć, Olga. Nie wiem, czy mi się to uda. Raczej ciężko cię zaskoczyć. Znasz taki zespół jak Wombaty?
1: Wombaty?
0: Tak. The Wombats.
1: Chyba nie.
0: Nie znasz.
1: Chyba nie
0: doskonale.
1: Znam.
0: Doskonale się składa. Słuchaj, ja puszczę ci teraz piosenkę, której nie znasz i zobaczymy, czy mimo to wywoła one w tobie nostalgiczne poczucie tęsknoty za nieistniejącą przeszłością. I oczywiście kończąc już naszą audycję, możecie dawać znać, kochani słuchacze, który utwór waszym zdaniem wygrał dzisiejszy konkurs na najbardziej nośny, najbardziej hymnowy refren, bo myślę, że chyba każda piosenka, no poza instrumentalną, miała dzisiaj bardzo, bardzo mocny refren.
1: No to przyznaj się, co jest dla ciebie pierwszym miejscem?
0: Dla mnie chyba everything.
1: Wiedziałam.
0: A dla ciebie?
1: Nie zaskoczyło mnie to. No też chciałam to powiedzieć, dlatego wiedziałam.
0: No nie, my jesteśmy zgodni, tylko nie to.
1: No dobra, jeszcze Palace, dobra. Bo tego się nasłuchałam. To ja odpowiadam Palace, żeby nie było, że to samo.
0: Dobrze. I jeszcze chciałem wam powiedzieć, słuchacze, że audycja powoli się kończy. Zostały nam dwa odcinki, jeśli się nie mylę, więc możecie śmiało pisać, co chcecie usłyszeć następnym razem z przestrzeni całej poprzedniej dekady. Już tutaj nie bawimy się w poszczególne roczniki. Jak chcecie coś usłyszeć, to po prostu dajcie nam znać. Bardzo wam dziękujemy dzisiaj za uwagę. Audycję realizował Arek Cierniak, a przed mikrofonami
1: Olga
0: i Arek, też Arek z zespołu Madame Affaire. A na koniec The Wombats.

0: Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affair.
2: Autopromocja.
3: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98.6 lub odwiedź nasze studio na miejscu.
4: Transmisja niezaszyfrowana.
5: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
6: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
7: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
8: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
9: Dobry wieczór Państwu. Jest już po godzinie 21, zatem na smutne piosenki zapraszają
10: Jerzy Koczur
9: i Szymon Litkę. I Arek Cierniak, który to wszystko dzielnie realizuje i gdyby nie on, to niczego byśmy sobie dzisiaj nie posłuchali.
10: To znaczy ja umiem samorealizację, więc...
9: Aha.
10: Może... No, ale mimo wszystko, Arku, jednak jak jestem po tej stronie...
9: Arek, wróć.
10: Arku, wróć.
9: Arku, wróć, proszę, to też moja audycja.
10: No właśnie.
9: A propos moich audycji, proszę Państwa, myślałem, że rozpoczniemy dzisiaj od anegdoty. Kiedy jeszcze studiowałem, bo już niedługo będę mógł tak mówić, bo niedługo się z powodzeniem obronię, przynajmniej taką mam nadzieję.
10: No nie mów, hop.
9: No to miałem taki przedmiot jak produkcja radiowa i zadaniem na zaliczenie produkcji radiowej było przygotowanie audycji. Ja wymyśliłem sobie audycję Kto nie słucha, ten trąba, gdzie puszczałem utwory na trąbkę, bo bardzo lubię ten instrument.
10: Był tam Louis Armstrong?
9: Nie, akurat nie mógł, ale był kto inny. Był mój ulubiony francuski trębacz libański pochodzenia, jakim jest Ibrahim Malouf, i od jego True Sorry rozpoczniemy dzisiejszą audycję.

0: Ibrahim Malouf i True Story. Ja przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, kogo Ibrahim Malouf próbował przeprosić tym utworem, ale gdyby przeprosił mnie, to ja bym się nie umiał na niego gniewać.
1: A co miałby ci zrobić złego?
0: No nie wiem, na przykład zarazić pasją do trąby.
1: No, ale czy to jest coś złego?
0: Nie, no to jest super.
1: A on cię zaraził pasją do trąby?
0: Tak, między innymi tak. Był jedną z moich dużych inspiracji przy wyborze tego instrumentu, ale też no, bardzo lubię to, jak on w swojej muzyce wplata te etniczne wschodnie wstawki właśnie, czy rytmicznie, czy harmonicznie, też w innych utworach. W ogóle cały jego album Illusions jest kopalnią po prostu inspiracji. Tak w ogóle, polecam sobie posłuchać.
1: No, myślę, że to jest styl muzyki, który nie jest do końca komercyjny, co czyni go super.
0: Wiesz co?
1: Chociaż strzelam, że pewnie on wyprzedaje największe sale na świecie.
0: Tak, we Francji jest bardzo popularny. No, tam też najwięcej gra, ale faktycznie, jeśli chodzi o świat, a tym bardziej jeśli chodzi o Polskę, to mam wrażenie, że jakoś tak bokiem przechodzimy koło pana Ibrahima, a ja myślę, że zatrzymać się zdecydowanie warto.
1: No, na razie patrzę, że w Europie, w Bratysławie będzie grał na przykład.
0: No, to możemy się karmić.
1: 25 października w Norymberdze, w Berlinie, w Monheim, w Grenoble, oto bardziej już do Olgi i do Arka Toulouse'a. No dobrze, no on na pewno będzie miał trasę. Liczę, że artysta, którego zaraz usłyszymy również w trasę koncertową, będzie ruszał jak najrychlej. To jest artysta, którego często, no już słyszeliśmy w tej audycji, ale nie solowo. Bo solowo jeszcze nie mieliśmy okazji. Mowa tutaj o Patryku Pietrzaku, o którym w zeszłym tygodniu nawet dużo ładnych słów opowiedziałeś. I to mnie być może natchnęło do tego, żeby sięgnąć na jego ostatni album Kaprysy i Ruminacje. Mhm. I sięgnąć do ostatniego również utworu z tego albumu, bo uważam, że jest po prostu absolutnie piękną, smutną, taką miłosną opowieścią o tym, jak można troszeczkę w tej miłości się chyba, mam wrażenie, szaleńczo zagubić. Tak bym to chyba określił. Więc posłuchajmy po prostu, bo Patryk chyba pisze to po prostu najlepiej. Tak.

0: My też niedługo zrobimy w domu miejsce dla pana Dawida Piechockiego. Chociaż nie wiem, gdzie on teraz jest. Pewnie zwiedza jakąś szwajcarską wioskę lub przepływa kanałem La Manche. Albo przejeżdża.
1: Bo no, może być wszędzie.
0: Może być wszędzie, więc może będzie to już za tydzień. Kto wie? Pewnie nie, ale ogólnie jeszcze kilka tych spotkań przed sobą mamy. Ja myślę, że przynajmniej taką mam nadzieję, że Dawid słynie z tego, że lubi na audycję nie przyjść, bo wyjeżdża, więc wtedy na przykład my będziemy mogli tutaj znowu się z wami spotkać, no ale to może jeszcze nie jest najlepszy czas na pożegnania, bo ten dom faktycznie smutnych piosenek do Dawida należy i Dawid niedługo tu wróci, Patryk Pietrzak natomiast przed chwilą na antenie wybrzmiał, więc my chyba zostaniemy przy takich... Jakby to powiedzieć, no powieściopisarz to jest złe określenie bardzo, ale z drugiej strony ja uważam, że tak samo Patryk Pietrzak, jak i Vance Joy trochę piszą opowieści tymi swoimi krótkimi formami.
1: Tak, myślę, że jeśli mógłbym się wspomóc językiem angielskim, to zdecydowanie zarówno jeden, jak i drugi jest storytellerem pierwszej wody. Bardzo ciekawa jest w ogóle ta post-tednemetowa ewolucja Patryka Pietrzaka i to, co robi z Olkiem Borosiem. Bo przecież i pierwszy album, OK Boomer, i teraz ten drugi, Kaprysy i Ruminacje, zabierają nas muzycznie w jakieś takie krainy, których wydawało się, że wcześniej Patryk nie eksplorował, a teraz wydaje się, że całkiem nieźle się tam odnajduje.
0: Mam niesamowite wrażenie, że poczuł bardzo dużą wolność artystyczną. Nie mówię, że Ted Nemeth mu tego nie dawało, ale Ted Nemeth, myślę, zostało już określone w jakimś jednym gatunku i myślę, że w Balladach i Romansach było czuć trochę tym ostatnim singlu Ted Nemeth, że to on też brzmi już inaczej, że jest taki trochę coś tam elektronicznego się wcisnęło i to
1: tak,
0: już było takie mocniej pietrzakowe.
1: To prawda, chociaż szczerze mówiąc, jak byłem jeszcze na tym koncercie, na tej trasie jednej, którą grali w trio, to tam Wojtek Wierzba był z kolei obrzucony syntezatorem z każdej strony i wyglądał jak Jean-Michel Jarre, więc wydaje mi się, że te inspiracje...
0: Co ty z tymi
1: też...
0: Francuzami dzisiaj masz?
1: Jakoś tak. O, mon Dieu. No, tak to czasem bywa. Rozmawialiśmy o Patryku Pietrzaku i o tym, że być może mój wybór zeszłotygodniowy cię zainspirował. Ja pomyślałem, że w takim razie odpłacę się pięknym za nadobne, bo Vance'a Joya przytoczyłeś w tej audycji po raz pierwszy tydzień albo dwa temu i mówiliśmy o tym albumie.
0: To było tydzień temu, gdy siedzieliśmy na nostalgii lat 10.
1: A, no widzisz. No to tak, tak mną nostalgicznie zatargało, że aż wywiało mnie do początków jego kariery i chyba nawet powiedziałem wtedy, że bardzo lubię ten utwór, albo rozmawialiśmy o tym na poza anteniu, więc pora w takim razie poza antenie wnieść na chwilę na antenę i posłuchać mojego ulubionego utworu Vance'a Joya, czyli Emmylou.

0: Vance Joy, Emilu. Jest takie nagranie na YouTubie, jak w mieszkaniu grają ten utwór na żywo w jakiejś takiej bardzo odchudzonej aranżacji i w takim nietypowym instrumentarium. Lubię wracać do tego nagrania, ale w ogóle lubię wracać do tej piosenki. Ma coś takiego w sobie kojącego.
1: Ja w ogóle piekielnie lubię wracać do Vance'a Joya. Tak jak powiedziałem, to zresztą chyba tydzień temu. Ja zapominam, że ten artysta istnieje? Ale jak już sobie przypomnę, to wtedy po prostu czuję ten napływ tej nostalgii, o której w zeszłym tygodniu zresztą mówiliśmy, bo jest to artysta, który na pewno wpisał się w tą moją miłość do songwriterstwa i do prostych gitarowych piosenek i prostych, nieprostych, no chodzi o formułę. Mhm. I ja często poszukuję takich właśnie artystów i nie wiem kiedy, raptem myślę 2-3 lata temu, udało mi się znaleźć jednego pana, który, jak to się ładnie określa, jest half Anglo-American indie folk. Nie, no, ale to jest Rue Royal, to jest taki zespół, w którym on kiedyś grał. Brooklyn Decker, bo o nim mówię. No jest artystą, który działa właśnie pod pseudonimem, po prostu związanym z jego nazwiskiem, czyli Decker.
0: Kto by tak robił?
1: Kto by tak robił? Kto by swoje nazwisko dawał na nazwę projektu,
0: który prowadzi.
1: Niemniej, 4 lata temu, bo to w takim razie pewnie poznałem to chwilę po premierze albumu I Won't Be Your Foe. Tam jest jeden utwór, który bardzo kojarzy mi się z jesienią i jest piękny, prosty i bardzo go lubię, więc posłuchajmy po prostu, bo troszeczkę przeniesiemy się o miesiąc do przodu.

0: Muszę się kiedyś bardziej wgryźć w twórczość Brookina Deckera, bo tak trochę pobieżnie. Przysłałem ten album i mało co z niego pamiętam, bo właśnie sobie teraz patrzę. Only Hope to Feel Love chyba też jeszcze kojarzę, że tak mi jakoś gdzieś w którymś kościele dzwoni. Muszę posłuchać, bo myślę, że to może być całkiem wartościowe uzupełnienie mojej muzycznej biblioteki.
1: Ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałem, to było moje pierwsze zetknięcie z Deckerem, ale no od samego początku tak naprawdę wpadł mi w ucho. Ja mam jakąś taką bardzo dużą słabość do tego typu bębnów rozpoczynających numer. Jak one zaczynają tak grać, to mi się od razu morda szczerzy. Mam jakąś taką słabość. To jest to samo, to taki sam zabieg bardzo podobny, jak jest na przykład u Petera Bjorna i Johna Young Folks.
0: No.
1: Albo na przykład wielu innych, może nie będę przytaczał, bo wstyd, że je
0: lubię. Laminers mają chyba jeden też taki utwór, ale nie pamiętam, który też się tak zaczyna z pierwszego albumu, który leci I tam też mają
1: jak
0: taki,
1: każdy.
0: No w sumie rację, ale jest taki jeden utwór. Nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale realnie też to słyszę w tym takim gitarowo-folkowym zacięciu.
1: No więc jest coś takiego w takim zabiegu producenckim, co po prostu topi mi serduszko, jak tylko utwór zaczyna się w ten sposób, to już jestem jego fanem. Tak samo było i w tym przypadku. Mówiłeś o tym, że będziemy przenosić się miesiąc w przód. Ja spróbuję miesiąc w tył, czyli tak naprawdę zatrzymamy się w tym miejscu, w którym jesteśmy.
0: Ale idealnie, bo jest połowa września, więc...
1: O, no to idealnie. Wszystko do tego prowadziło. Ja właśnie dzisiaj zdałem sobie sprawę z tego, że jest już połowa września i...
0: Bogu dzięki.
1: No,
0: w końcu wakacje.
1: Kiedyś trzeba.
0: Za tydzień mnie nie będzie, słuchacze. Za tydzień mnie nie ma. Za tydzień się opalam. Jestem jak Piechocki.
1: A ja pewnie będę, no bo ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł wziąć wolne. Natomiast cofniemy się miesiąc, czyli sierpień, czyli august i zespół Flipturn.

0: Lipturn i August jeszcze tak z tęsknoty za sierpniem. Jakiś czas temu...
1: No, no, nie, jednak mów, bo no, to głupie porównanie.
0: Ja chciałem powiedzieć, że jakiś czas temu zespół Flipturn wypuścił, że tak powiem, wariację na temat utworu August z Bristolem Maroneyem i bardzo mi się podoba i ostatnio tak naprawdę słucham tylko jej i to ona w zasadzie napatoczyła mi się do głowy, kiedy pomyślałem o tym, co puścić w tej audycji, ale potem pomyślałem sobie, że może jednak tę pierwszą oryginalną wersję byłoby zaprezentować lepiej.
1: W ogóle szokujące jest to, że często utwory wpadają do nas i nie wychodzą tak, że wpadają do nas po jakimś czasie i słuchamy ich na okrągło i potem znowu można o nich na chwilę zapomnieć i znowu kiedyś wrócą. Że to jest, wydaje cykl życia piosenki.
0: Ja tak mam z jedzeniem tostów.
1: No to chyba większość ludzi tak ma z jedzeniem tostów.
0: No i okej.
1: Albo co najmniej większość. Niemniej, tak, ja tak, muzyka jest tostem, no. Tak, reasumując.
0: Toaster the people, taki zespół.
1: Toaster the people, dokładnie tak było. Był też jakiś pewien pan, który miał audycję tutaj w tej oto budce speakerskiej, z której teraz do was nadajemy. To nie jest pan Oysterboy, mimo że audycja to Sztruks, a jak nie pan Oysterboy, jeśli chodzi o audycję Sztruks, to mowa o panu Swiernalisie. Ja ostatnio też właśnie na ten utwór trafiłem po długim czasie i w ogóle cały album Swiernalisa, ten, który właśnie, na którym właśnie znajduje się ten utwór, jest bardzo taki... No, myślę, że każdy, kto był kiedykolwiek na koncercie Swiernalisa albo zna Pawła, to wie, jakim on jest człowiekiem i jak, no, jak potrafi zaczarować. I on czaruje słowem, ale w tym remiksie, mimo że to może nie jest aż takie smutne, ale właśnie ten tekst tej piosenki, który nie jest jakoś przesadnie wesoły, moim zdaniem fantastycznie kontrastuje i jakoś mocno trafia do mojego serca, więc teraz Myśliwy od Swiernalisa w remiksie Chrisa Korczaka.

0: Infiernalis, takiej trochę innej wersji, ale no, ja nie wiem, jakoś mocno do mnie uderza ten utwór. 21:37 już na zegarkach, więc tylko 23 minuty do końca audycji, no ale myślę, że jeszcze coś uda nam się tutaj ładnego wcisnąć.
1: Jeszcze trochę posłuchamy, przytoczyłeś Sfiernalisa i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo on wydaje się być całkiem niezłym patronem w ogóle na tę audycję, bo przecież w swoim numerze Sierść śpiewa, że smutek ze mną zawsze, smutek jak narkotyk, dziś przepowiadam smutek na jutro na, jak synoptyk i że smutek zmienia wzrok jak brudnym palcem optyk. Bardzo lubię wracać do utworu Sierść, z którego teraz przytaczam cytaty. Jakoś tak, no czuję, że faktycznie coś pewnie jest w tym, że smutek ze mną zawsze.
0: Wątpię, że w Warszawie łapie aferę, więc nie pozdrawiamy Pawła, nie, bo tego nie słucha, ale bardzo go szanujemy.
1: Ale niech wie, że czasem o nim myślimy.
0: Właśnie, czasami tak, czasami o nim myślimy.
1: Czasem się zdarzy. Teraz coś z zupełnie innej beczki. Tak sobie pomyślałem, już próbuję ten utwór puścić chyba od dwóch audycji i nigdy mi się nie mieści w czasówce, nie dlatego, że jest jakiś wyjątkowo długi, ale dlatego, że zawsze odkładam to najpóźniej jak mogę, ale z niewiadomego mi powodu, to będzie Dudy Clark i Sick of Losing Soulmates. Jakoś tak w tej historii Dudy chyba najbardziej imponuje mi to, jaką jest organiczną artystką pod względem widowni, bo jej największy wystrzał miał miejsce wiele lat temu, kiedy zaczęła nagrywać swoje piosenki w jakichś tam śmiesznych aranżacjach na YouTube i tam udało jej się zbudować niesamowicie duże community wokół tego i to doprowadziło do tak naprawdę początku i rozkwitu też jej kariery. Ona była tu wspominana, ale to było bardzo dawno temu w tym wydaniu audycji, w którym puściłem Novels Rustiego Clantona, bo mają takie nagranie właśnie na YouTubie oddane tej internetowej społeczności, gdzie siedzą na podłodze w hotelu i Dudy Clark i Rusty Clanton i grają utwór Novels. Teraz natomiast coś zupełnie innego, coś z solowej twórczości Dudy, czyli Sick of Losing Soulmates.

0: I can finally see you're as fucked up as me, so how do we win? Yeah, I'm sick of losing soulmates, won't be alone again. I can finally see you're as fucked up as me, so how do we win?
1: Dudie Clark, Sick of Losing Soulmates. Jest w tej piosence coś takiego dla mnie całkiem osobistego w gruncie rzeczy. I ta historia, do której nawiązuje, często zdaje się do mnie wracać. Dlatego też cieszę się, że w końcu po tylu próbach moich wepchnięcia tej piosenki do audycji w końcu się udało i postawiłem na swoim i ona wybrzmiała.
2: Bardzo się cieszę.
1: To tyle, co mam do powiedzenia.
2: Bardzo się cieszę. Ja również musiałem wcisnąć ten utwór, który teraz puścimy i ja no nie umiem myśleć obojętnie o zespole Pink Floyd i myślę, że nie da się myśleć obojętnie o zespole Pink Floyd. W sensie są zespoły, o których się czasami myśli, jak The Beatles na przykład, Led Zeppelin,
1: myślę,
2: The
1: tak.
2: Who.
1: Nie masz
2: jakichś takich myśli, nie wiem, negatywnych, pozytywnych, po prostu one są zazwyczaj takie z szacunkiem.
1: Tak,
2: to są
1: no.
2: bardzo myśli pełne szacunku. Natomiast ja do Floydów mam spory sentyment przez moje uwarunkowania rodzinne. Pamiętam, do Pink Floyd Davida Gilmoura, bo David Gilmour miał kiedyś taki słynny koncert w Pompejach, zresztą grałeś kiedyś ten utwór tutaj.
1: Tak, to prawda. Co? Zagrałem go dlatego, że wrzuciłeś go do plików audycji.
2: No bo chciałem go zagrać kiedyś, ale mi zabrałeś. No. I pamiętam, że mieliśmy taki, że leciał Comfortably Numb i właśnie ten utwór, który grał Jerzy. I jak mi się zaczął, to mój wujek zaczął wszystkich uciszać przy stole, mówiąc, że cicho, teraz cicho. I to było piękne. I myślę, że tak samo piękne jak ten utwór z albumu The Division Bell, czyli no, fenomenalnego albumu grupy Pink Floyd.

0: No jak słyszę ten utwór, który napisał praktycznie w całości David Gilmour i mi tutaj stoi nad głowami taki Arek Gaducewicz, który mówi, że wszystko co dobre w Pink Floyd pisał Waters, no to ja mi się po prostu otwiera w kieszeni już nie powiem co, ale jest to na pewno album The Division Bell, który po prostu całym swoim serduchem, tak jak myślę i większość Pink Floyd, uwielbiam.
1: Fajny.
0: Co nie?
1: To jest fachowa opinia dziennikarza radiowego.
0: Świetnie. To wy dziennikarze wrzucacie w nas szuflady. Tak kiedyś mi ktoś powiedział na innym wywiadzie.
1: No, pewnie miał rację. Za cotygodniowe wrzucanie piosenek w szuflady bardzo państwu dziękujemy.
0: Przecież jeszcze mamy minutę gadania.
1: No, ale będę się minutę żegnał.
0: Aha, no to proszę bardzo.
1: Bardzo państwu dziękujemy. To było niezwykle miłe. Szymona za tydzień nie będzie.
0: No. Ale możesz do mnie zadzwonić. Rok temu, jak byłem w Palermo, to jeszcze wtedy Dawid Piechocki prowadził audycję za Winklem i do mnie zadzwonił.
1: No to ja tak pewnie nie zrobię.
0: No i bardzo dobrze. I będziesz tu sobie smucił, a ja będę sobie, wiesz...
1: Mam nadzieję, że cię mafia sycylijska nie dopadnie.
0: A nie dopadnie, wiesz, bo mafia podobno siedzi w modzie, a ja raczej modny nie jestem. Więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, ale tutaj w takim razie zapraszamy na naszą copiątkową audycję Kingi Szymczak. Chociaż nie wiem, czy ona jeszcze jest, ale kiedyś była. W sumie nie wiem, czemu zaprosiłem na audycję, która nie wiem, czy istnieje. Ale jak coś, to zapraszamy bardzo serdecznie. I też jak coś, to nie pamiętam, jak się nazywa.
1: Za tydzień smutne piosenki.
0: Kulturowe espresso.
1: Za tydzień smutne piosenki będą istnieć na pewno. Jeszcze nie wiem, w jakiej... No to jest szansa, że się spotkamy za tydzień, a za ten tydzień bardzo państwu dziękujemy.
0: Arkadiusz Cierniak odpowiedzialny za realizację programu, a przed mikrofonami byli dla państwa
1: Szymon Litke
0: i Jerzy Koczur.
1: Do usłyszenia i na odchodne So Soon The Pace.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
1: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Radia Afera 98,6 MHz i www.afera.com.pl. Już mamy godzinę 22, już nawet lekko po. Dzisiaj znowu męskie wydanie audycji na drugim brzegu tęczy, ponieważ znów sprzed mikrofonu wita się z wami Szymon Dopierała i za stołu realizatorskiego wita się z wami Mikołaj Pluciński. Sam początek tej audycji mógł was trochę wyprowadzić z rytmu, ponieważ zacząłem utworem z roku 1984, mianowicie utworem zespołu Manam, You or Me, z płyty Mental Cut, ale to wszystko tak miało być, ponieważ w tym utworze pojawili się głosowo nasi dwaj bohaterzy, mianowicie Cora, czyli Olga Jackowska, i John Porter, którzy bez wątpienia są właśnie takimi prekursorami przede wszystkim polskiego rocka, ale również twórcami kultury hipisowskiej w PRL-u. To był utwór You or Me, a teraz przeniesiemy się już do 1978 roku i przed wami utwór Brave Gun.

I to był Manam, drodzy słuchacze, ale nie jako Manam, tylko jako Manam elektryczny prysznic, ponieważ Manam elektryczny prysznic to było trio, czyli Marek Jackowski gitary, John Porter gitara i śpiew oraz kora, śpiew, no i różnego rodzaju instrumenty perkusyjne. Było to słychać właśnie w utworze Brave Gun. I teraz też pareczka Manamu elektryczny prysznic. Będzie też, no, jako drugi będzie utwór Northern Winds, ale jako pierwszy utwór, który wydaje mi się, że drodzy słuchacze znacie na pewno na pamięć, ale tutaj inna wersja z roku 1978 również.

Tak, drodzy słuchacze, usłyszeliście Boskie Buenos, jedna z pierwszych właśnie wersji tego pierwszego wielkiego hitu Manamu. No i jako pierwszy z tej pareczki był Northern Winds, który pojawił się w 1979 roku, ponieważ właśnie w tym roku Manam Elektryczny Prysznic mieli wystąpić na pikniku rockowym w Lubaniu, to jest w okolicach Jeleniej Góry, ale niestety Kora i Marek Jackowscy nie dojechali do tego miejsca na ten festiwal i John Porter został sam na polu walki, ale nie poddał się, ponieważ zebrał szybko skład z muzyków wrocławskich, którzy wtedy akurat byli na podorędziu, i szybko zorganizował właśnie koncert w Lubaniu.

Porter będzie, która grała bez wątpienia bardzo szybko, bardzo rockowo i przede wszystkim bez takiego patosu, który charakteryzował polską muzykę lat 70. I teraz posłuchamy sobie pierwszego utworu z trzech, które dla was, drodzy słuchacze, wybrałem, czyli będzie to utwór I'm Just a Singer i to będzie pierwsza odsłona płyty Helicopters z 1979 roku.

No przyznacie, drodzy słuchacze, że ten utwór jest taki bardzo szybki, taki rockowy, taki nawet nowofalowy, przypominający trochę twórczość Davida Byrne'a i Talking Heads. No, naprawdę w tamtym okresie ta płyta, która została nagrana w 1979 roku, a wydana w 1980, robiła naprawdę wielką furorę. I może poza I'm Just a Singer, które zaprezentowałem wam przed chwilą, posłuchamy sobie jeszcze pareczki właśnie z płyty Helicopters. Będą to utwory Life i New York City. New York City kończy właśnie ten kultowy, bez wątpienia, album.

0: be happy. I only want to go to New York. I've never been to New York, but I hope one day I will.
1: No tak bardzo rockowo brzmiała właśnie formacja kierowana przez John'ego Portera, Walijczyka, który bardzo, bardzo pokochał nasz polski naród i polską ziemię. Podobno jeszcze do dzisiaj nie ma polskiego obywatelstwa, pomimo tego, że się bardzo stara, ale dajmy mu szansę, może jeszcze będzie pełnoprawnym polskim obywatelem. Drodzy słuchacze, wracając oczywiście do Johna Portera i Manamu, w 1979 roku, poza tym, że Porter Band stał się Porter Bandem, Manam też zaczął powoli iść w kierunku muzyki rockowej, ale w 1979 roku jeszcze nie do końca był zespołem rockowym, czego dowodem jest ten utwór, który po latach stał się wielkim przebojem, ale nie z powodu Manamu, tylko z powodu coveru, który w latach 90. nagrał zespół Golden Life.

Tak, drodzy słuchacze, to był utwór Oprócz Błękitnego Nieba. To właśnie jest jedyny utwór, w którym śpiewa Marek Jackowski. Mówi oczywiście o twórczości zespołu Manam. No ale w latach 80. w czerwcu, no wiadomo, mamy Opole, gdzie Manam wystąpił już z rockową wersją utworu Boskie Buenos. No i w sierpniu, kiedy mieliśmy rewolucję Solidarności, tak to można powiedzieć, sam jej początek, w Lublinie, w studiu Polskiego Radia Lublin, Manam nagrał swój debiut, no, płytę bez wątpienia jedną z kultowych płyt polskiego rocka. No, jedną z najważniejszych płyt polskiego rocka, przede wszystkim lat 80., no ale bez wątpienia mający jeszcze ten taki nowofalowo-hipisowski nerw. No, posłuchajmy sobie może i utworu mocnego, szybkiego, czyli Rządzy Pieniądza, a zaraz potem ballady Szał Niebieskich Ciał.

Moi drodzy, czas już powoli kończyć audycję na drugim brzegu tęczy. Ja serdecznie dziękuję Weronice za możliwość poprowadzenia tych dwóch audycji, bo również prowadziłem audycję o budce Sufflera. I na sam koniec wrócimy do płyty Mental Cut i tutaj Cora z Johnem Porterem w duecie Lipstick on the Glass. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja.
2: Radio Afera na wynos. Nadajemy z Centrum Szyfrów Enigma w jego piąte urodziny. Słuchaj nas w sobotę od 13 na 98.6 lub odwiedź nasze studio na miejscu. Transmisja niezaszyfrowana.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radio Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
1: Dobry wieczór, witamy serdecznie w 1102 wydaniu programu Summertime. Już mamy połowę września. W tych oto kalendarzowych okolicznościach kłaniają się nisko Przemek Dzięgiel.
2: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
1: 15 września, 98 lat temu, przyszedł na świat Cannonball Adderley. Właściwie przyszedł na świat Julian Edwin Adderley w Tampa, w amerykańskim, w stanie Floryda. Natomiast później już znaliśmy go jako Cannonballa, bardzo rozpoznawalnego saksofonistę altowego, współpracownika Milesa Davisa, Johna Coltrane'a, ale także Thelonious'a Monka. I właśnie w kompozycji Thelonious'a Monka chcielibyśmy go z tej okazji zaprezentować. Jest to utwór z albumu The Cannonball Adderley Quintet Plus, rok 1961, i kompozycja Monka, Well, You Needn't.

0: Cannonball Adderley. Wielu początkujących adeptów jazzu kojarzy go przede wszystkim z tego, że zagrał na alcie na słynnej płycie Milesa Davisa Kind of Blue. Tak się utarło, że płyta Kind of Blue jest polecana jako pierwszy album jazzowy przez wiele muzycznych autorytetów. No, tymczasem, jeśli chodzi o Cannonballa, to Marcin, pewnie lubisz go bardzo za całkiem sporą liczbę płyt, w których grał bossanowe. A jeżeli chodzi o pseudonim Cannonball, no to cóż, nie należał go on do najszczuplejszych przedstawicieli muzyki jazzowej, no i pewnie to też pomogło mu odejść z tego świata w całkiem młodym wieku, bo w 1975 roku.
1: Faktycznie bardzo go cenię za tę słabość Cannonballa do, nie do słodyczy też, czy też jedzenia, ale do bossanowy, ale też należy wspomnieć o płycie Something Else, doskonały album, na którym rewanżowo Miles Davis zagrał, bo oczywiście Cannonball zagrał na tej milowej płycie Kind of Blue. No i gdyby nie ten wielki sukces, no wspaniałej skądinąd płyty Kind of Blue, ale gdyby nigdy Kind of Blue nie została wydana, to myślę, że Something Else Cannonballa byłaby znacznie, znacznie wyżej w notowaniach. A moim skromnym zdaniem płyta jest równie dobra jak Kind of Blue.
0: A i nie możemy zapomnieć o słynnym albumie Mercy, Mercy, Mercy, gdzie nagle pojawił się gość z Austrii, Joe Zawinul, i tą kompozycją narobił sporo hałasu w tym jazzowym świecie. Natomiast wybraliśmy Cannonballa w utworze Theloniusa Monka nie przez przypadek, bo to jest preludium do naszego planu audycji. Jakiś czas temu zajrzeliśmy do albumu Monk Conclave, który wykonuje duży skład pod kierownictwem Carlosa Enriqueza, kontrabasisty znanego chociażby z zespołów Wyndona Marcellisa i Jazz at the Lincoln Center Orchestra. Tym razem w tym większym składzie Carlos Enriquez bierze na warsztat utwory Theloniusa Monka, między innymi w towarzystwie Gonzalo Rubalcaby. I tak jak wspominaliśmy, nie wszystkie utwory do końca nam leżą, bo czasami robi się wręcz zbyt latynosko. Te najfajniejsze, Round Midnight i Blue Monk, już wam zaprezentowaliśmy, więc dzisiaj ten trzeci wybór, bo nie chciałbym, żeby ta płyta przeleciała kompletnie niezauważona. Przed nami Green Chimney, również bardzo znany standard Theloniusa Monka.

Carlos Enriquez na basie, a Gonzalo Rubalcaba na fortepianie. Właściwie to chciałbym słówko teraz o Gonzalo Rubalcabie. Jak tylko zaglądam, to bardzo dużo płyt ukazuje się, w których Gonzalo Rubalcaba bierze udział, ale coraz bardziej trzeba, że tak powiem, wybrzydzać. Jest mnóstwo albumów, które są już wręcz popowo-latynoskie. No i te perełki, tak jak kiedyś były po kolei to wszystkie płyty w dyskografii jedna za drugą, no to teraz trzeba sobie trochę się na nie poczaić, tak jak na przykład album First Meeting z Larry Grenadierem, Ericiem Harlandem i Chrisem Potterem. O, obok tego no, pojawiają się właśnie takie bardzo latynoskie rzeczy z wokalami, które zupełnie jakoś tak mi nie leżą, więc do Gonzalo Rubalcaby oczywiście cały czas mam słabość, ale też jest teraz w ostatnich latach podszyta coraz większą ostrożnością. Niemniej, jak tylko coś się pojawia, to pokusa jest i coś przynajmniej próbujemy posłuchać. A skoro weszliśmy w takie większe składy, no to teraz przechodzimy do roku chyba 2008, bo pamiętam, jak ta płyta była nowością i Summertime już istniał. Będzie to David Murray Latin Big Band. Oj, zasłuchiwaliśmy się kiedyś w tej muzyce. I tu jest właśnie to, co ja lubię chyba w tych klimatach najbardziej. Tak jak David Murray połączył swój free jazzowy charakter saksofonu z muzyką latynoską. Przypomnijmy więc zatem Errol's Change z albumu Now Is Another Time.

0: David Murray, Latin Big Band, to płyta Now is Another Time. No jest to petarda, to przyznaję, mam to też na płycie kompaktowej, Earl's Change. Tak, muszę przyznać, że taki charakter latino biorę z wielkim zaangażowaniem. Ten chropowaty taki free jazzowy saksofon no dodaje tutaj tego fajnego pazurka, bo nie ma takiego takiej opery mydlanej jakiejś latynowskiej, tylko jest po prostu latino takie prosto w twarz.
1: Diabelsko dobra płyta to jest. I chyba z roku 2003 jednak, a nie z 2008. Po prostu odkryliśmy ją troszkę później, bo zarówno Marcin ją ma na płycie CD, jak i ja też mam swój egzemplarz. Świetnie się prezentuje w tych czerwonych barwach z Dave'em Murray'em w słuchawkach przed mikrofonem. Widać, że w całkiem dobrze akustycznie przygotowanej sali któregoś studia nagraniowego. Kolejnym przystankiem w naszej podróży przez większe składy jest

WDR Big Band. To jest zespół, który gra od lat muzykę jazzową i co jakiś czas zaglądamy do kolaboracji z wielkimi artystami, tak jak chociażby swego czasu Birelli Lagren. Obecnie najświeższym kąskiem w tym repertuarze jest album z Kurtem Ellingiem, In the Brass Palace, wydany w roku 2026. W przeddzień walentynek była premiera. Już zaglądaliśmy do tego albumu i posłuchaliśmy utworu They Speak No Evil z repertuaru Wayne'a Shortera. A dzisiaj zajrzymy do My Very Own Ride, który był singlem promującym ten album. No i tu Kurt Elling, oprócz śpiewania tekstów, który tutaj został napisany przez Ninę Clark, wokalistkę i autorkę tekstów właśnie, no to jest też całkiem spora porcja ładnych wokaliz. Kompozytorem tego utworu jest John Scofield, a jako gość specjalny w WDR Big Bandzie pojawia się jako dyrygent Bob Mincer, którego kojarzymy jako aranżera, kompozytora i saksofonistę. No to posłuchajmy Kurta Ellinga, My Very Own Ride.

0: My Very Own Right, Kurt Elling i WDR Big Band. Bardzo ładnie się tego słucha. To jest dosyć lekka muzyka mimo wszystko. Kurt Elling piękny ma głos i też wydał w swoim życiu kilka fantastycznych płyt z Man in the Air na czele, do której bardzo często wracamy, a potem czasem to jego niektóre kolaboracje może nie były aż tak spektakularne, że chcieliśmy do nich wracać, ale też podobnie jak w przypadku Gonzalo Rubalcaby, zawsze zaglądamy co nowego u Kurta Ellinga. To było z płyty In the Brass Palace i to taka płyta, do której zajrzeć warto.
1: Tak, a propos jeszcze WDR Big Band, to moim zdaniem jest jeden z ważniejszych big bandów w ogóle na świecie, to można spokojnie powiedzieć. Big Band współpracował z wieloma najważniejszymi muzykami z takiej ścisłej czołówki, grają i standardy, ale też świetnie czują się w latynoskich klimatach, między innymi współpracowali z Paquito de Rivera, z Arturo Sandovalem, z braćmi Breckerami, także tu tutaj to jest absolutnie ekstra klasa światowa.
0: Podobnie zresztą jak Kurt Elling. A skoro o nim mowa, no to rok 2026 nie kończy się tylko albumem In the Brass Palace, bowiem ukazuje się też album pod tytułem Kurt Elling Play Weather Report Alive in Europe w towarzyszeniu formacji Yellow Jackets. To jest taka jazz-rockowa formacja sprzed wielu lat. W 1981 roku założył to gitarzysta Robin Ford. No i cóż, po roku z zespołu odszedł, natomiast Yellow Jackets utrzymali się przez 2,5 dekady, a potem grają jeszcze dalej. No i tym razem jest to porcja muzyki właściwie dwuczęściowa, bo jest to 6 utworów nagranych na żywo plus bonusowe kawałki ze studia. No i z tego albumu wybieramy sobie The Elegant Ride, czyli wariacje na temat Elegant People, bardzo znanego utworu Weather Report. No to co? Kurt Elling na wokalu, Yellow Jackets akompaniują.

0: Bob Minzer, Will Kennedy, Dane Alderson, Russell Ferrante.
1: Kurt Elling i Yellow Jackets, Elegant Ride, czyli wariacja na temat Elegant People. I wiecie, co wam powiem? Mam ogromną frajdę, jak słucham, kiedy Kurt Elling śpiewa tę melodię. Tę melodię trochę poszarpaną rytmicznie, poszarpaną melodycznie, bardzo charakterystyczną, pewnie nie jakoś super łatwą ani do zagrania, ani do zaśpiewania. W dawniej wykonaniu Weather Report, teraz... No kurczę, świeże to jest i fajne. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie za kilkanaście odsłuchań, ale pierwsze wrażenia to jest ogromna, ogromna przyjemność. Kurt Elling robi to, co potrafi najlepiej, czyli wykonuje w oryginalny, swój własny sposób instrumentalne utwory innych artystów. Świetna sprawa. A skoro jesteśmy przy Elegant People, to nie musiałem daleko szukać. Marcin w ostatnim miesiącu wygrzebał gdzieś płytę Weather Report z Japonii na żywo z 1978 roku. Jakiś czas temu zostało to remasterowane i wydane ponownie z dodatkowymi utworami. No i tam również w sali koncertowej w Tokio zagrany, wykonany został utwór Elegant People. Przeglądając dokładnie dyskografię Weather Report, zwłaszcza tę koncertową, można zauważyć, że lubili grać ten utwór na początku koncertów i tak też było w Tokio w 1978 roku. I jeżeli Marcin nic nie dodaje, to się żegnamy. I tak też było w Tokio w 1978 roku.
2: Tak, no 1978 rok to był szczytowy okres Weather Report. Szczytowy skład: Peter Erskine na perkusji, Jaco Pastorius na basie, Joe Zawinul i Wayne Shorter. No, po prostu Dream Team. Brzmiało to wspaniale, no jak doskonale naoliwiona maszyna pod szyldem Weather Report.
1: No to żegnamy się. Elegant People, czyli Przemek Dzięgiel
2: i Marcin Kaczmarek.
1: Do usłyszenia.
2: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. 98,6 MHz.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Dzień dobry, prawie 3 minuty po północy. W środowy poranek w audycji Wiek Awangardy wita Wawrzyniec Bąkinia. Rozpoczynamy, tak jak nie lubimy rozpoczynać, od dwóch przypomnień. Po pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna i to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spotykamy ludzi, którzy uciekli przed tą wojną w obawie o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych codziennie, gdziekolwiek pójdziemy. Spróbujmy okazać im naszą solidarność, spróbujmy pozostać z Ukrainą. To naprawdę nic nas nie kosztuje, a rzutuje na to wszystko, co wydarzy się w przyszłości. Rzutuje na to, jaka ta nasza przyszłość będzie. Bądźmy solidarni. I drugie przypomnienie, również o solidarności. Wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Wciąż działają tam organizacje pomocowe i wciąż udzielana jest pomoc tym, którzy o tą pomoc, znajdując się w pułapce białorusko-polskiej granicy, proszą. To również nie kosztuje wiele, aby napisać maila, aby podać dalej post w social mediach, aby w ten sposób wesprzeć wszystkich tych, którzy wciąż tam są i ratują także i nasze człowieczeństwo. Organizacje takie jak Grupa Granica, Hope and Humanity Poland czy Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne to jest ten adres, pod którym naszą solidarność i nasze wsparcie można wyrazić. A dzisiaj w Wieku Awangardy, już po tych przypomnieniach, po tych wszystkich przykrych rzeczach, będziemy cieszyć się muzyką dwóch artystów, którzy już niedługo zawitają do Poznania, aby w ramach 10. edycji Spontaneous Music Festivalu cieszyć nas swoją muzyką. Tymi artystami jest dwójka saksofonistów. Po pierwsze francuska Sakina Abdu, a po drugie świetnie w Poznaniu znany i goszczący tu już nieraz w przeszłości Colin Webster. No to zaczynamy od Sakina Abdu. Ostatnia płyta, która ukazała się z jej udziałem, to płyta kwartetu Pascala Nigel-Kempera, niemieckiego saksofonisty, który wypełnił tą płytę swoimi kompozycjami, a właściwie szkicami kompozycji, bowiem duża część tego, co na tym albumie znajdziemy, została wyimprowizowana przez kwartet w składzie Pascal Nigel-Kemper, Sakina Abdu, Liz Kosak i Gerard Cleaver. Niezwykłe, różnorodne towarzystwo i tak naprawdę można się spodziewać po nich wszystkiego, bo pochodzą z tak różnych światów, z tak różnych bajek, tak różną muzykę prezentują, a równocześnie łączy ich to, że cała czwórka, wszyscy bez wyjątku, powracają do źródła, powracają do korzeni i nie boją się z tego źródła czerpać i być kojarzonymi nie tylko z muzyką improwizowaną, ale z muzyką awangardową, zaglądającą czasem do swojej mainstreamowej przeszłości. Sięgniemy po jedną z dłuższych kompozycji, improwizacji. Nie wiem do końca, jak to określić, bowiem szkice i szkielet tak naprawdę został stworzony przez Nigel-Kempera, a resztę tworzy ta czwórka. Mami Łata, tak nazywa się ten jeden z najdłuższych utworów, które znaleźć można na nowej płycie Pascala Nigel-Kempera.

Sakina Abdul, między innymi ona, Pascal Nigelkemper, Liz Kosak i Gerard Cleaver, ale stoi za tym projektem tak naprawdę Pascal Nigelkemper. Nigelkemper, niemiecki kontrabasista, tutaj korzystający również z głosu. Ten album nie cały jest taki jak to, co zabrzmiało. Nie cały ma taki drive. Nie cały jest tak bardzo oparty na tym jazzowym czuciu, jazzowym feelingu. Jest tutaj dużo utworów, które po pierwsze są o wiele krótsze, nie mają takiej formy suite, nie są rozbudowane do 10 minut i mają odmienny charakter niż to, co wybrzmiało przed chwilą, ale bardzo lubię ten album, on jest zróżnicowany, ale też ma pewien wspólny mianownik. To nie jest tak, że to jest zbiór przypadkowych kompozycji. To jest album, który jest przemyślany od początku do końca z niezwykłym natężeniem różnorodnych emocji. Fascynujące granie, ale żeby pokazać, na czym polega kunszt Sakiny Abdul i dlaczego koniecznie trzeba odwiedzić Dragon w dniach 1–4 października, aby cieszyć się muzyką między innymi tej artystki, sięgniemy po dwie wcześniejsze jej płyty. Drugi album został wydany w roku 2024, a w lutym zarejestrowali muzycy całość w swoich domowych studiach. To było nagranie tak naprawdę dokonane online. Łączyli się ze sobą poprzez internet i grali, nie będąc razem w jednym pomieszczeniu, ale muzyce to naprawdę nic nie przeszkadza. Sakina Abdul, Marta Varelis, nasza rodaczka na co dzień mieszkająca w Belgii, znakomita pianistka, również pojawiająca się czasami w ramach projektów Spontaneous Music Live Series czy też Spontaneous Music Festival w poznańskim Dragonie, i Thomas Goubon, perkusista tutaj używający także kamieni, liści, różnych innych przedmiotów do tego, aby wykreować muzykę, która ma indywidualny, niezwykły i fascynujący charakter. Z albumu Hammer, Roll and Leaf, Sakina Abdul, Marta Varelis, Thomas Goubon, Roll the Leaf.

Sakina Abdul, Marta Varelli z Toma Gubą z albumu Hammer, Roll and Leave. Ale takim niezwykle mocnym i bardzo docenionym przez krytyków momentem w karierze Sakiny Abdul był rok 2022, kiedy to wydała ona pierwszy w swoim dorobku, mam nadzieję, że będzie to pierwszy, ale jak do tej pory jedyny solowy album, który nazywa się Goodbye Ground. Wydała to nowojorska wytwórnia Relative Pitch Records i ten album przynosi rzeczywiście takie połączenie post-ornetowskiej melodyki z post-coltrane'owską intensywnością. Niezwykła płyta, gdzie Sakina Abdul wykorzystuje tenorowy i altowy saksofon i robi to naprawdę w bardzo sobie właściwym, indywidualnym stylu, wypracowując swój indywidualny język komunikacji, melodyki, harmonii w absolutnie niezwykły sposób. Tytułowy utwór, tytułowa, czy to kompozycja, czy to improwizacja, ja do końca nie jestem pewien. Sakina Abdul z albumu Goodbye Ground.

Sukina Abdul, Goodbye Ground z płyty Goodbye Ground. Sukina w Poznaniu w ramach Spontaneous Music Festivalu będzie jedną z gwiazd, myślę, tego festiwalu i jednym z tych muzyków, z których, po których twórczość warto sięgać, z którym warto się zapoznać, będzie w Poznaniu pierwszy raz, więc tym bardziej namawiam, zachęcam do tego, żeby cieszyć się jej muzyką, żeby spotkać się z jej muzyką w Dragonie w dniach 1 do 4 października. No to sięgniemy dzisiaj jeszcze po muzykę dobrze znanego Colina Webstera, ale tych muzyków, którzy zagrają teraz, którzy pojawią się w Poznaniu, będzie zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Bowiem sięgniemy po dwa albumy. Pierwszy, Out of Now Here, i to jest jedna długa improwizacja, 36 minut. John Edwards, Andrew Lyle, Dirk Serres i Colin Webster. I tak naprawdę z tymi muzykami, poza Dirkiem Serresem, spotkamy się w Poznaniu w tym roku w ramach Spontaneous Music Festivalu, bowiem i John Edwards, i Andrew Lyle do Poznania powrócą, zawitają, będą cieszyć się nas i siebie swoim graniem. A drugi album, po który sięgniemy w drugiej godzinie spotkania Wieku Awangardy, to będzie fragment koncertu z klubu Paradox w Tilburgu. I to będzie Kodian Trio, czyli jeden z tych working bandów prowadzonych, współtworzonych przez Colina Webstera i tworzonych przez ten sam skład, tylko bez Johna Edwardsa. Andrew Lyle, Dirk Serres, Colin Webster, Life at Paradox z roku 2016. A co o Colinie Websterze? Colin Webster to jedna z czołowych postaci, najważniejszych postaci tej młodej sceny muzyki improwizowanej w Wielkiej Brytanii. Człowiek niezwykle aktywny, świetny, znakomity saksofonista, porównywany czasami z Peterem Brotsmanem. Bywa też jego twórczość równie bezkompromisowa jak to, co Peter tworzył. Także przez to, że charakteryzuje jego grę takie brudne brzmienie, charakteryzuje go stosowanie ekstremalnych technik rozszerzonych, a także różnorodność instrumentarium, po które sięga. Ma także swój large band, który no nie do końca pełni taką funkcję jak Peter Brotsman, Chicago Tented chociażby. Jest to jednak zespół o nieco odmiennym charakterze i niezłożony z tak wielkich, fantastycznych indywidualności jak tamten zespół. Ale jest to równie znakomite granie, chociaż odmienne od tego, co Tented proponował, do czego Tented nas przyzwyczaił. Także kończąc tą przedługą zapowiedź z zaproszeniem na koncerty, które będą w ramach Spontaneous Music Festivalu w Klubie Dragon od 1 do 4 października z grającymi tutaj muzykami Andrew Lyle, John Edwards, Colin Webster i nieobecny niestety w tym roku Dirk Serres, bardzo, bardzo ten czas w Dragonie na początku października wszystkim wam polecam. Zostawiam was samych z muzyką młodej i nie do końca młodej, bo John Edwards jednak już jest muzykiem ukształtowanym, dojrzałym i cenionym. Was dzisiaj zostawiam. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.